0: Szczepienia przeciwko koronawirusowi nie ma na razie e-skierowań, to oznacza, że zapisać trzeba się bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień. W tym tygodniu w Polsce potwierdzono prawie 1000 zachorowań na COVID-19. Infekcje najciężej przechodzą seniorzy i właśnie im preparat jest zalecany w pierwszej kolejności.
1: O czym informował nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Na 440 projektów można głosować w tegorocznym budżecie obywatelskim Krakowa. Pula do podziału to 54 miliony złotych. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt ogólnomiejski oraz co najmniej jeden projekt dzielnicowy. A wybór jest ogromny, zapewnia Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Krakowa.
2: Cały czas bardzo popularna na etapie składania projektów były kwestie związane z zielenią, czyli parki kieszonkowe, rewitalizacja przestrzeni zielonych, małe parki w lokalnych społecznościach, też łączenia parków, bo i takie wcześniej z budżetu obywatelskiego powstawały, w związku z tym mówimy o pewnym kontynuacji działań. Do tego oczywiście infrastruktura, czyli różnego typu place zabaw, siłownie pod chmurką, taka infrastruktura, która ma przyciągać mieszkańców i mieszkanki w różnym wieku i też być związana nie tylko z krzewieniem kultury fizycznej, ale też z taką rekreacją i miłym spędzaniem wolnego czasu.
1: Głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa potrwa do 28 września. Teraz w faktach sport. Jelena Rybakina wygrała US Open. Kazaszka w finale w Nowym Jorku pokonała liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. To jej trzeci wielkoszlemowy tytuł. Wcześniej triumfowała na Wimbledonie i tegorocznym Australian Open. Sabalenka po raz czwarty z rzędu zagrała w finale US Open. Dwa poprzednie turnieje wygrała, ale tym razem nie zdołała zdobyć trzeciego tytułu z rzędu. Rybakina od poniedziałku zostanie też nową liderką rankingu WTA. Za triumf w Nowym Jorku otrzyma 5,5 miliona dolarów. Pozostajemy za granicą. Ponad 100 godzin nagrań zespołu Oasis trafi na aukcję. Stanie się tak mimo sprzeciwu członków słynnego brytyjskiego zespołu.
3: Kolekcję dokumentującą złote lata Oasis zgromadził wieloletni inżynier dźwięku grupy. Na licytację wystawi ponad 200 taśm cyfrowych, 73 kasety analogowe oraz 3 minidyski. Znajdują się na nich niepublikowane nagrania z koncertów, próby, ale przede wszystkim prywatne, niezwykle szczere rozmowy między braćmi Noelem i Liamem Gallagherami, którzy stanowią trzon Oasis. Choć zespół sprzeciwia się sprzedaży materiałów i kwestionuje prawo do ich rozpowszechniania, dom aukcyjny szacuje, że kolekcja może osiągnąć cenę nawet 1 600 000 funtów.
1: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Jaka będzie pogoda?
1: Koniec lata. Synoptycy zapowiadają początek złotej polskiej jesieni. Po upalnym początku tygodnia czekają nas chłodniejsze dni. Co dokładnie czeka nas dziś w pogodzie, sprawdzał nasz reporter Michał Krasoń.
5: Na zachodzie i w centrum może popadać, a na wschodzie będzie pochmurno. Termometry pokażą od 18 stopni w Białymstoku do 20 w Poznaniu. Zapytałem Dorotę Pacochę z IMGW, czy możemy jeszcze w tym roku liczyć na choć chwilę lata.
6: Ja zdecydowanie wyciągnęłam już czapkę. Te wartości temperatury kilkanaście do 20 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu będą dominować.
5: A noce w przyszłym tygodniu będą już naprawdę chłodne. Miejscami temperatura może spaść do zaledwie 6 stopni na plusie.
1: Krótko mówiąc, lato odpuszcza, a na najbliższe dni jesień przejmuje stery. Pamiętajcie więc o witaminie C. Na koniec tego wydania wracamy do programu Sprawdzam. Czy w sprawie afery Zonda Krypto powinna powstać komisja śledcza? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec pytał swoich gości. Byli nimi Maciej Konieczny, poseł partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
7: Podpisaliśmy się pod projektem komisji śledczej, chociaż no przyznam, że jestem świadom wad tego rozwiązania i tego, że te komisje śledcze też są bardzo upolitycznione i niekoniecznie doskonale spełniają swoją rolę, ale tu mamy do czynienia z sytuacją lobbingu politycznego. Mamy do czynienia z posłami Konfederacji, PiSu, Suwerennej Polski, którzy po prostu uzyskiwali korzyści majątkowe czy fundacje z nimi związane w zamian za konkretne rozwiązania prawne. Jest to korupcja polityczna i ona także w tym wymiarze dobrze, jeżeli byłaby wyjaśniona, ale to jest oczywiste, że to jest afera Konfederacji i Przemysława Wiplera, to jest afera PiSu i posła Moskala, no to jest afera Michał Suwerennej Szczerba. Polski i finansowania tej partii, więc pod tym względem myślę, że ta komisja śledcza by się przydała.
8: Powołacie taką komisję?
9: Przede wszystkim wszystkie instytucje państwa w tej sprawie działają. Prokuratorskie śledztwo zostało wszczęte w kwietniu, mimo tego, że kilkakrotnie za czasów Ziobry w sprawie Zonda Krypto czy BitBeja było umarzane. więc prokuratura działa. Służby dokonują zatrzymań, sądy potwierdzają zasadność aresztów tymczasowych. Wczoraj przeszukanie również w domu agenta CBA, który był pośrednikiem między oszustami a środowiskiem prawicy. Wie pan, to jest wielkie oszustwo. To jest oszustwo na wielką skalę również, ale to zgadzam się z panem posłem. To jest afera prawicy, ale to także był test na sprzedajność i gotowość do właśnie takich działań lobbystycznych. PiS tego testu nie zdał, a dodatkowo rozprowadzający był agent CBA, który dokładnie wiedział, gdzie są słabostki PiSu, którzy ludzie są podatni na sprzedajność. Od sprzedajności do zdrady jest bardzo niewielka droga.
8: W interesie grupy rządzącej, tak, obozu
9: władzy. Nie, panie rektorze, ponieważ w tej sprawie działają służby, w tej sprawie potrzebne są również rozwiązania i wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji MiCA, i mówię o tym jako poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska jest ostatnim krajem, który nie ma wskazanej instytucji nadzorującej rynek kryptowalut w swoim kraju.
7: Pełna zgoda co do konieczności regulacji. Co do działań prokuratury, no to mamy jednak dość kuriozalną sytuację, w którym obrońcą głównego oskarżonego jest radykał z Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych, znany z... sam uciekł przed prokuraturą za granicę i prokuratura już zależna od nowej władzy w sposób bardzo wątpliwy umorzyła śledztwa wobec niego i teraz on jest obrońcą głównego oskarżonego, a prokuratura wbrew obietnicom rządu dalej nie jest rozdzielona od ministerstwa, więc niestety dużo lepiej by było, gdyby sam ten proces dochodzenia przez prokuraturę i ten aspekt państwowy, prawny tego był... nie był tak upolityczniony przez władzę. A jeszcze jedno, a propos lobbingu, nie możemy jednak zapominać, że mamy też sprawę posła Wojciecha Króla, wobec którego prokuratura europejska stawia bardzo poważne zarzuty, że właściwie otworzył sklepik z przysługami dla biznesu za korzyści majątkowe, czy to drogi samochód posła Koalicji Obywatelskiej, czy dom, czy też perspektywę 3-milionowej łapówki, niszczy dowody i niestety no i Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, czyli Polska 2050 zagłosowała przeciwko zastosowaniu aresztu wobec posła Króla.
9: Zabiegałem o obecność Polski w prokuraturze europejskiej. Dzięki tej obecności wyjaśniane są sprawy afery NCBR, afery Adama Bielana, afery RARS, afery Mateusza Morawieckiego.
8: I również pośle waszej
9: formacji. I również pojawiła się problematyczna sytuacja związana z posłem, który został pozbawiony funkcji w Koalicji Obywatelskiej, który został wyrzucony z klubu i który będzie musiał tę sprawę wyjaśniać nie nam, być może nie opinii publicznej, ale po prostu europejskim śledczym, którzy robią swoją robotę.
8: Zaczęliśmy od bezpieczeństwa, skończymy też na bezpieczeństwie, ale troszkę inaczej zapytam prowokacyjnie, bo ktoś, kto słuchał Faktów o 8.30, dowiedział się, że za kilka miesięcy, może tygodni, dowiemy się, co dalej ze stałymi bazami NATO w Polsce, być może będą dwie. Ale zapytam panów, czy nas na to stać, bo minister Bejda ujawnił tutaj kilka dni temu w tym studiu, że budowa takiej bazy to jest 10-12 miliardów złotych, a to jest dokładnie tyle, ile brakuje w budżecie NFZ-u na przyszły rok.
7: I przeważnie różnie są zasady dotyczące tych baz uregulowane. Nie zawsze kraj przyjmujący ponosi te koszty w takim wymiarze, jak ma ponieść Polska. Moja wątpliwość dotyczy tego, na ile to jest stabilne rozwiązanie. Jeżeli te bazy w Polsce będą, to bezpośrednio w średnim okresie z pewnością zwiększa nasze bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli patrzymy na strategię Stanów Zjednoczonych, wycofania się z Europy, większego zaangażowania w Teatrze Pacyfiku, to pytanie, na ile to rozwiązanie jest trwałe, a na ile nie byłoby rozsądnie inwestować przede wszystkim w niezależność europejską, we współpracę europejską w zakresie obronności. Stąd też pełna zgoda, że te narzędzia, o których mówił europoseł Szczerba, są bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o finansowanie europejskich zbrojeń, jeżeli chodzi o koordynację na poziomie europejskim. Te rzeczy nie są oczywiście, nie są sprzeczne, ale w większym stopniu powinniśmy inwestować w niezależność.
9: Ja uważam, że stała baza w Polsce to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Warto ten koszt ponieść. Prezydenci amerykańscy się zmieniają. Za chwilę wybory w listopadzie do kongresu. Też może być zmiana wiatru i zmiana warty.
8: Wiatru tak, bo warty to dopiero za jakiś czas.
9: To zobaczymy. Natomiast tak, jestem za stałą bazą amerykańską.
8: Pytanie, czy nas stać, bo to jest duży wydatek, jak
9: absolutnie
8: mówiłem.
9: Nas stać, jest to pożyczone.
8: Może Amerykanie
9: mamy
8: powinni
9: lokalizację,
8: ponieść przynajmniej część kosztów.
9: Mamy lokalizację, mamy przygotowanie, potrafimy to zrobić.
8: A gdzie? Już wiemy, gdzie będzie?
9: No i oczywiście będą to regiony zachodnie.
8: Będą dwie, czy jedna? Ma pan jakieś przecieki?
9: Jest kilka propozycji, Amerykanie w tej chwili je wizytują, więc to oni zdecydują ostatecznie w porozumieniu z polskim rządem.
1: Tak mówili Krzysztofowi Ziemcowi w programie Sprawdzam Maciej Konieczny z Partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Całego programu możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije trzecia, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Policjanci będą przesłuchiwać uczniów i świadków, żeby ustalić dokładny przebieg incydentu ze snusami w jednej z gdyńskich szkół średnich. Rosja kontynuuje ataki z powietrza, celem ponownie Odessa w południowej Ukrainie. Zaczynamy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. To są fakty RMF FM o trzeciej. Uwaga, zmotoryzowani na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Osobówka uderzyła w barierki w Działowie. To na odcinku między węzłami Grudziądz i Lisewo. Lewy pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Do podobnego zdarzenia doszło na opolskim odcinku A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. W Nogowczycach zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Zachowajcie czujność. 5 piętnastolatków zażyło snusy w jednej z gdyńskich szkół średnich. 4 uczniów trafiło na badania do szpitala. Jak informuje gdyński magistrat, zdrowiu nastolatków nie zagraża niebezpieczeństwo. Co wiadomo o okolicznościach tego zdarzenia, powie reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Policjanci otrzymali w czwartek zgłoszenie, że 5 uczniów może być pod wpływem niedozwolonych środków.
2: Funkcjonariusze ustalili, że uczniowie spożyli tak zwane snusy.
1: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Teraz policjanci ustalają, w jakich okolicznościach 15-latkowie jest zażyli i skąd je w ogóle mieli.
2: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych.
1: W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami poświęcone tej sprawie. Władze Gdyni zapewniają, że pozostają w stałym kontakcie z placówką.
3: Taki jest świat. Takie są fakty.
0: Rosyjskie wojska zaatakowały wieżowiec w Odessie. W nocy budynek został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału, poinformował szef odeskiej administracji Serhii Łysak. Władze zaapelowały do mieszkańców, by pozostali w bezpiecznych miejscach. Jak podkreślono, zagrożenie nadal jest aktualne. Przypomnijmy, wczoraj w rosyjskich atakach na Odessę rannych zostało co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Chińskie zdjęcia satelitarne mogły pomóc Iranowi w przeprowadzeniu ataku, w którym w lipcu zginęli amerykańscy żołnierze stacjonujący w Jordanii. To ustalenia dziennika Wall Street Journal. Z artykułem zapoznał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Iran miał otrzymać fotografię zarówno przed atakiem, jak już i po nim. 17 lipca pociski balistyczne uderzyły w koszary. Zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, 4 zostało rannych. Waszyngton nie oskarża władz w Pekinie o bezpośredni udział w przygotowaniu ataku, bo Donaldowi Trumpowi zależy na polepszeniu relacji z Chinami. Jednak teraz, gdy o sprawie dowiadują się zwykli Amerykanie, już na Biały Dom spływa krytyka. Wiadomo, że o zdjęciach była rozmowa kanałami dyplomatycznymi. Pekin zaprzecza i domaga się dowodów. Sprawa może dodatkowo zaostrzyć relacje USA-Chiny przed planowanym spotkaniem Trumpa z Xi. Jest jeszcze inna sprawa, która komplikuje relacje. Chiny poinformowały USA, że odwołają planowane na 24 września spotkanie, szczyt przywódców obu państw, jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: I w faktach wracamy teraz do Polski. Kamienica przy Pomorskiej 2, miejsce, przez które w czasie wojny przeszli aresztowani przez gestapo krakowscy konspiratorzy, dziś działa tu miejsce pamięci. W ten weekend Muzeum Krakowa organizuje Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jedno z wydarzeń przypomni historię Józefy Machajmikowej, działaczki podziemia.
5: Bohaterskiej kobiecie, aresztowanej przez gestapo, okrutnie torturowanej i w Krakowie, i w Zakopanem. Ostatecznie straciła życie w więzieniu Montelupi. Kobieta o nieprawdopodobnej energii, bardzo dobrze zorganizowana, można powiedzieć, że była takim szefem sztabu takiej organizacji konspiracyjnej, która nazywała się Tajna Organizacja Wojskowa. Nikogo nie wydała, mimo tych bardzo brutalnych tortur.
0: Opisuje Tomasz Stachów, kierownik oddziału Pomorska Muzeum Krakowa. W poniedziałek Muzeum Krakowa oraz IPN zapraszają uczniów krakowskich szkół w wieku od 13 do 19 lat na grę miejską. Ostatnie tygodnie to był wymagający czas dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Nasza rajdowa załoga zajęła 3. miejsce w rajdzie Polski, później 4. w rajdzie Barum w Czechach, a ostatnio ponownie 3. w rajdzie rozgrywanym w Walii. To wszystko były rundy Mistrzostw Europy. O tej części sezonu z Mikołajem Marczykiem porozmawiał Patryk Serwański.
6: Wakacje za nami to był czas, w którym Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk startowali w bardzo wielu imprezach w rundach Mistrzostw Europy. Dużo się działo, więc można powiedzieć, że to były bardzo pracowity letni czas. Mikołaj Marczyk razem ze mną. Dzień dobry.
7: Cześć Patryk, witam Państwa bardzo serdecznie.
6: Gdybyś miał podsumować te ostatnie starty, bo ewidentnie można powiedzieć, patrząc tylko na wyniki, że w tym sezonie rozkręcasz się, że tak powiem, i chyba powolutku możesz czuć jakiś optymizm. Ostatnio trzecie miejsce w Walii w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy. I zastanawiam się, czy ty po ostatnich wynikach jesteś usatysfakcjonowany, tak generalnie rzecz biorąc?
7: No myślę, że analizując trzy rajdy, w których ostatnio startowaliśmy, czyli nasz domowy rajd polski, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, następnie rajd Barum i teraz rajd Walii, to był dobry poziom sportowy, który reprezentowaliśmy. Ta druga połowa sezonu była dużo bardziej taka adekwatna do formy, której od nas oczekuje, niż początek sezonu, który był mniej udany i to rzutuje też w klasyfikacji całego sezonu do dzisiaj. Myślę, że sportowo nawiązywaliśmy do najlepszych momentów zeszłego mistrzowskiego sezonu. Rajd Barum, który można powiedzieć, że paradoksalnie zajęliśmy najniższą pozycję z tych trzech startów, bo zabrakło nam trochę do podium, to był myślę, że jeden z najlepszych rajdów asfaltowych w naszej historii. To zawsze trudny teren, a tym razem byliśmy konkurencyjni od startu do mety. Jestem zadowolony z tego, co reprezentowaliśmy, aczkolwiek to były takie dla mnie trzy rajdy, które wygenerowały pewne obciążenie takie psychiczne, ze względu na to, że przez wiele lat nigdy nie mieliśmy sytuacji, że dojeżdżamy do wypadków rajdowych na trasach, a tu tak dość nieprawdopodobnie złożyło się, że w trzech rajdach braliśmy udział w takiej akcji ratunkowo-pomocniczej dla trzech załóg, które miały wypadki tuż przed nami. Więc jak sobie analizuję takie zmęczenie psychiczne na mecie każdego z tych rajdów, ono było dość wysokie, bo te obrazy, które miałem, ta procedura, w której brałem udział, myślę, że nie była dla mnie pomijalna sportowo, bo jedno, zazwyczaj skupiamy się na tym, jak urywać dziesiąte części sekundy, a zapominamy, a na pewno nie oglądamy na żywo, jak z dużym niebezpieczeństwem wiąże się nasz sport.
6: Zastanawiam się, jak patrzysz na te ostatnie wyniki w kontekście całego sezonu, mówisz, że trochę początek sezonu rzutuje na sytuację. Jesteś obrońcą tytułu Mistrza Europy, czy aktualnym Mistrzem Europy za to, co wydarzyło się w poprzednim roku. Teraz już wiemy, że tego tytułu nie uda się obronić, ale jest walka o wicemistrzostwo. I czy to w jakimś sensie możesz powiedzieć, że spełnia jakiś minimum twoich sportowych ambicji? Bo wiadomo, każdy jedzie po to, żeby wygrywać, ale czy dla Mistrza Europy w kolejnym roku szansa na wicemistrzostwo to jest już coś, co powiesz, okej, to nie jest super, ale to nie jest też jakiś zły wynik, tak? Czy jednak oczekiwałbyś od siebie czegoś więcej?
7: Jest we mnie na pewno sportowa złość, bo niezależnie jakbym oddalał od siebie te myśli o konkretnym wyniku, to jako mistrz Europy, znając ten teren, te trasy, oczekiwałem od siebie walki o Mistrzostwo Europy. Jesteśmy w tej chwili przed ostatnią rundą i walczymy o wicemistrzostwo Europy z Andreą Mabellinim wraz z jego pilotką Virginią i to są nasi konkurenci z ostatniego sezonu, gdzie jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, tylko że w zeszłym roku walczyliśmy o Mistrzostwo Europy, a teraz jest to walka o wicemistrzostwo. Wiąże się to z tym, że mistrzem Europy tegorocznym został Teemu Suninen, kierowca fabryczny WRC, który wykazywał się po prostu lepszą jazdą niż te nasze dwie załogi, które walczą w tej chwili o wicemistrzostwo. I z jednej strony jest niedosyt, a z drugiej strony wiem, że poziom sportowy przez nas, przeze mnie i Szymona w tym roku nie został podniesiony, ale jest utrzymany. A to, że w rywalizacji jest to walka nie o mistrzostwo, a wicemistrzostwo, to łączy się z pewnym ułożeniem rywalizacji w danym sezonie. I często oczywiście kibice tego nie zauważają, natomiast są lata, w których ta obsada jest mocniejsza i są te lata, w których łatwiej o tytuł. I tak było w przypadku zeszłorocznym, gdzie walczyliśmy, można powiedzieć, z zawodnikami podobnego poziomu i doświadczenia do nas. Natomiast w tych latach, gdy czasami do Mistrzostw Europy przyjeżdżają zawodnicy prosto z WRC, tak jak w przyszłości tym mistrzem Europy zostawał Andreas Mikkelsen, Hayden Paddon, czyli zawodnicy z taką historią naprawdę na wysokim poziomie WRC, to jest to bardzo zawsze trudne do rywalizacji. Więc jest złość sportowa co do tego wyniku, jak sobie o tym myślę, a z drugiej strony wiem dobrze, że utrzymujemy podobny poziom jazdy, natomiast taka jest akurat stawka w tym roku.
6: Powinieneś wymagać od siebie tego, żeby jednak, skoro ten poziom jest, mówisz, podobny, tak? W zeszłym roku dał mistrzostwo, teraz już wiemy, że go nie da z uwagi na warunki, o których mówisz, ale czy jednak nie oczekiwałbyś od siebie i od Szymona, czy od was jako od załogi, żeby jednak w tym roku był chociaż minimalny progres? Mówisz, że utrzymało się to, co było. Czy jednak nie powinno być o ten stopień, pół stopnia troszkę lepiej, żebyś miał takiego poczucia, że jest pewien progres?
7: Myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga, która wymaga trochę dokładniejszej i precyzyjnej analizy. Myślę, że było to tak, że w początkowej fazie sezonu ten nasz poziom zanurkował poniżej tego, co prezentowaliśmy w zeszłym roku. Wiązało się to ze zdarzeniem, które może się wydarzyć na rajdzie, czyli naszym wypadkiem na rajdzie Sierra Morena, gdzie to też działa na naszą poczucie własnej skuteczności i pewność i myślę, że rzutuje trochę w kolejnym jednym czy dwóch startach. Powiedziałbym o tym poziomie, że jest niejednorodny, bo widzę to w taki sposób, że pierwsze trzy rajdy były poniżej poziomu z zeszłego roku. Potem rajd polski był na podobnym poziomie do tego, co reprezentowaliśmy rok temu. Natomiast to, co się wydarzyło na rajdzie Barum i na rajdzie Wali, oceniam, że widzę w tym pewien postęp względem zeszłego sezonu, czyli najwyższy nasz wynik w historii Barumki, czwarte miejsce z walką do samego końca o podium, a na tym czeskim terenie to już jest coś i jechaliśmy naprawdę szybciej niż kiedykolwiek, a w Wali przed nami Chris Meek i Teemu Suninen, więc nie wstydzę się takiego podium, bo to podium na miarę WRC i dość wyraźna nasza przewaga, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile, ale ponad 40 sekund nad resztą stawki od czwartego miejsca, więc takie zaznaczenie, że jesteśmy wyraźnie przed stawką Mistrzostw Europy, natomiast no, tracimy trochę do Mistrzostw Świata, więc powiedziałbym, że początek poniżej, a ta końcówka trochę lepsza. Oczywiście średnia wychodzi, taka jak w twoim pytaniu, czy nie brakuje mi tego, żeby ten postęp był wyraźny, natomiast no, to jest sport, tam się dzieją różne rzeczy, zdarzenia i wpływają na ten nasz poziom sportowy, ale końcówka napawa mnie optymizmem. Zostawmy może to na rajd Portugalii, żeby ocenić w całości, czy ten delikatny postęp chociaż nastąpił.
6: To jest też ciekawe, co mówisz, bo ten wypadek na razie z Hera Morena nie był bardzo poważny w sensie tego, że coś wam się stało, coś wam zagrażało. On na pierwszy rzut oka wydawało się też, że właściwie będzie można być może kontynuować ten rajd i że ten samochód też nie jest tak bardzo zniszczony. Domyślam się, że nerwów było dużo, ale to jest ciekawe po prostu to, co mówisz w tym kontekście, że jednak rzutuje to na kolejne starty, mimo że nie wyglądało to tak groźnie, prawda? Że być może wyobrażamy sobie, że kiedy jest jakiś bardzo poważny wypadek, z którego wychodzicie rzeczywiście trochę oszołomieni, być może przestraszeni tym, co się stało, że to może już, że to powinno rzutować, tak? Tutaj mówimy o takim zdarzeniu, które nie wyglądało bardzo groźnie, więc to też jest ciekawy aspekt, o którym mówisz, że to jednak zawsze gdzieś się w głowie trochę odkłada.
7: Ja myślę, że to jest oczywiście respekt do takiego zdarzenia, gdzie ja mam świadomość, że gdy opuszczamy drogę, to występuje pewna losowość tego, co się zaraz wydarzy, czy ten wypadek będzie mały, czy bardzo niebezpieczny. To już jest trochę loteria w momencie, gdy popełniamy błąd, więc mam szacunek do każdego zdarzenia, gdzie się coś wydarzyło zdecydowanie poza to, co oczekiwałem, czy spodziewałem się na drodze. A druga perspektywa, no jest zawsze też taka strategiczno-taktyczna, czyli już ten rajd z małą ilością punktów ma się na koncie i trzeba punktować, żeby zawalczyć o wysoką pozycję, a to punktowanie to nie zawsze opiera się o rozwijanie i wyciskanie z siebie 110%, tylko taką rozgrywkę, a to trochę zaburza postępy i czas rozwoju, tak? Więc tu bym powiedział, że z jednej strony respekt do zdarzenia, a z drugiej, no, że trochę zaczynam mieć związane ręce strategicznie, chcąc dalej walczyć o to wicemistrzostwo w sytuacji, w której teraz jesteśmy.
6: Do rajdu, który będzie kończył sezon jeszcze sporo czasu, ponad miesiąc tak naprawdę. Sportowe plany, czy będziesz już, masz jakiś pomysł, gdzie wystartujesz, żeby trochę zachować taką, powiem tak, taką rajdową czujność, ten flow, bo teraz tych startów było dużo, ale zakładam, że taka długa przerwa pewnie by wam nie służyła.
7: Tak, myślimy o dodatkowym starcie na Szutrze przed, ale jeszcze zobaczymy, jak te finalne przygotowania będą wyglądały.
0: Z Mikołajem Marczykiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: To już prawie czwarta, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Maszynista po tragicznym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu może wkrótce zeznawać. Rosja może zaatakować Estonię w ciągu najbliższego roku, ostrzega przyszły minister obrony tego kraju. W faktach także żurawie żyjące w Poleskim Parku Narodowym i szykujące się do zimy. Poprawia się stan zdrowia maszynisty, który prowadził pociąg podczas zderzenia z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu. Śledczy planują jego przesłuchanie w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy, w środę na przejeździe kolejowym doszło do wypadku. Zginęła w nim jedna osoba. Co do tej pory ustalili śledczy, o tym Magdalena Greinert.
1: Nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci pasażerki były obrażenia, jakich doznała podczas katastrofy. To wykazała sekcja zwłok 39-letniej kobiety. Wiadomo też, że zarówno maszynista, jak i prowadzący ciężarówkę byli trzeźwi. Podejrzewany o spowodowanie wypadku nadal jest w poważnym stanie, ma uszkodzony kręgosłup i uraz głowy. Kiedy jego stan się poprawi, zostanie przesłuchany. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem była śmierć jednej osoby oraz powstanie obrażeń ciała u innych pasażerów i obsługi pociągu, mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Od 1 stycznia w całym kraju zaczną działać specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Trwają przygotowania do utworzenia takich zespołów w każdym województwie oraz w szkołach pożarniczych. Jak mają wyglądać te specjalistyczne zespoły?
2: Zespoły mają być zbudowane na dwóch poziomach. Pierwszy będzie dotyczył dronów przekazujących obraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki takim rozwiązaniom strażacy mają z góry oceniać ryzyko i określać kierunek prowadzonych działań. Drugi poziom to płatowce wykorzystywane do większych operacji, mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Będziemy robili teraz zakupy również dronów transportowych. Nie ma sensu na przykład przenosić sprzętu, wykorzystywać do tego te śmigłowce, które gaszą pożar, żeby je uziemiać kolokwialnie mówiąc i przenosić 50 czy 80 kg jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny na danym odcinku na przykład bojowym, do którego nie ma dostępu fizycznie autami.
2: W sumie w całej Polsce ma powstać 21 specjalistycznych grup dronowych.
0: Informacje w tej sprawie zebrał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Rosja może być gotowa do użycia siły militarnej przeciwko Estonii już w ciągu roku od zakończenia wojny w Ukrainie. Tak ocenił Martin Herem, były dowódca estońskiej armii i kandydat na ministra obrony. Jego zdaniem po zakończeniu wojny Moskwa będzie potrzebowała około 6 miesięcy na odbudowę zapasów zużywanych obecnie na froncie. Herem uważa, że Estonia powinna przygotować się na możliwość rosyjskiego ataku. Jego słowa spotkały się jednak z krytyką. Ustępujący minister obrony Hanno Pevkur ocenił, że przyszły szef resortu nie powinien naciskać na wywiad w sprawie zmiany oceny zagrożeń. Herem ma zostać oficjalnie zaprzysiężony na ministra obrony na początku tego tygodnia. Złoty Lew 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji dla filmu Woman Unknown, Mai El-Touhi. To jedyny film wyreżyserowany przez kobietę w głównym konkursie. Akcja dramatu rozgrywa się w powojennej Danii. Srebrny Lew, wielka nagroda jury dla możliwej miłości Lee Chang-donga. Film jest częścią międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Kieślowskiego. Wśród producentów Maciej Musiał i zmarły w maju Krzysztof Piesiewicz. Więcej o zwycięskich produkcjach 83. Festiwalu Filmowego piszemy dla Was na rmf24.pl. Sprawdźcie koniecznie.
4: To dzieje się w Twoim regionie.
0: Do Francji, Hiszpanii i Włoch wyruszą niebawem żurawie żyjące w Poleskim Parku Narodowym. Polesie jest dla tych ptaków punktem przesiadkowym.
5: Tutaj zatrzymują się żurawie lecące z północy.
6: Tak, dokładnie tak jest. Te, które lecą z północy, mogą się tutaj wyprostować swoje skrzydła, posilić i lecą potem dalej w kierunku na południe.
5: Razem z tutejszymi.
6: Tak też bywa, razem z tutejszymi, chociaż tak naprawdę ten szlak tutaj się troszeczkę rozpościera i nie wszystkie lecą razem w jednym kierunku.
0: Usłyszał Dominik Smaga od Grzegorza Łukaszuka, dyrektora Poleskiego Parku Narodowego. Żurawie, podobnie jak bociany, wykorzystują do latania tak zwane kominy termiczne. Pierwsze odloty rozpoczynają się już na przełomie sierpnia i września. Na ich szczyt przypada na około 20 dzień września. A dziś o świcie na Polesiu zacznie się coroczne liczenie żurawi.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije piąta, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. W związku z aktywnością rosyjskich dronów atakujących Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia dotarły alerty RCB. Polska Organizacja Turystyczna mówi o sukcesie, ale czy rzeczywiście tak jest? Chodzi o kampanię promującą nasz kraj za granicą. W faktach także zakaz używania telefonów w szkołach, który przynosi pierwsze efekty. Polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z aktywnością rosyjskich dronów atakujących Ukrainę. Dowództwo operacyjne poinformowało na portalu X, że uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan gotowości. Do mieszkańców województwa lubelskiego i Podkarpacia rozesłane zostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przy granicy z zagrożonymi obszarami Ukrainy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Tymczasem Jared Kushner podczas konferencji jałtańskiej strategii europejskiej w Kijowie ocenił wizytę w Moskwie jako duży sukces. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa rozmawiał tam ze Steve'em Witkoffem z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie. Jak podkreślił, najtrudniejszą kwestią pozostają terytoria. Kushner ma nadzieję, że wkrótce uda się zorganizować rozmowy trójstronne z udziałem USA, Ukrainy i Rosji. Przyznał jednak, że strony nadal nie mają wspólnej wizji porozumienia. Według niego Putin wyznaczył linię, do której chce dotrzeć, a Ukraina nie zgadza się na wycofanie do niej. Amerykański negocjator zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni mogą zostać ogłoszone kolejne kroki w sprawie rozmów pokojowych.
1: Pytamy o fakty.
0: Kampania Polska więcej niż myślisz działa lepiej niż zakładano. Tak przekonuje Polska Organizacja Turystyczna. Akcja promuje nasz kraj za granicą, ale budzi też kontrowersje. Drugi spot z udziałem polskich celebrytów, opublikowany w zeszłym tygodniu, zanotował dotąd tylko 30 tysięcy wyświetleń. Z czego więc wynika to przekonanie, że kampania odnosi sukces? To sprawdzał nasz reporter Michał Krasoń.
2: Jak tłumaczy Polska Organizacja Turystyczna, liczba wyświetleń na jej profilach nie jest najistotniejsza, bo spoty nie są kierowane do Polaków. Największe zasięgi mają przynosić publikacje gwiazd występujących w reklamach, m.in. Roberta Lewandowskiego. Paweł Moras, wiceprezes POT, przekonuje, że właśnie tam spoty przynoszą zakładane efekty.
3: Ich rolą jest przyciągnięcie uwagi do strony internetowej dedykowanej tej kampanii i widzimy, że to działa. Największą dynamikę ta kampania osiągnęła jak dotychczas we Włoszech.
2: Za miesiąc pojawi się trzeci i ostatni spot, tym razem promujący Kraków. Obok Lewandowskiego wystąpi tam także Maryla Rodowicz, trzymająca krakowskiego obwarzanka.
0: Zakaz używania telefonów w szkołach przynosi pierwsze efekty. Po dwóch tygodniach nowego roku szkolnego uczniowie częściej rozmawiają ze sobą podczas przerw i rzadziej sięgają po smartfony. Nauczyciele zauważają, że młodzi ludzie chętniej nawiązują relacje z rówieśnikami.
4: Przede wszystkim to, żeby dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać i nie uciekały w telefon. Tutaj myślę też o dzieciach, które na przykład są bardziej nieśmiałe i które uciekały, bo to była ich jedyna przestrzeń. Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie i że grupy społeczne, klasy zaczną faktycznie ze sobą współpracować, być i będziemy dostrzegać bardziej wszystkich uczniów jako część klasy.
0: Mówi nam Maria Siladi, pedagog szkolny ze szkoły podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie. Jak jeść zdrowo i smacznie? Tego można się dowiedzieć podczas małopolskich targów żywności, które w ten weekend zorganizowano na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W programie m.in. pokazy kulinarne, którym przyglądał się nasz reporter Paweł Konieczny.
5: Co tutaj czuć wyjątkowego? Serki z grilla, na ostro, na słodko, do wyboru, do koloru.
6: Nasi wystawcy tryskają energią, częstują. Mamy tutaj miody, sery, mąki, oleje tłoczone. Jest mnóstwo wystawców, którzy prezentują swoją żywność, taką, która jest naturalna, nie zawiera niezdrowych konserwantów. Zainteresowani mogą skosztować produktów, którymi częstują nasi wystawcy. Są też chleby na przykład. Mamy tutaj też pokazy kulinarne. Przez cały czas można się też dowiedzieć czegoś na temat tego, w jaki sposób się odżywiać, jak wybierać tą żywność i czym ta żywność właśnie tradycyjna, regionalna się różni.
0: Dodaje Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego. Małopolskie Targi Żywności będziecie mogli odwiedzić jeszcze dziś od 10 do 16. I tu kończymy to wydanie. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 6.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: Poranne fakty RMF FM o 6:00 Karol Płaczkiewicz.
1: Witam, zapraszam. W polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operują wojskowe samoloty. To efekt rosyjskich ataków na Ukrainę. Kolejarze pracują nad wznowieniem ruchu pociągów nad drugim torze linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W faktach wrócimy też do sprawy 4 piętnastolatków w Gdyni. Chłopcy po zażyciu snusów trafili do szpitala. Polskie lotnictwo wojskowe podniosło gotowość w związku z rosyjskimi dronami atakującymi Ukrainę. Dowództwo operacyjne poinformowało, że uruchomiono siły powietrzne oraz naziemne systemy obrony i rozpoznania. Około godziny 4:30 mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Zagrożenie dla naszego kraju ze strony Rosji jest realne, tak mówili zgodnie w RMF FM politycy z koalicji rządzącej i opozycji, ale to był jedyny punkt, w którym zgadzali się we wczorajszym programie Sprawdzam eurodeputowany Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Maciej Konieczny z Partii Razem.
2: Za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na tę sytuację byli przygotowani.
1: Mówił Michał Szczerba, a Maciej Konieczny argumentował, że państwo powinno być bardziej aktywne w przygotowaniu społeczeństwa na ewentualny kryzys.
3: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Cały program Krzysztofa Ziemca zatytułowany Sprawdzam jest na rmf24.pl. Kolejarze pracują nad wznowieniem ruchu pociągów nad drugim torze linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ubiegłej nocy został przywrócony ruch na pierwszym torze, ale z ograniczeniem prędkości. Te ograniczenia to konsekwencja tragicznego wypadku. W środę pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na przejazd kolejowy. Mieszkańcy podkreślają, że na tym przejeździe widoczność jest ograniczona.
4: Tu, jak skręca się z głównej w prawo, ta strona od Radomia jest widoczna, ale ta w stronę Przysuchy, no to trzeba podjechać, żeby zobaczyć, czy coś jedzie, czy nie jedzie, czy pociąg jedzie, czy nie jedzie. Nie?
5: Jest to przejazd, który ma ograniczoną widoczność z prawej strony i nie ma tu znaku stop, czerwonego znaku stop, jest tylko znak stop na drodze namalowany i wyznacza on miejsce zatrzymania w momencie, kiedy sygnalizacja świetlna działa. Dla mnie na takim przejeździe on powinien być zabezpieczony i zaporami, i powinien również być znak stop. Nie jest to zadbane.
1: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert mieszkańcy Sokolnik Suchych.
6: Poranne fakty RMF FM.
1: Policjanci będą przesłuchiwać uczniów i świadków, żeby ustalić dokładny przebieg incydentu ze snusami w jednej z gdyńskich szkół średnich. 4 piętnastolatków pojechało do szpitala, ale jak zapewnia gdyński magistrat, ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Czego policjanci będą się chcieli dowiedzieć, to wyjaśni wam trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
7: Przede wszystkim chcą ustalić, w jakich okolicznościach uczniowie zażyli snusy, skąd je mieli i czy w zdarzeniu brały udział także inne osoby. Wiadomo, że 4 piętnastolatków pojechało z rodzicami do szpitala na badania, piąty wrócił do domu.
8: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych. Trwają w tym momencie ustalenia w tej sprawie.
7: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami. Policja na ten moment nie przesądza, co dokładnie doprowadziło do całego zdarzenia. Te okoliczności mają wyjaśnić właśnie kolejne przesłuchania.
1: Jedyna wojskowa uczelnia medyczna w Polsce jest w Łodzi. Wczoraj 112 żołnierzy Wojskowej Akademii Medycznej zostało promowanych na oficerów. Przy tej uroczystości okazji dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z rzecznikiem prasowym uczelni Adamem Stępką oraz bliskim nowo mianowanym oficerom i samymi żołnierzami.
9: Odrodzony wam, jak będzie wyglądał?
10: W pierwszym etapie kształtowania nowej uczelni otwierany jest kierunek ratownictwa medycznego. Kształcenie na kierunku wojskowo-lekarskim planowane jest w przyszłym roku.
9: Zakręciła się pani łezka wokół w czasie tej uroczystości?
11: Tak, a szczególnie jak już mogliśmy wejść i uściskać swoje dziecko, no to już było fantastycznie.
9: Wy jesteście pierwszymi, którzy znów otwierają tę nową historię WAM-u.
12: Czujemy się absolutnie wyjątkowo i bardzo wyróżnieni. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że właśnie na nas przypadł ten honor, że możemy być pierwszym rocznikiem WAM-u.
13: Nigdy cię nie zawiodę! Ojciec!
1: nabór na wojskowe studia będzie dostępny dla wszystkich maturzystów, nie tylko tych, którzy uczyli się w klasach mundurowych. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF24.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary.

0: RMF24.
1: Ogłoszenie RMF24.
0: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: 7 na zegarach, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Te poranne fakty ma dla Was Magdalena Wojtyń.
1: Dzień dobry, zapraszam. Dźwięk syren i alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to niespokojna noc na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Powodem zmasowany rosyjski atak na cele w Ukrainie. W tym tygodniu prokurator chce przesłuchać kierowcę ciężarówki, który spowodował katastrofę kolejową na Mazowszu. Małopolskie targi żywności trwają w Krakowie. Dla tych, którzy lubią jeść zdrowo, no i pysznie. Syreny alarmowe obudziło o poranku mieszkańców Lubelszczyzny. Ze względu na zmasowany rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy, na terenie Polski Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla mieszkańców dwóch województw, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Najnowsze informacje zbiera Michał Krasoń, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry. Michale, co wiemy w tej chwili?
2: Alert RCB dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza został wysłany do odbiorców na terenie powiatu włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełmu i chełmińskiego oraz krasnostawskiego. W jego treści było polecenie, by udać się w bezpieczne miejsce i stosować do poleceń lokalnych służb. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo, w powietrzu są myśliwce, natomiast co warto podkreślić, te działania są prewencyjne, mają chronić nasze niebo.
1: Michale, na gorącą linię RMF FM dostajemy też sygnały od mieszkańców województwa świętokrzyskiego o niepokojących odgłosach.
2: Jak przed chwilą usłyszeliśmy od strażaków, nie prowadzimy żadnych działań, nie mamy żadnych zgłoszeń w sprawie nieznanych obiektów, żadne siły i środki na chwilę obecną nie zostały zadysponowane, informują nas służby.
1: Dziękujemy i dziękujemy też Wam za wszystkie informacje. Każdy sygnał od Was sprawdzamy, podajemy wyłącznie potwierdzone wiadomości. Numer do nas to 600-700-800. W nadchodzącym tygodniu prokurator planuje przesłuchanie maszynisty, który prowadził skład PKP Intercity w momencie zderzenia z ciężarówką. Chodzi o katastrofę kolejową, do której doszło w środę w Sokolikach Suchych na Mazowszu. Po zderzeniu ciężarówki z pociągiem zmarła 39-letnia kobieta, a kilka osób trafiło do szpitali. W porannych faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, jaki jest stan pozostałych poszkodowanych?
3: W najcięższym stanie jest kierowca ciężarówki. Ma uszkodzony kręgosłup i uraz głowy. Prokurator czeka na informacje od lekarzy, kiedy stan mężczyzny poprawi się na tyle, że będzie możliwe jego przesłuchanie. Kierowca jest podejrzewany o spowodowanie katastrofy. To poważne przestępstwo zagrożone surową karą. Pasażerowie, którzy ucierpieli w wypadku i trafili do szpitali, dochodzą do zdrowia i są wypisywani do domów. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób, imieniu w wielkich rozmiarach, prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu.
1: O poranku problemy z przejazdem na trasie krajowej numer 79 w miejscowości Wyszogród w Świętokrzyskiem. To jest odcinek Sandomierz-Kraków. Auto uderzyło tam w bariery ochronne. Spodziewajcie się utrudnień na pasie w stronę Krakowa. Na miejscu jest policja, która kieruje ruchem wahadłowo. Dziś drugi i ostatni dzień małopolskich targów żywności w Krakowie. Przy Uniwersytecie Rolniczym od 10 zaprezentują się producenci naturalnych i zdrowych produktów. No ale to nie koniec atrakcji.
4: Występy zespołów folklorystycznych, pokazy kulinarne, prezentacje wyrobów tradycyjnych, regionalnych, degustacje. Można będzie te produkty wszystkie, które nasi wystawcy tutaj z całej Małopolski, którzy się zjechali, żeby je przedstawić, będzie można je oczywiście skosztować, ale i też zakupić.
5: Co musimy ze sobą zabrać, stąd koniecznie jest tutaj takiego wyjątkowego?
4: Na pewno tą atmosferę, która tutaj jest co roku, nam towarzyszy i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy tutaj zarówno wędliny, sery, miody, oleje, mąki tradycyjne, pieczywo. Są też wystawcy, którzy prezentują wyroby rzemieślnicze.
5: Głodni stąd nie wyjdziemy.
4: Głodni stąd nie wyjdziemy.
1: Brzmi przepysznie. A zapowiadała w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego. Małopolskie targi żywności można odwiedzić i zainspirować się, jeżeli chodzi o śniadanie, obiad i kolację. Dzisiaj od 10 do 16.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Dzisiaj wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. A syreny alarmowe obudziły mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego i krasnostawskiego. W Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, na Lubelszczyźnie do działań ruszyli także strażacy i policjanci. Co się działo?
1: O poranku do służb trafiały zgłoszenia o niepokojących odgłosach na Lubelszczyźnie. Służby pojechały do dwóch miejscowości. Jak usłyszałem od strażaków, poszukiwania źródeł tego dźwięku trwały w Szczecinie, w powiecie kraśnickim oraz w Stojeszynie. Nie pierwszym w powiecie janowskim. Tam działania już się zakończyły, niczego nie znaleziono. Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, odgłosy pochodziły od manewrujących w tej okolicy myśliwców, które najprawdopodobniej w czasie wykonywania zadań przekroczyły barierę dźwięku.
0: Pożar w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień pojawił się tam przed północą. Fakty w tej sprawie sprawdza nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak duże są straty i czy komenda może normalnie działać?
2: Jak usłyszałem od strażaków, jednostka nie straciła tak zwanej zdolności bojowej, a strażacy są gotowi do wyjazdu do każdego zgłoszenia, bo ogień nie objął części budynku, gdzie jest sprzęt gaśniczy i stanowisko kierowania. Spaliła się natomiast część dachu, uszkodzona została też elewacja czy świetlica. W akcji brało udział w sumie 12 zastępów Straży Pożarnej, w tym dyżurujący strażacy w Radziejowie, ale wsparcie przyjechało też spoza powiatu, m.in. z Torunia. Nikomu nic się nie stało, przyczynę pożaru ustalą służby.
0: Ruch wahadłowy na Krajowej 79 w pobliżu Wyszogrodu. Tam samochód uderzył w barierę. Na trasie Sandomierz-Kraków policja kieruje ruchem. Drugi mecz i drugie pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii wygrali z Izraelem. Nie stracili ani jednego seta, informuje nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
3: Miało być zwycięstwo i było, miało być niezbyt wymagająco i tak też było. Nikola Grbicz dał zagrać niemal wszystkim powołanym zawodnikom. Izrael mógł pochwalić się co najwyżej pojedynczymi dobrymi akcjami. Polacy kontrolowali całkowicie to, co działo się na parkiecie. Ogólne wrażenie? Dla naszej drużyny mecz jak mocny trening.
4: Dziś jest tam trochę tej racji, może to czasem brzmi jakoś lekceważąco, ale mamy bardzo wysoki poziom na treningach. Na pewno dużo więcej, powiedzmy, gdzieś tam zgrania dałoby trenowanie 6-6, ale to są też ważne mecze. Do każdego podchodzimy z szacunkiem, nieważne kto gra przeciwko nam.
3: Podsumował Szymon Jakubiszak. Dzisiaj o 18:00 zmierzymy się z Macedonią Północną i to ponownie będzie mecz, w którym Polska jest zdecydowanym faworytem.
0: Relacje z tego meczu, jak zawsze, w RMF FM, a pierwsze o poranku wydanie Faktów Sportowych już za niecałą godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
7: Zaczynamy niedzielny poranek. Tu Radio RMF 24. U nas w Krakowie słonecznie, bezchmurne niebo, chociaż tutaj na południu mgły trochę utrudniają jazdę kierowcom. Ale zupełnie inaczej jest na Ukrainie. Tam zmasowany rosyjski atak i o tym będziemy mówić za moment. Tomasz Weryński, zapraszam.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life.
2: W Radiu RMF 24 wracamy do informacji, którą słyszeliście być może kilka minut temu w Faktach. Chodzi o nocny, zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Jak podają ukraińskie siły zbrojne, Rosjanie zaatakowali ponad 450 dronów, użyli do tego ataku. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 409 z nich. Jak podaje Ukrinform, w obwodzie chmielnickim doszło do pożaru jednej z firm po tym, jak na obiekt spadły szczątki spadającego drona. Rosjanie w nocy przeprowadzili też połączony atak rakietami i dronami na obwód Odeski. Uszkodzone zostały m.in. wieżowiec, a także domy. W kilku miejscach, jak podają lokalne władze, wybuchły pożary. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Trwają akcje ratunkowe. Rosyjskie drony pojawiły się też w zachodniej części Ukrainy. W związku z tym Polska, jak mówiliśmy, poderwała myśliwce. Z kolei rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak informowaliśmy w Faktach, w 6 powiatach województwa lubelskiego o poranku zawyły syreny alarmowe. Co ważne, dowództwo operacyjne zapewnia, że monitoruje sytuację.
3: Radio RMF 24.

0: Na zegarze 19 minut po 8 słuchacie porannego programu Radia RMF24. Demokraci nie wiedzą jeszcze, czy w listopadzie przejmą Izbę Reprezentantów, ale już przygotowują się do tego, co zrobią, no jeśli faktycznie wygrają wybory. Washington Post pisze, że planują serię śledztw dotyczących Donalda Trumpa, jego administracji, no i jego rodziny. No i my łączymy się z amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim. Pawle, czego mają dotyczyć te śledztwa?
1: Dzień dobry. Dziennik rozmawiał z kilkunastoma demokratycznymi kongresmenami i pracownikami komisji. Na liście są m.in. interesy rodziny Trumpów, prezydenckie ułaskawienia, polityka imigracyjna, przebudowa administracji federalnej, działania wobec politycznych przeciwników prezydenta i akta Epsteina. Jednym z głównych tematów mają być pieniądze. Demokraci chcą sprawdzić, w jaki sposób Trump i jego rodzina powiększają majątek podczas jego drugiej kadencji. Interesują ich m.in. kryptowaluty, zagraniczne transakcje oraz firmy powiązane z synami prezydenta, które inwestowały w przedsiębiorstwa otrzymujące później rządowe kontrakty albo korzystne decyzje administracji. Pod lupę mogą trafić także inwestycje samego Trumpa w Waszyngtonie, budowa nowej sali balowej przy Białym Domu, przejęcie kontroli nad Kennedy Center czy nieudany remont Reflecting Pool. Osobny pakiet śledztw ma dotyczyć polityki imigracyjnej, zatrzymań osób legalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych i amerykańskich obywateli, zarzutów wobec funkcjonariuszy imigracyjnych, rosnącej liczby zgonów w ośrodkach detencyjnych oraz wydatków i kontraktów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Ale jest jeden warunek. Demokraci muszą w listopadzie zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Dopiero wtedy przejmą kierowanie komisjami i związane z tym narzędzia prowadzenia dochodzeń. I wygląda na to, że Biały Dom traktuje ten scenariusz poważnie. Washington Post podaje, że urzędnicy administracji już byli instruowani, jak przygotować się na kontrolę Kongresu. Departament Sprawiedliwości przedstawił też argumenty prawne, które mogłyby utrudnić demokratom przesłuchiwanie doradców Trumpa i zdobywanie dokumentów. Biały Dom odpowiada, że demokraci nie mają programu poprawy życia Amerykanów, a zamiast tego chcą blokować administrację i bezpodstawnie atakować prezydenta. Czyli listopadowe wybory zdecydują nie tylko o tym, kto będzie miał większość w Kongresie. Jeśli demokraci przejmą Izbę Reprezentantów, Donald Trump może dostać Kongres, który przez następne 2 lata będzie zaglądał jego administracji znacznie głębiej w dokumenty. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy, Pawle, za te relacje, a my w Radiu RMF24 za chwilę przeniesiemy się do Szwecji, bo tam głosują w wyborach parlamentarnych. Sondaże, no, wskazują na lewicową opozycję. Będziemy o tym za chwilę mówić.
2: Radio RMF24.

w Radiu RMF24. Teraz Szwecja. Ponad 8 milionów Szwedów wybiera dziś 460 posłów do jednoizbowego parlamentu Riksdagu. Sondaże dają przewagę lewicowej opozycji, ale w ostatnich dniach różnica między lewicą a centroprawicą wyraźnie się zmniejszyła. Od 4 lat rządzi centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona, wspierana przez skrajnie prawicowych szwedzkich demokratów. Opozycję prowadzą socjaldemokraci z byłą premier Magdaleną Andersson na czele. Ponad 3 miliony osób zagłosowało już przedterminowo. Od 26 sierpnia o 21% więcej niż w 2022 roku. Eksperci spodziewają się w ogóle wysokiej frekwencji. Głównymi tematami kampanii były gospodarka i kwestie socjalne. Imigracja i przestępczość, no, ważne w poprzednich wyborach, tym razem zeszły na dalszy plan. Wygrana partia robotniczej z socjaldemokratów wraz z innymi ugrupowaniami lewicowymi może oznaczać podwyżkę podatków dla najbogatszych, nowy podatek od zysków banków oraz świadczenie chorobowe płatne od pierwszego, a nie, jak to jest obecnie, drugiego dnia zwolnienia. Partia Andersson opowiada się za restrykcyjną polityką migracyjną, ale przez ostatnie 4 lata raczej krytykowała zaostrzenie przepisów w tej właśnie kwestii, no i głosowała w parlamencie przeciwko. Eksperci wskazują jednak, że możliwe konflikty programowe są możliwe między partiami lewicowymi. Jeśli wygra centroprawica, skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci mają po raz pierwszy wejść do rządu i objąć ważne resorty, m.in. migracji i spraw wewnętrznych. Jedną z obietnic centroprawicowego bloku jest referendum w sprawie przyjęcia euro. To bardzo ciekawa informacja. W Szwecji nie obowiązuje cisza wyborcza.

0: Tu Radio RMF 24, nasz poranny program w kalendarzu 13 września. No a to oznacza, że w lasach pojawia się coraz więcej grzybów. Będziemy mieć dla Was teraz ważne rady. O czym pamiętać podczas właśnie wycieczek na grzybobranie? Jak bezpiecznie zbierać grzyby, bo to ważne. Czy to już nasz sport narodowy, niektórzy pytają. Na te pytania w Radiu RMF 24 odpowiada Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Pojawiają się już zdjęcia w internecie, niektórzy się już chyba nawet, tak można powiedzieć, starają ścigać na to, kto znajdzie więcej albo kto znajdzie większy okaz. Narodowy sport Polaków jesienny, grzybobranie, to już ten sezon?
2: Tak jest, teraz właśnie ten narodowy sport w wielkopolskich lasach, bo tutaj na pewno w naszym regionie tych grzybów w lasach przybyło, właśnie się rozpoczął i wielu tutaj mieszkańców do lasów się udaje i te grzyby poszukuje. Ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo samo wyjście do lasu wydaje nam się nic takiego. Znamy lasy, niektórzy mówią, że na pamięć, każdy wiedzą pod którym drzewem jaki grzyb wyrośnie, ale no właśnie zwracać uwagę na to, gdzie idziemy, z kim idziemy, informować, nawet jeśli wychodzimy sami?
2: Dokładnie, tych kilka zasad powinniśmy pamiętać. Mamy technologię, która już wspiera nas, bo możemy, każdy z nas może pobrać sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. A to cenna wiedza, ponieważ co roku strażnicy leśni wraz z policją znajdują osoby zaginione. Rok temu dzięki dronowi, który mamy z kamerą termowizyjną, udało się starszego pana w Nadesisie Przedborów przed Zmierzchem znaleźć i uratować. Po prostu zabłądził w lesie i to co roku takie sytuacje mamy. Dlatego apelujemy o to, by się przygotować do tej wędrówki. Właśnie też nawet będąc na grzybach, nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy. No i też ważny apel, jak udajemy się samochodem do lasu, by nie zastawiać wjazdów do lasów, bo zdarzało się też w latach ubiegłych, że służby ratunkowe nie mogły dojechać na czas, ponieważ auto blokowało wjazd do lasu.
0: Leśnicy apelują, byśmy zbierali te grzyby, których jesteśmy pewni. To jest kluczowa zasada. Jak się okazuje, sztuczna inteligencja nie zawsze może okazać się pomocna w rozpoznawaniu gatunków grzybów.
2: W Polsce mamy ponad 1000 grzybów, gatunków grzybów, które są jadalne, a przeciętny grzybiarz w Polsce może zna 4-5, także warto o tym pamiętać, by na grzyby, jak się wybieramy, zbierać tylko te grzyby, które znamy. Najlepiej wybrać się z osobą doświadczoną. AI oczywiście może nas wspierać, ale nie jest nieomylne i zdarzają się pomyłki. Szczególnie jak ktoś lubi zbierać młode grzyby, które dopiero co wychodzą ze ściółki leśnej, wtedy o pomyłkę jest najłatwiej, kiedy ten grzyb jeszcze nie jest rozwinięty. Takim charakterystycznym przykładem jest czubajka kania, czyli sowa, którą każdy z nas lubi. Ale uwaga, muchomor zielonawy w tym młodocianym stadium jest bardzo podobny do kani, która też wygląda w tym właśnie młodocianym stadium podobnie. Możemy się pomylić i się zatruć muchomorem, a to już może być dla nas śmiertelne zagrożenie.
0: Tłumaczy Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Ja myślę, że najlepiej to wziąć kogoś, kto naprawdę zna się na grzybach i będziemy bezpieczni. Uważajcie na siebie oczywiście, a za kilkanaście minut mamy fakty.

0: Na radiowych zegarach zbliża się godzina 9. Magdalena Wojtoń w pełnej gotowości. Zaczynamy fakty.
1: A w tych faktach najnowszy raport ze wschodu Polski. Myśliwce wciąż w powietrzu. W nocy RCB rozesłało alerty w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na cele w Ukrainie. 2 lata mijają od powodzi na Dolnym Śląsku. Do Łodzi w nocy dotarła tarcza, która ma wywiercić tunel pod miastem. Ma prawie 8,5 metra średnicy i waży aż 145 ton. W faktach sportowych sukces naszych siatkarzy. Syreny alarmowe i niepokojące odgłosy obudziły dzisiaj mieszkańców części województwa lubelskiego. Alerty RCB około 4.15 zostały rozesłane na całej Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Rosjanie znów zaatakowali zachodnią część Ukrainy. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, myśliwce wciąż są w powietrzu.
2: Tak, cały czas bronią naszej granicy. Nie obowiązują już jednak alerty, które rano obudziły mieszkańców części Lubelszczyzny, mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
3: Zachodziło bezpośrednie zagrożenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Służby wojewody lubelskiego wszczęły stosowną procedurę wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o bezpośrednim zagrożeniu atakiem z powietrza dla 6 powiatów. Były to powiaty włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski, Chełm oraz powiat chełmski.
2: W tych okolicach, o czym informowaliście nas przez gorącą linię RMF FM, słychać było także niepokojące odgłosy. Służby sprawdziły zgłoszenia w 2 miejscowościach, w powiecie kraśnickim i janowskim. Na miejscu niczego nie znaleziono, a odgłosy najprawdopodobniej pochodziły od manewrujących myśliwców, które przekroczyły barierę dźwięku.
1: Zniszczone domy, drogi i ogromny strach. 2 lata temu powódź zniszczyła m.in. okolice Kłodzka na Dolnym Śląsku. W faktach wracamy dzisiaj do tamtych wydarzeń, ale pytamy też o wnioski. Łączymy się z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, jak 2 lata po powodzi wyglądają te tereny?
4: Na pewno coraz lepiej. Do tej pory rząd zaangażował ponad 11 miliardów złotych na pomoc. Odbudowano m.in. most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, czy ulicę Nadbrzeżną i boisko sportowe w Stroniu Śląskim. I są tego efekty, cieszy się burmistrz Stronia Dariusz Chromiec.
5: Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość.
4: Wiele inwestycji jest jeszcze w toku. W Bardzie trwa budowa 40 domów dla powodzian, mówi burmistrz Marta Ptasińska.
6: Osoby, które zostały poszkodowane w powodzi, które do tej pory za każdym deszczem spoglądają z wielką trwogą w stronę rzeki, będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
4: Lista zadań jest jeszcze jednak bardzo długa, dodaje wojewoda Anna Żabska.
7: To nie jest sprint, to jest maraton.
4: I o powrocie do normalności będziemy mogli powiedzieć dopiero za kilka lat.
1: Od godziny w Szwecji trwają wybory. Obywatele tego kraju wskażą przedstawicieli do jednoizbowego parlamentu. Sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, ale w ostatnim tygodniu różnica między poparciem dla bloków prawicy i lewicy malała. Nadawca publiczny poda wyniki badań Exit Poll zaraz po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 20. W Łodzi jest już tarcza maszyny, która ma wywiercić pod miastem tunel dla kolei dużych prędkości. Ten ważny element przyjechał w nocy po 9 dniach podróży ze szczecińskiej stoczni Wulkan. Co będzie działo się dalej, o tym nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
8: Prace przygotowawcze do rozpoczęcia drążenia tunelu potrwają jeszcze kilka miesięcy. Pierwsze metry tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią mają być wydrążone wiosną przyszłego roku. Inwestycja jest częścią tak zwanego kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
1: Oczywiście tę budowę będziemy śledzić, a kolejne fakty wracają za godzinę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Od kolejnego zwycięstwa polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy Wojciech Marczyk rozpoczyna pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu mistrzów Starego Kontynentu, pewnie i bez żadnych problemów, pokonali 3-0 Izrael. Dziś przed naszą reprezentacją kolejne starcie z o wiele słabszym rywalem, Macedonią Północną. Mimo że mecz o 18:00, to kadra ma jeszcze w planach trening. Wszystko jednak według sprawdzonego schematu z Memoriału Wagnera.
11: Rano siłownia, po południu gramy spotkanie, ale no możemy sobie na to pozwolić, bo jak daliśmy radę w takim systemie grać w Memoriał z topowymi reprezentacjami, no to oczywiście z pełnym szacunkiem do Macedonii też możemy z takim rywalem taki system zastosować.
10: Mówił przyjmujący naszej reprezentacji Kamil Semeniuk. Jelena Rybakina nie tylko zepchnęła Arynę Sabalenkę z pierwszego miejsca w rankingu tenisistek, ale pokonała też ją w finale wielkosztomowego US Open. Reprezentująca Kazachstan tenisistka wygrała finał w Nowym Jorku po trzech setach 4-6, 7-5, 2-6 i mimo, że to jej trzeci wygrany turniej wielkosztomowy, to sama nie mogła w to uwierzyć. Cóż, trudno znaleźć teraz słowa, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się czegoś takiego przyjeżdżając tutaj. Wybaczcie, nie mogę znaleźć słów, żeby to opisać. Mówiła po finałowym meczu Rybakina, która jutro oficjalnie zostanie nową liderką rankingu WTA, a dziś w Nowym Jorku finał mężczyzn. Aleksander Zwieriew zmierzy się z Benem Shiltonem. W piłkarskiej ekstraklasie mamy nowego lidera, jest nim Górnik Zabrze, który wczoraj na własnym stadionie 2-1 pokonał Lecha Poznań. Obaj trenerzy po meczu byli zgodni, że było to zasłużone zwycięstwo gospodarzy.
12: Ja wiem, że wyrównany mecz, że nie były jakieś wielkie okazje. Przez cały mecz graliśmy na zwycięstwo po naszym wielkim błądzie, straciliśmy tą bramkę.
10: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. W pozostałych wczorajszych meczach Korona 2-1 pokonała we Wrocławiu Śląsk, a Zagłębie wygrało także 2-1 z GKS-em Katowice.
0: Poranny program w Radiu RMF 24. Mamy 13 dzień września, czyli już 2 tygodnie bez telefonów. W szkołach sprawdzimy, czy nauczyciele zauważają zmianę. Będą też wieści z Indonezji, tam utracono kontakt z promem. Z tej strony Tomasz Bryński. Dzień dobry.

0: Słuchacie radia RMF 24. No to była rewolucja dziejowa, można powiedzieć, w szkołach. Zamiast zerkać w ekrany, młodzi ludzie coraz częściej rozmawiają ze sobą. To jest jedna z najbardziej pozytywnych zmian, jakie nauczyciele zauważają po wprowadzeniu zakazu używania telefonów w szkołach. Jak zaznaczają, budowanie relacji i zwykłe bycie ze sobą są młodym ludziom bardzo potrzebne. Nie zawsze jednak łatwo jest z dnia na dzień zmienić nawyk sięgania po telefon. Co w tym wszystkim jest najważniejsze? Mówi nam Maria Siladi, pedagog szkolny ze szkoły podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie.
1: Przede wszystkim to, żeby dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać i nie uciekały w telefon. Tutaj myślę też o dzieciach, które na przykład są bardziej nieśmiałe i które uciekały, bo to była ich jedyna przestrzeń. Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie i że grupy społeczne, klasy zaczną faktycznie ze sobą współpracować, być i będziemy dostrzegać bardziej wszystkich uczniów jako część klasy.
2: Jak najprościej można w domu wytłumaczyć własnemu dziecku: mój drogi, moja droga, nie wolno tego telefonu wyjmować.
1: A ja myślę, że nie wytłumaczyć, tylko pokazać. Bo wie pani, bardzo wielu uczniów, gdy wchodzę na warsztaty dotyczące cyberbezpieczeństwa, cyberprzemocy czy higieny właśnie w cyberświecie, to uczniowie mi mówią: proszę pani, ale my to wiemy, natomiast to mama mówi, że pracuje, a robi zakupy w telefonie, albo tata, który mówi, że wypełnia obowiązki zawodowe, a gra. I to jest ten czas, który rodzice mogliby dzieciom poświęcić, więc ja z mojej perspektywy powinno to wyglądać tak, że my powinniśmy wszyscy nad tym się pochylić, zmienić sposób spędzania czasu też w domu z dziećmi i wtedy to będzie szczere, realne, że gdy będziemy mówić, że chcemy, aby ludzie ze sobą rozmawiali, aby spędzali czas, aby telefony nie zabierały nam zdrowej przestrzeni, to my musimy to pokazać i być też z dziećmi. Wytłumaczyć możemy zakazem, oczywiście oddziaływaniami wychowawczymi, karami statutowymi, tylko to nie zmieni motywacji ludzi i to nie wyposaży ich w dobre umiejętności na dalsze życie, a chyba tego najbardziej byśmy chcieli, żeby dzieci, które teraz uczą się u nas w szkole, były zdrowymi dorosłymi, ludźmi, którzy sobie poradzą ze stresem, którzy będą potrafili zdrowo iść przez życie.
2: Czyli chociaż u was w szkole koszyczków na telefony nie będzie, to w domu można byłoby taki koszyczek sobie postawić i solidarnie mama, tata, dziecko, brat, wszyscy odkładamy telefony i jesteśmy razem.
1: Powiem pani, że wiele lat temu czytałam wywiad z Katarzyną Herman, aktorką, i ona coś takiego wprowadziła i cała rodzina do tego się dostosowywała. Na komódce przy wejściu do mieszkania był taki koszyczek. Ja to próbowałam wprowadzać u siebie w domu. Trochę z tego skorzystaliśmy. Faktycznie odkładamy. Moje córki, które już są prawie dorosłymi osobami, mają aplikację na przykład, w którym sadzą drzewa za czas, podczas którego nie używają telefonu i radzą sobie w ten sposób, ale też uczą się regulować i coraz częściej mówią, że telefon zabiera im to, co jest dobre właśnie.
0: Z Marią Siladi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. A czy uczniowie rzeczywiście odkładają smartfony? To jest pytanie. O to będziemy ich pytać dziś w radiu RMF 24. Koniecznie. Bądźcie blisko.

słuchacie niedzielnego programu w Radiu RMF 24. Jesteśmy z wami, przypominamy, w internecie we Wrocławiu na 95.1 FM oraz w systemie DAB+. A teraz informacja, ważna informacja z Indonezji. Jedna osoba zginęła, 102 udało się uratować z uszkodzonego indonezyjskiego promu pasażerskiego na Morzu Jawajskim. Trwa akcja poszukiwawcza pozostałych 140 pasażerów. Na pokładzie promu Virgo Transport było w sumie 243 osoby. Statek stracił łączność, gdy znalazł się w trudnych warunkach pogodowych. Płynął z Surabaya do Banjarmasin na południu wyspy Borneo. Do akcji skierowano statki ratunkowe i śmigłowiec. Wszystkie jednostki znajdujące się w tej części Morza Jawajskiego zostały poproszone o wypatrywanie pasażerów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną awarii. Jak podaje BBC, to kolejne w ostatnim czasie poważne zderzenie z udziałem promu w Indonezji. W zeszłym miesiącu w pożarze jednostki w pobliżu wyspy Madura zginęło 5 osób. Indonezja to jest archipelag ponad 17 tysięcy wysp, dlatego promy są jednym z podstawowych źródeł transportu. Agencja Reutera zaznacza jednak, że normy bezpieczeństwa nie zawsze są rygorystycznie egzekwowane, no, co niestety skutkuje stosunkowo wysokim wskaźnikiem wypadków. Radio RMF 24.

Radiu RMF 24 mamy dla was teraz najnowsze informacje po nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki potwierdził nam przed chwilą, że w Ukrainie w odległości około 800 metrów od przejścia granicznego Drohusk-Jagodzin dron uderzył w ciężarówkę. Taką informację polskie służby otrzymały od Ukraińców. Dodał jednak, że przejście graniczne w Drohusku działa już normalnie. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy i operowaniu polskiego lotnictwa otrzymali, przypomnę, po czwartej mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego. W 6 powiatach na Lubelszczyźnie, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim zawyły syreny alarmowe. Około 9 RCB podało w komunikacie, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy i nie ma już też zagrożenia na polskim terytorium.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Szczecińscy seniorzy przechodzą szkolenie, aby nie dać się oszukać w internecie lub przez telefon. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym odbyło się już pierwsze spotkanie w ramach programu Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
1: To było pierwsze, ale nie jedyne takie spotkanie, podczas którego seniorzy ze Szczecina mogli poznać swoje prawa i nauczyć się, jak nie dać się oszustom. Dowiadywali się m.in. o najnowszych metodach przestępców na wyciąganie z nich informacji, pieniędzy albo danych osobowych. Seniorzy, z którymi rozmawiałam przed wejściem na salę, mówili mi, że te próby oszustw spotykają ich regularnie. Najczęściej są to próby wyłudzenia danych albo pieniędzy przez telefon i sami albo padli kiedyś ofiarą takich zdarzeń, albo znają kogoś, kogo takie coś spotkało.
2: Przyszłam, żeby posłuchać o bezpieczeństwie seniorów. Posłucham i na pewno to pomoże w tych trudnych czasach.
1: Teraz tych oszustw, tych nowych metod jest coraz więcej, są coraz bardziej skuteczne. Spotkała się z tym pani jakoś bezpośrednio?
2: Telefony bywają, także ja urywam takie rozmowy szybciutko i traktuję jako spam, bo to wiadomo, lepiej nie odbierać. Także no jest ta akcja tych złych ludzi wszędzie obecna i dlatego musimy się strzec.
3: Czytam sporo i interesuję się właśnie taką profilaktyką antyoszukańczą.
4: Sama jestem już seniorem. No, jestem ciekawa, co powinien wiedzieć senior.
1: A spotkała się pani z takimi oszustwami?
4: Tak, finansowymi próbowa naciągać staruszków, to jest fakt. Sama to przerabiałam, więc wiem, że to wcale nie jest takie łatwe. Byłam w szoku, jeżeli chodzi o presję psychiczną. Wykorzystują to naprawdę w sposób idealny.
5: Jeśli chodzi o telefon, to jak pamiętam, bardzo szybko się ta dyskusja toczy w taki sposób, żeby zastraszyć tego klienta. Jeśli ktoś jest nieodporny, to myślę, że bardzo łatwo daje się nabrać.
1: Jakie metody oszustw są teraz popularne wśród przestępców, mówiła mi młodsza aspirant Danuta Ofianewska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
6: Dzwonią bukmacherzy, którzy oferują bardzo intratne transakcje finansowe, wzbogacenie się, tak, podwojenie, potrojenie swoich środków oszczędnościowych i przez takie właśnie wyrafinowane rozmowy najczęściej zachęcają właśnie do inwestycji i to jest takie powszechne, tak? My bardzo chcemy się szybko wzbogacić łatwą drogą. Nie jest to łatwa droga, nigdy nie będzie, ale niestety to nam działa na zmysły nasze i jesteśmy na to najczęściej podatni. Metodą na blika, gdzie dostajemy informacje, że nie opłaciliśmy do końca rachunku.
1: Próby oszustw warto zgłaszać na stronie cert.pl, a podejrzane SMS-y można też bezpłatnie przekazać na numer 8080.
0: I te niezwykle ważne informacje przekazała nasza reporterka Anna Pałamar. Bardzo dziękujemy, Aniu. A za 9 minut najnowsze wydanie Faktów w Radiu RMF 24. Bądźcie koniecznie blisko.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18:00.
2: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na radiowych zegarach już prawie wybiła godzina 10:00. To czas oczywiście na fakty. Magdalena Wojtoń w pełnej gotowości.
1: Ponad 450 rosyjskich dronów zaatakowało minionej nocy Ukrainę, głównie zachodnią część kraju. Jeden z dronów miał uderzyć w ciężarówkę zaledwie 800 metrów od granicy z Polską. W faktach zbieramy najnowsze informacje i uspokajamy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. W Bytomiu pożar i ewakuacja wielorodzinnego budynku. Rosyjski dron uderzył około 800 metrów od polskiej granicy. Takie informacje trafiły do Straży Granicznej. W związku z atakami na zachodnią część Ukrainy syreny obudziły dzisiaj część mieszkańców Lubelszczyzny. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Kłaniam się.
1: Michale, co dokładnie wiadomo o tym uderzeniu?
2: Dron miał spaść niedaleko przejścia granicznego do Rochuskiego-Godzin. Takie informacje otrzymali polscy pogranicznicy. W ukraińskich mediach pojawiły się informacje, że uszkodzona została stacja benzynowa. Najnowsze doniesienia mówią jednak wyłącznie o ciężarówce. Rzecznik Nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej, major Dariusz Sienicki, uspokaja.
3: W tym momencie wszystkie przejścia graniczne na terenie województwa lubelskiego funkcjonują normalnie, bez żadnych utrudnień. Żadne szczególne zdarzenia nie miały miejsca na terytorium polskich przejść granicznych.
2: Na terenie Polski nie znaleziono obecnie żadnych obiektów, które mogły przedostać się zza naszej wschodniej granicy. Po godzinie 9:00 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z informacją o zakończeniu rosyjskiego ataku na Ukrainę i braku zagrożenia dla terytorium Polski.
1: Według danych ukraińskiej armii Rosjanie minionej nocy użyli do ataków m.in. ponad 450 dronów. Ich celem były głównie cele na zachodzie kraju. W obwodzie czernichowskim na północy Ukrainy alarm lotniczy trwa już ponad dobę. Nocny pożar w Bytomiu. Konieczna była ewakuacja lokatorów. Dwie rodziny noc spędziły poza domem. Marcin Buczek ze szczegółami. Dzień dobry, Marcinie. Gdzie pojawił się ogień?
4: To był pożar w mieszkaniu w dwupiętrowym budynku. Jak powiedział mi jeden ze strażaków, mogło tam również dojść do wybuchu gazu. Jeszcze przed przyjazdem strażaków 10 osób wyszło z mieszkań. Jedna z nich była poparzona. Zakończona nad ranem akcja gaszenia trwała około 3 godzin. Lokatorzy dwóch mieszkań ze względu na wewnętrzne uszkodzenia musieli noc spędzić u bliskich. Pozostali mogli wrócić do siebie. Na miejscu było 6 strażackich wozów.
1: Awantura wokół słów Donalda Trumpa. Amerykański prezydent kontynuuje dwudniową wizytę w Irlandii. Podczas konferencji prasowej wypowiedział się na temat przyszłości Zielonej Wyspy. Więcej na ten temat ma dla nas nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgana.
5: Z ust amerykańskiego prezydenta często padają kontrowersyjne słowa, ale tym razem powiedział coś, czego jego poprzednicy nigdy nie ośmielili się publicznie wyrazić. Chciałbym doczekać się Zjednoczonej Irlandii. Mam przyjaciół po obu stronach i myślę, że w końcu to się stanie, powiedział Donald Trump, implikując w swojej wypowiedzi, że nie ma nic przeciwko odłączeniu się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i de facto rozpadzie Zjednoczonego Królestwa. W Londynie od razu zareagowano na te słowa. Biuro premiera na Downing Street potwierdziło oficjalne stanowisko rządu, że referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii nie jest brane pod uwagę.
1: Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. A w kolejnych faktach połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. On opowie o czarnych chmurach, które zbierają się nad głową Donalda Trumpa. Tutaj chodzi o śledztwa dotyczące prezydenta i jego rodziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A dzisiaj w Ekstraklasie ligowy klasyk. Legia zagra z Widzewem i to spotkanie otwiera kolejne dzisiaj fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry ponownie. A hitowe starcie będzie debiutem na ławce trenerskiej Widzewa dla Mateusza Stolarskiego. Nowy szkoleniowiec miał zaledwie 2 treningi, by przygotować swój zespół do spotkania w stolicy.
8: Mamy wiele atutów, aby spróbować rozegrać ten mecz po prostu na swoich zasadach i będziemy w tej grze ofensywnej również szukali małych przewag, które pozwolą nam mecz wygrać.
7: Mówił prowadzący Widzew trener Stolarski, a pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej o 17:30. Wcześniej w Szczecinie Pogoń zagra z Wieczystą, a Wisła Płock podejmie Krakowie. Klaudia Kaźmierska utrzymuje świetną formę na koniec sezonu. Polka, która niedawno poprawiła rekord kraju, wczoraj w Budapeszcie okazała się najlepsza w biegu na 1500 metrów w drugim dniu zawodów World Athletics Ultimate Championship.
9: Wiadomo, to nie są jeszcze oficjalne Mistrzostwa Świata, ale fajnie jest być w tej top 3, tak jak chciałam sobie do tej trójki dochodzić z małymi krokami. Na pewno w tym roku odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też.
7: Mówiła Klaudia Kazimierska, która za wygranie biegu zgarnęła premię w wysokości $150,000. Bartosz Zmarzlik nie jest już liderem klasyfikacji generalnej żużlowej Grand Prix. Polak, który broni tytułu Mistrza Świata, był piąty we wczorajszych zawodach w Wojens. Wygrał Robert Lambert, który został też nowym liderem cyklu. Ściganie z powodu silnych opadów deszczu zostało jednak przerwane przed ostatnimi biegami i za końcowe uznano wyniki po rundzie zasadniczej.
10: Szalony dzień generalnie. Też te warunki bardzo szybko się zmieniały. Pole startowe gdzieś tam momentami było dobrze, momentami było źle, jak to na żużlu bywa.
7: Podsumował wczorajsze ściganie w rozmowie z Eurosportem Bartosz Zmarzlik, a decydująca ostatnia runda Mistrzostw Świata za 2 tygodnie w Toruniu.
11: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Przed południem w Radiu RMF 24, już 5 minut po 10:00 ruszamy dalej. Gorąco na Bliskim Wschodzie i to gorąco militarnie. Irański statek ostrzelany w cieśninie Ormuz i o tym będziemy mówić za chwilę. A dziś wielkie sportowe emocje, finał męskiego US Open i kolejny mecz siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Ale zaczniemy od wspomnienia najtrudniejszej akcji polskich strażaków poza granicami naszego kraju. Z tej strony Tomasz Weryński, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam. We'll be right back.

0: Słuchajcie, radia RMF 24 w niedzielę o poranku. Wyjazd modułu GFFF do Hiszpanii był najtrudniejszą akcją, z jaką mierzyli się polscy strażacy poza granicami kraju. Tak zgodnie mówią uczestnicy pierwszej międzynarodowej konferencji. Pożary na terenach niezurbanizowanych, problemy, wyzwania, możliwości. Moduł, o którym mówimy, to mobilny zespół Państwowej Straży Pożarnej przeznaczony do gaszenia pożarów lasów z ziemi bez użycia ciężkich pojazdów.
1: Jest to zarówno moja opinia, jak wielu innych osób, że był to może nie tyle co pierwszy taki pożar, co na pewno pierwsze takie działania, ponieważ były to pierwsze działania modułu GFFF, najświeższego modułu, jednego z najświeższych modułów w Państwowej Straży Pożarnej, który powstał w 2023 roku, więc stosunkowo niedawno. No i pierwsze działania poza granicami, przy takich realnych działaniach, dały nam taką solidną podstawę, żeby móc dalej rozwijać te zdolności i też były takim jakby podsumowaniem całego naszego 3-letniego okresu przygotowania, więc pojechaliśmy tam i potwierdziliśmy, że kierunek, który obraliśmy, jest kierunkiem dobrym. No i faktycznie te działania, które prowadziliśmy, należały do jednych z najcięższych, jakie dane mi było w życiu prowadzić.
0: Mówi kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań. Dzięki takim działaniom strażacy zauważają, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w Polskiej Straży Pożarnej.
1: Zmieniają się pożary, może niekoniecznie ta ilość pożarów, bo ona oczywiście w przyszłości może się zmniejszać. Natomiast to, co my widzimy, to fakt, że zmienia się dynamika pożarów, zmienia się ta spalona powierzchnia, intensywność tych pożarów, więc jakby takim głównym wnioskiem i też powodem, dlaczego utworzyliśmy moduł GFFF, było to, ponieważ widzimy, że ilość nie znaczy zawsze, więcej zasobów nie znaczy, że będzie nam łatwiej te pożary zwalczać. I właśnie dlatego moduł GFFF jest takim doskonałym przykładem, że grupa kilkunastu, kilkudziesięciu osób w odpowiednim miejscu i czasie potrafi zrobić naprawdę, naprawdę dobrą robotę.
0: Polski strażak to marka na zachodzie Europy, dodają eksperci, zwłaszcza jeśli chodzi o zwalczanie pożarów.
1: Często mówimy o gaszeniu pożarów, natomiast w mojej subiektywnej ocenie powinniśmy przejść albo być przygotowanym na to, że z gaszenia pożarów będziemy te pożary właśnie zwalczać. Mam tutaj na myśli fakt, że to pożar decyduje o tym, jak chce być zwalczany. Jak blisko możemy jego podejść i z jakimi narzędziami możemy go gasić. Więc bądźmy przygotowani w przyszłości na to, że nie każdy pożar pozwoli nam podejść do siebie, pozwoli podejść i zadziałać bezpośrednio. Dlatego też myślę, że powinniśmy rozwijać nasze zdolności związane z takim działaniem pośrednim, czyli wycofać się, przygotować linię obrony i wtedy poczekać na pożar. Więc to jest kierunek, w którym myślę, że powinniśmy się rozwijać.
0: Mówi kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań. Tu Radio RMF 24. Za chwilę najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu. Bądźcie blisko.

0: To jest przedpołudnie w radiu RMF 24. Jak mówiłem teraz, informacje z Bliskiego Wschodu. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne w wyniku ostrzału irańskiego statku handlowego w cieśninie Ormus. Do ataku doszło w pobliżu wyspy Keszm. Na razie nie wiadomo, skąd wystrzelono pocisk. Ostrzału dotychczas nie skomentowała amerykańska armia, która blokuje irańskie porty. Wczoraj władze Iranu informowały, że ministrowie spraw zagranicznych krajów regionu spotkają się jutro, by omówić starania Iranu i Omanu dotyczące zarządzania żeglugą w cieśninie. Bahrajn już jednak oświadczył, że nie będzie obecny na tymże spotkaniu. Teheran zaznacza jednak, że nie otworzy cieśniny, dopóki Stany Zjednoczone nie zakończą blokady irańskich portów. Tymczasem radykalny irański dziennik Kayhan wezwał do odwetu za każdy atak na irańskie tankowce. Cieśnina Ormus jest, przypomnijmy, jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. Od rozpoczęcia wojny USA i Izraela z Iranem pod koniec lutego Teheran ograniczył swobodę żeglugi i wymaga od statków uzyskiwania zgody na przepłynięcie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 czas na sport. Jelena Rybakina ma świetny moment w światowym tenisie. Reprezentująca Kazachstan tenisistka nie tylko jutro zostanie nową liderką światowego rankingu, ale w nocy także wygrała wielkoszlemowy US Open. Rybakina w finale w trzech setach pokonała Arenę Sabalenkę, która ustępuje z pozycji liderki rankingu. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz z nami. Witamy Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Jak wyglądało to finałowe starcie?
1: No, trzeba przyznać, że było to spotkanie bardzo ciekawe. Zgodnie z przewidywaniami obie zawodniczki świetnie serwowały, bo to dzisiaj dwie najlepiej serwujące tenisistki w światowym rankingu, więc no tego się spodziewano. Pierwszy set wygrany przez Rybakinę 6-4, tylko raz przełamany serwis Aryny Sabalenki. Druga partia niezwykle zacięta, wygrana 7-5 przez Sabalenkę. I tak właściwie to końcówka należała do Aryny Sabalenki. No ale świetnie na tą porażkę w drugim secie zareagowała Rybakina, bo ona serwowała w trzecim secie doskonale, nie popełniała błędów. No, Aryna Sabalenka miała problem z serwisem rywalki, tak trzeba powiedzieć. No i Rybakina tego seta 6-2 wygrała. No i cieszy się podwójnie, jak mówiłeś, bo nie tylko, co już było wiadomo od kilku dni, że obejmie pierwsze miejsce w rankingu tenisistek, ale także wygrywa trzeci wielkoszlemowy turniej. No i to na pewno coś wielkiego dla tenisistki reprezentującej Kazachstan, bo ona bardzo długo i ciężko pracowała na ten sukces. Ona w czołówce jest od wielu, wielu lat, no ale teraz wskakuje na pierwsze miejsce w rankingu i zobaczymy, jak długo ją utrzyma, co zrobi Aryna Sabalenka, czy co zrobi Iga Świątek, bo cały czas liczymy też, że Polka wróci na to pierwsze miejsce w rankingu tenisistek.
0: No a dziś finał panów, najwyżej rozstawiony Aleksander Zwieriew zagra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Kto faworytem?
1: No, wydaje się, że Zwieriew, chociaż to tenisista, który przez wiele lat uchodził za takiego największego, byśmy powiedzieli, przegranego w czołówce rankingu, dlatego, że on kilka razy grał w wielkoszlemowych turniejach, ale zawsze je przegrywał. I dopiero wykorzystał okazję tak naprawdę podczas tegorocznego French Open, kiedy zabrakło tej całej czołówki, zabrakło Alcaraza, zabrakło Sinera i on wygrał te French Open i to jakby przełamało trochę tenisistę z Hamburga, tak byśmy powiedzieli, bo on nabrał trochę takiej pewności siebie, chyba jakby zeszła z niego taka presja mentalna, którą on gdzieś sam na siebie narzucał po tylu przegranych finałach, no i to jakby zaczęło się wszystko lepiej układać. Zobaczymy, z drugiej strony Shelton to ostatnio naprawdę bardzo młody, świetnie grający tenisista, który od dłuższego czasu pracuje na to, żeby się znaleźć w rankingu. Naprawdę świetnie serwujący, więc też zobaczymy, jak to tutaj się ułoży. To na pewno będzie bardzo ciekawy mecz, też tak od strony statystyczno-historycznej byśmy powiedzieli, bo i Amerykanie, i Niemcy bardzo długo czekają na zwycięstwo swojego reprezentanta w US Open, bo po raz ostatni reprezentant Stanów Zjednoczonych wygrywał US Open w 2003 roku. Był to Andy Roddick, a Niemcy czekają jeszcze dłużej na podobny sukces, no bo triumfatorem z Niemiec był w 1989 roku Boris Becker. No więc naprawdę długie czekanie. Początek tego finałowego meczu US Open panów dzisiaj wieczorem o 20:00.
0: No ale dziś, Wojtku, nie tylko tenis, ale też siatkówka, bo kolejny mecz Mistrzostw Europy rozegrają biało-czerwoni.
1: Tak, i miejmy nadzieję, że to będzie taki mecz jak wczoraj starcie z Izraelem, o wiele niżej notowany rywal od biało-czerwonych. Nasza reprezentacja wygrała pewnie 3-0. No a dzisiaj starcie z Macedonią Północną, początek tego meczu o godzinie 18:00. No i to też rywal nie mający ani żadnych siatkarskich dokonań, ani żadnej siatkarskiej historii, bez sukcesów, no więc spodziewamy się tutaj pewnej wygranej i szybkiej biało-czerwonych. Problem zawsze, to podkreślają nasi siatkarze, podkreśla też ostatnio Nikola Grbić, że często poziom treningu w naszej reprezentacji jest wyższy niż rozgrywanie meczów z takimi słabymi rywalami. Oczywiście oni awansowali na Mistrzostwa Europy, zapewnili sobie miejsce. Trzeba z nimi po prostu zagrać i trochę jak student, ja to powtarzam ostatnio dosyć często, ale trochę jak student. Zagrać, zdać, zapomnieć i po prostu w ten sposób. Ale trzeba w sobie wykrzesać tę motywację, pamiętając o tym, że to są Mistrzostwa Europy i to podkreśla środkowy naszej kadry Szymon Jakubiszak.
2: Myślę, że tutaj nikt z nas nie potrzebuje jakiejś dodatkowej motywacji. Jesteśmy skupieni na celu, jaki mamy, czyli wygrać złoty medal, także musimy wygrywać te mecze, tak naprawdę wszystkie, które są przed nami, nieważne z kim gramy.
1: No i to zdrowe podejście naszego środkowego i też na pewno całej reprezentacji, więc będzie to dzisiaj taka kolejna gierka, bym powiedział, dla biało-czerwonych, oby tylko nie potknąć się gdzieś, nie popełnić głupich błędów, wyjść, zagrać się i patrzeć już na kolejne dwa mecze tej fazy grupowej, bo ta poprzeczka już pójdzie zdecydowanie wyżej, bo następnym rywalem biało-czerwonych w Mistrzostwach Europy w tych dwóch ostatnich meczach fazy grupowej będzie Ukraina i Bułgaria.
0: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM z tymi informacjami. Bardzo dziękujemy, Wojtku.
1: Dziękuję.

A w Radiu RMF 24 teraz Warszawa. 26-letni mężczyzna z Francji wszedł dziś na dach stołecznego Warsaw Tower. Na miejscu czekali już policjanci i strażacy z grupy wysokościowej. Mężczyzna został zatrzymany. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło przed 8:00. Strażacy zabezpieczyli teren i rozłożyli 2 skokochrony. To nie pierwszy taki przypadek na Warsaw Tower. Rok temu 24-letni francuski wspinacz bez żadnych zabezpieczeń wspiął się po elewacji budynku na wysokość 230 metrów. Na dachu zatrzymała go policja. Warsaw Tower, znajdujący się na rogu ulicy Chmielnej i Alei Jana Pawła II na Warszawskiej Woli, ma 310 metrów wysokości i jest to najwyższy budynek w Polsce i całej Unii Europejskiej. Na wysokości 230 metrów, to jest 53. piętro, znajduje się taras widokowy, najwyżej położony punkt widokowy w Unii.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: Fakty RMF FM. Już za chwilę.

0: Za moment godzina 11. Magdalena Wojtoń poprowadzi fakty w RMF FM. Zapraszamy serdecznie.
1: Terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Tak minister spraw zagranicznych Ukrainy komentuje rosyjskie ataki niedaleko granicy z Polską. Jak wiecie z faktów, rosyjski dron uderzył w ciężarówkę stojącą 800 metrów od naszej granicy na terytorium Ukrainy. Mijają 2 lata od wielkiej niszczącej powodzi na Dolnym Śląsku. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower, najwyższy budynek w Polsce. Nie zanotowaliśmy przekroczenia polskiej granicy przez drony, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W nocy rosyjskie drony uderzały w ukraińskie cele bardzo blisko granicy z Polską. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Michale,
1: jak wyglądała reakcja polskiego wojska?
2: Polskie myśliwce i śmigłowce przez prawie 5 godzin broniły naszej granicy. Wystartowały około 4 rano i wróciły do baz po 9. Wojsko już wczoraj wieczorem odebrało pierwsze sygnały o wzmożonych rosyjskich atakach.
3: Dopóki obserwowaliśmy, że na zachodzie Ukrainy cały czas te bezzałogowce operują, no to nasze myśliwstwo, nasze śmigłowce musiały być w gotowości. Na szczęście nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
2: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednak jak potwierdza polskie wojsko, dron uderzył w ciężarówkę zaparkowaną na stacji benzynowej około 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Drugi miał trafić w obiekt około 5 kilometrów od naszej granicy.
1: Michale, atak tak blisko polskiej granicy skomentował już minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha.
2: Jak napisał na platformie X, to terror Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Sybicha zaapelował o pełne embargo handlowe i sankcje na rosyjski przemysł zbrojeniowy.
1: 2 lata po powodzi na Dolnym Śląsku sprawdzamy, jak wygląda odbudowa terenów najbardziej zniszczonych żywiołem. Do tej pory wydano ponad 11 miliardów złotych na pomoc. Powstały nowe mosty w Kłodzku, Stroniu Śląskim czy Głuchołazach, a także drogi i szkoły. Są jednak problemy, które na długo zostaną z powodzianami.
4: Ja nie obawiam się procesu odbudowy. On trwa, ale on zostanie zrealizowany. Obawiam się innych kwestii, kwestii społecznych. My jako społeczeństwo zostaliśmy w bardzo dużym stopniu dotknięci traumą. Ta trauma w nas tkwi, bo wszyscy uczestniczyliśmy w tym dramacie, bez względu na to, czy ta powódź bezpośrednio nas dotknęła, czy po prostu byliśmy tylko świadkami tego wydarzenia.
1: Powiedział RMF FM burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki. Wiele osób poszkodowanych przez powódź wciąż korzysta z pomocy psychologicznej. W ręce stołecznych policjantów trafił 26-latek, który rano wspiął się na biurowiec Warsaw Tower. Jak informują funkcjonariusze, mężczyzna jest francuskiego pochodzenia. Policjanci i strażacy z grupy wysokościowej czekali na niego na dachu budynku, a Warsaw Tower razem z iglicą mierzy 310 metrów. Jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. Demokraci nie wiedzą jeszcze, czy w listopadzie przejmą Izbę Reprezentantów, ale już przygotowują się do tego, co zrobią, jeżeli wygrają. Washington Post pisze, że planują serię śledztw dotyczących Donalda Trumpa, jego administracji i jego rodziny. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry, na liście są m.in. interesy rodziny Trumpów, prezydenckie ułaskawienia, polityka imigracyjna, przebudowa administracji federalnej, działania wobec politycznych przeciwników prezydenta i akta Epsteina. Jednym z głównych tematów mają być pieniądze. Demokraci chcą sprawdzić, w jaki sposób Trump i jego rodzina powiększają majątek podczas jego drugiej kadencji. Interesują ich m.in. kryptowaluty, zagraniczne transakcje oraz firmy powiązane z synami prezydenta, które inwestowały w przedsiębiorstwa otrzymujące później rządowe kontrakty albo korzystne decyzje administracji. Pod lupę mogą trafić także inwestycje samego Trumpa w Waszyngtonie, budowa nowej sali balowej przy Białym Domu, przejęcie kontroli nad Kennedy Center czy nieudany remont Reflecting Pool. Osobny pakiet śledztw ma dotyczyć polityki imigracyjnej, zatrzymań osób legalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych i amerykańskich obywateli, zarzutów wobec funkcjonariuszy imigracyjnych, rosnącej liczbie zgonów w ośrodkach detencyjnych oraz wydatków i kontraktów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Ale jest jeden warunek. Demokraci muszą w listopadzie zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Dopiero wtedy przejmą kierowanie komisjami i związane z tym narzędzia prowadzenia dochodzeń. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Korki i zatory na drogach w Beskidach to znak, że wiele osób postanowiło wykorzystać dobrą, niedzielną pogodę i ruszyło na wędrówki. Marcin Buczek ponownie dzisiaj w faktach, gdzie można utknąć, Marcinie, w korku.
6: No niestety pierwsze zatory są już w Ustroniu. Chodzi o miejsca, gdzie remontowana jest droga. Zakorkowany jest także wjazd od Ustronia do Wisły i przejazd przez nią. Zatory tworzą się również między Wisłą i Szczyrkiem na Przełęczy Salmopolskiej.
1: A jakie warunki są na szlakach turystycznych?
6: No, w Beskidach dziś trochę słońca, trochę chmur, ale nic nie wskazuje na deszcz. Jak powiedział mi przed chwilą jeden z ratowników GoPro, warunki na szlakach są bardzo dobre. Poranek był chłodny, zwłaszcza w wyższych partiach gór. Na Babiej Górze było 6 stopni powyżej zera, na Pilsku 7, ale temperatura systematycznie w Beskidach rośnie. Teraz w Szczyrku jest około 15 stopni Celsjusza.
1: No to całkiem przyjemnie. Życzę Wam słońca i pięknych widoków. Odpoczywajcie. Jest 11, 4 minuty po 11, także niedziela dopiero się zaczyna.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24, przedpołudniowy program w kalendarzu. No już połowa września, szkoła ruszyła pełną prędkością, a my w Radiu RMF 24 zajrzymy do Estonii. To jest europejski lider edukacji. Porozmawiamy z dr Moniką Michaliszyn. Poza tym o awanturze po słowach Donalda Trumpa w sprawie Irlandii. Tomasz Weryński, zapraszam.

0: w Radiu RMF 24. Wracamy teraz do opublikowanych w tym tygodniu wyników międzynarodowych badań PISA 2025. Porównywane są w nich umiejętności 15-latków w trzech dziedzinach. Umiejętności matematycznych, rozumienia czytanego tekstu i rozumowania w naukach przyrodniczych. Wyniki polskich uczniów przekroczyły średnią dla krajów Unii Europejskiej we wszystkich trzech obszarach. Sęk w tym, że w całej Europie wyniki osiągnięte przez uczniów drastycznie spadły. Od lat bardzo wysoko w rankingach jest Estonia. O fenomenie tego małego, liczącego zaledwie 1 300 000 mieszkańców kraju, który jest prawdziwą potęgą edukacyjną, porozmawiamy teraz z dr Moniką Michaliszyn z Uniwersytetu Warszawskiego, byłą ambasadorką Polski na Łotwie, językoznawczynią i ekspertką do spraw krajów bałtyckich. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, w 2025 roku uczniowie z Estonii byli najlepsi w Europie we wszystkich trzech dziedzinach: matematyce, naukach przyrodniczych i rozumieniu tekstu. Czy możemy przybliżyć słuchaczom system nauki w Estonii? W jakim wieku dzieci idą do szkoły? Jak długo trwa nauka?
1: Ja myślę, że dobrze by jeszcze wyjaśnić naszym słuchaczom, tak przybliżyć bardziej, co to jest to badanie PISA, ponieważ ono jest nastawione, co jest właśnie szczególnie ważne, na badanie umiejętności nastolatków, czy to w tym przykładzie 15-latków, znaczy bardziej na badanie takiej umiejętności analitycznej, tak? Bardziej na zrozumienie tekstu, na rozwiązywanie problemów, z którymi się wcześniej nie spotykali, niż na takiego jakby klasycznego sprawdzania poziomu wiadomości wyniesionego ze szkoły. To jest ważne w tym kontekście właśnie naszej opowieści o Estonii, bo ja myślę, że tutaj właśnie to wynika po pierwsze z procesów, jakie zaszły od lat 90. w Estonii, ale także z jakby estońskiego doświadczenia historycznego i kulturowego. I teraz, jeżeli chodzi o ten o system nauczania w Estonii, on tak na dobrą sprawę nie różni się dużo od systemu polskiego. Dzieci w Estonii idą do szkoły w wieku lat 7 i tam 9 lat spędzają w tak zwanej szkole podstawowej. Później rozpoczynają szkołę średnią i tutaj mają do wyboru dwie ścieżki. Jedna to jest właśnie szkoła średnia, a druga to jest szkoła, która daje wykształcenie zawodowe. Co ciekawe, od roku szkolnego 2025-2026 Ministerstwo Edukacji Estonii wprowadziło taką istotną zmianę. To znaczy, że ten dotychczasowy obowiązek uczęszczania do szkoły został zastąpiony szerszym obowiązkiem jakby nauki do ukończenia 18 roku życia. Czyli dziecko ma, czy ten już młoda osoba wychodzi z takim jakby wykształceniem albo średnim, albo posiadającym kwalifikacje zawodowe. Czyli jakby mamy tutaj taki obowiązek właściwie edukacji do tej średniej szkoły i ewentualnie ktoś może jeszcze wybrać tą edukację zawodową.
0: Ja chciałbym też dopytać, bo wiemy, że mamy takie wyobrażenie, że w Estonii trochę jest tak, że nauczyciele mają większą swobodę w wyborze treści w ramach programu nauczania. Czy jednak są tam jakieś bardzo sztywne programy nauczania? Jak to wygląda?
1: Znaczy tak, powiedziałabym, że to jest bardziej taki podział jakby Ministerstwo Edukacji Estońskiej określa podstawę programową, natomiast jeżeli chodzi o jakby implementowanie tego systemu, no to nauczyciele mają dosyć dużą swobodę. I Oprócz nauczycieli tutaj też dosyć dużą rolę odgrywają oczywiście samorządy, które prowadzą większość szkół, no i oczywiście dyrektorzy tych szkół. Czyli jest to taki system bardziej zdecentralizowany, ale też działający w ramach wspólnych standardów krajowych. I tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że nauczyciele mają dużo większą swobodę niż właśnie w Polsce, jeżeli chodzi o jakby dobór narzędzi, dobór tych metod nauczania. I to jest też jakby bardzo cenione w społeczeństwie. To znaczy jakby stworzono taką otoczkę, czy takie rozumienie nauki, znaczy pracy nauczyciela jako tego, który swoją pracę wykonuje bardziej dla uczniów i dla siebie, dla tej satysfakcji, niż dla jakichś grafików, które będą potem sprawdzane przez Ministerstwo Edukacji. To się oczywiście przekłada później na faktyczne, realne efekty nauczania tych młodych osób. I no, jakby też to uznanie, jakie znajduje potem w społeczeństwie właśnie taka praca nauczyciela, jest też dla niego bardzo dużą motywacją. Także tutaj jakby jest połączenie tej wspólnej podstawy programowej z dużą

byłoby też wskazane. Ale pozwolę sobie jeszcze dodać jedną rzecz, która jest ważna w tej sytuacji estońskiej. To jest to, że tam jest dosyć mocno, są dosyć mocno wyrównane szanse. To znaczy, też w tym badaniu PESA było jakby wykazane, że bardzo duża ilość, o ponad 20% tych punktów procentowych większa jest liczba uczniów, tak, czy poziom tych uczniów, którzy estońskich, którzy osiągają ten średni poziom. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że oczywiście ta edukacja w Estonii jest bezpłatna, natomiast ministerstwo i społeczeństwo bardzo pilnuje tego wyrównywania szans. Czyli tak, jest bezpłatna edukacja, ale ona obejmuje nie tylko samo nauczanie, ale także podręczniki, posiłki w określonych sytuacjach, także transport i pomoc specjalistyczną. Także myślę, że tutaj właśnie ten taki kładzenie nacisku na to wyrównywanie szans dla wszystkich uczniów estońskich. I pozwolę sobie jeszcze dodać, z czego to wynika, bo myślę, że to jest bardzo ważne jakby w kontekście rozumienia tego systemu estońskiego i tych efektów, które osiągają, no bo musimy jakby zwrócić uwagę na to, że w czołówce tego rankingu PESA są państwa azjatyckie i później po tych wszystkich państwach azjatyckich pojawia się Estonia, tak, jako lider Europy, także myślę, że to jest bardzo ważne. No więc wynika to oczywiście z tych uregulowań systemu edukacyjnego, ale również jakby z kultury, która wynika z historii Estonii. Otóż Estończycy jako naród, no, podległy, tak, przez wiele, wiele, wiele wieków, dlatego, że oni nie mieli swojego państwa, zostali zdominowani przez inne państwa, właściwie w takim zalążku swojej państwowości. Dla nich jedynym takim momentem, gdzie oni mogli awansować społecznie, tak, bo oczywiście nie mieli swojej szlachty, tak, była właśnie edukacja. I edukacja jest dla nich tak jakby, tak jak nawet powiedział były pan prezydent Henryk Ilves, że edukacja jest dla Estończyków swojego rodzaju religią. Czyli rodzice estońscy, estońskich dzieci są bardziej nastawieni na to, żeby zamiast nawet rzeczy materialnych, tak, czy domu, czy tam zabezpieczenia materialnego, dawać dzieciom dobrą edukację, bo w społeczeństwie jest takie przekonanie, że to edukacja daje, jeżeli będziesz dobrze wyedukowany, na pewno osiągniesz sukces w życiu i będą tego owoce. I to jest właściwie w Estonii takie głębokie przekonanie, byśmy powiedzieli, że to jest taki trochę jakby element amerykańskiego snu, tylko w trochę innym wydaniu, tak, że na pewno jeżeli będziesz się pilnie uczył, będziesz dobrze wyedukowany, to osiągniesz w życiu sukces. No i myślę, że ważne jest jeszcze powiedzieć o tym, jak Estończycy w 90-tych latach przechodzili tę reformę edukacji. Otóż w bardzo wczesnym stadium, dużo wcześniej niż w Polsce, Estończycy, w estońskich szkołach zaczęto nauczać języka angielskiego i to już od pierwszych klas szkół podstawowych i to też była taka, to była planowa polityka Ministerstwa Edukacji, jak również postawiono na rozwój właśnie tych kompetencji cyfrowych. My przecież wiemy, że Estonia jest nawet w skali europejskiej takim tygrysem właśnie tych zdolności cyfrowych. To Estończycy wynaleźli Skype'a i właściwie osiągali te bardzo dobre wyniki w tych naukach IT już od lat 90., dlatego że właśnie wspomniany już przeze mnie prezydent Thomas Henryk Ilves był takim autorem też takiego planu wprowadzenia cyfryzacji już w 1996 roku do estońskich szkół, który się nazywał Tygrysi

0: skok. I nie tylko wyposażono szkoły w Estonii w komputery, ale również wprowadzano te kompetencje cyfrowe, tak? Czyli to byśmy mogli porównać z tym, co mówią estońscy uczniowie też w tym badaniu PESA, że oni nie tylko mają tą wiedzę IT, ale już obecnie na tym etapie są nauczani właśnie tych prawił, powiedzmy sobie, sztucznej inteligencji i nie tylko, że się tego uczą, ale również uczą się krytycznego podejścia właśnie do sztucznej inteligencji.
1: Tutaj pani doktor, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękujemy. No, Estonia w wielu obszarach jest na pewno wzorem. Naszym gościem była doktor Monika Michaliszyn z Uniwersytetu Warszawskiego, była ambasador Polski na Łotwie, językoznawczyni i ekspertka do spraw krajów bałtyckich. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 i wracamy teraz do dwudniowej wizyty Donalda Trumpa w Republice Irlandii. Wszyscy, no, przyzwyczailiśmy się już do często kontrowersyjnych wypowiedzi, ale podczas konferencji prasowej w Dublinie Trump przekroczył Rubikon, którego, no, zdaniem lokalnych komentatorów nie powinien przekraczać. Łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Bogdanem Frymorganem. Dzień dobry, Bogdanie, witamy. Powiedz, co się stało?
1: Podczas konferencji prasowej Donald Trump oświadczył, że chciałby doczekać się Zjednoczonej Irlandii, choć zaznaczył, że słowa te mogą się nie spodobać, wyraził przekonanie, że proces ten ostatecznie nastąpi i będzie to dla Zielonej Wyspy fantastycznym rozwiązaniem. No, jak można się było spodziewać, wypowiedź ta wywołała ogromne kontrowersje, gdyż została odebrana w Londynie jako przyzwolenie na odłączenie się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i de facto akceptację możliwego rozpadu Zjednoczonego Królestwa. No, w tle zawsze w podobnych sytuacjach pozostaje kwestia bezpieczeństwa w Irlandii. Na północy wyspy, w brytyjskim Ulsterze, panuje obecnie spokój. Nikt do nikogo nie strzela, nie wybuchają bomby, a jest to możliwe dzięki kompromisowi sprzed lat i porozumieniu, które utrzymuje status quo zakładający podział na wspólne rządy katolików i protestantów przy jednoczesnym podziale Zielonej Wyspy na Republikę i Ulster.
0: A jak zareagowano na słowa Trumpa w Londynie?
1: No, oczywiście media natychmiast odnotowały te słowa, no i zagotowało się także na szczytach brytyjskiej władzy. Biuro brytyjskiego premiera na Downing Street natychmiast przypomniało oficjalne stanowisko rządu, podkreślając, że temat referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii w ogóle nie jest brany pod uwagę. A z kolei liderka opozycji powiedziała, że takie luźne gadanie, dokładnie takich słów użyła, nie przynosi niczego dobrego. No, tutejsi politycy muszą dosłownie gryźć się w język, bo z tak bezpośrednią interwencją prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawy wewnętrzne Zjednoczonego Królestwa nie mieli jeszcze do czynienia.
0: No, od pewnego czasu relacje między Waszyngtonem i Londynem są napięte, prawda? Dlaczego?
1: Zaczęło się od zapoczątkowanej przez Waszyngton wojny celnej, no i bardzo uległego stanowiska brytyjskiego rządu. Będący wówczas premierem Keir Starmer, wykorzystując swoje doświadczenie, no i taki dar dyplomacji, zdołał zaspokoić ambicje Donalda Trumpa zaproszeniem do złożenia w Wielkiej Brytanii wizyty państwowej, no i spotkania z królem Karolem III. Dzięki temu amerykański prezydent miał patrzeć na Wielką Brytanię nieco łaskawszym okiem. No i owszem, wizyta się udała, ale potem przyszła wojna z Iranem, a gdy Wielka Brytania odmówiła czynnego udziału w izraelsko-amerykańskich atakach, z najbliższego sojusznika w oczach Trumpa stała się balastem. Starmera nie ma już na stanowisku, a jego miejsce zajął Andy Burnham. Jednak polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii nie ulega zmianie. Komentatorzy podkreślają, że żaden wcześniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych nie ośmielił się mówić w ten sposób o przyszłości Irlandii, wiedząc, że no, poniekąd odbezpiecza granat, który potencjalnie może wypuchnąć w dłoniach.
0: No, Donald Trump lubi odbezpieczać takie granaty, mam wrażenie. Bogdan Frymorgan, tak, dziękujemy.
1: Dziś chyba... Kłaniam się.

0: Radio RMF 24, nasz niedzielny program. Od akcji uwalniania więźniów Gestapo i UB po wspomnienia działaczy podziemia. W Krakowie w ten weekend odbywają się 20 dni pamięci ofiar Gestapo. Muzeum Krakowa zaprasza na spotkania i koncerty. No i dziś będzie można wybrać się m.in. na spacer śladami rozbicia więzienia Świętego Michała.
1: W tym roku obchodzimy 80. rocznicę rozbicia więzienia Świętego Michała. To jest 18 sierpnia 1946 roku, czyli już okres po zakończeniu wojny, kiedy w Krakowie umacniał się ten reżim komunistyczny, umacniała się bezpieka, mnóstwo żołnierzy Armii Krajowej, tego podziemia niepodległościowego było aresztowanych, zagrożonych utratą życia i postanowiono uratować tych ludzi, odbić, uwolnić ich. I w rocznicę tego wydarzenia, które miało miejsce w Krakowie, niemalże w centrum Krakowa, bo przecież dzisiaj tam mamy Muzeum Archeologiczne, w rocznicę tego wydarzenia no chcemy tak to upamiętnić, że ideą taką przewodnią tych naszych uroczystości właśnie są akcje rozbijania więzień. Takie akcje miały miejsce i w czasie okupacji niemieckiej na terenie okupowanej Polski, ale też, tak jak wspominałem, po 1945 roku, kiedy starano się uwalniać ludzi, którzy byli aresztowani za dążenie do niepodległości, a byli aresztowani przez bezpiekę komunistyczną.
0: Mówił Tomasz Stachów, kierownik oddziału Pomorska Muzeum Krakowa. Jutro natomiast Muzeum Krakowa oraz IPN zapraszają uczniów krakowskich szkół w wieku od 13 do 19 lat na grę miejską pod hasłem Rozkaz rozbić więzienie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchać radia RMF24 i wracamy teraz do wydarzeń z poranka. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jeden z rosyjskich dronów atakujących dziś Ukrainę uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi z nich 5 kilometrów. No dobrze, były to odrzutowe drony Garań-5. Zapewnił także, że nie doszło do naruszenia naszej granicy. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że polskiej strefy powietrznej pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAP.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Za moment 12. Pani Magdalena Wojtoń poprowadzi fakty w RMF FM. Zapraszamy.
1: A na początek komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej po zmasowanym rosyjskim ataku na cele w Ukrainie. Nad ranem nasze systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5. Podał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Szczecinie na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia jest nasza reporterka. Rozmawia z ludźmi, których w nocy obudziły alerty i huk. Najpewniej dźwięk myśliwców. Kilkanaście ataków wyjątkowo niebezpiecznymi dronami przeprowadziła tej nocy Rosja na zachodnią część Ukrainy, informuje Ministerstwo Obrony. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na portalu X napisał, że dwa z nich uderzyły bardzo blisko polskiej granicy. Jeden około kilometra od naszej granicy, drugi 5 kilometrów. Z nami ponownie Michał Krasoń. Michale, czym dokładnie atakowali Rosjanie?
2: To unowocześniona wersja dronów Gerań, wyposażona w wyjątkowo szybki napęd.
3: Rosjanie używali również tej nocy odrzutowych statków, bezzałogowych statków powietrznych, które mają dużą, wyższą prędkość, więc czas reakcji tutaj też naszej skraca się, musi być już w powietrzu gotowi do ewentualnej neutralizacji tych zagrożeń.
2: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Polskiego nieba pilnowały myśliwce F-16, śmigłowce i samoloty rozpoznania powietrznego SAP.
1: Michale, ukraińskie media informują też o ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa niedaleko polskiej granicy.
2: Zgodnie z tymi informacjami trafiona została lokomotywa. Najprawdopodobniej nikomu nic się nie stało. Dzwoniłem przed chwilą do Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort nie ma informacji o tym zdarzeniu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze niespełna godzinę temu również nie wiedziało o takim ataku. Rzecznik resortu obecnie nie podnosi telefonu, a szef polskiej dyplomacji, który jest w Kijowie, na platformie X zamieścił link do artykułu prasowego na ten temat z komentarzem: Putin eskaluje.
1: I cały czas pojawiają się nowe informacje. Przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował na platformie X: rosyjskie terrorystyczne ataki. Najpierw opodal przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzina, potem na osobowy pociąg przy polskiej granicy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Najpierw alert RCB, a później potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby. Tak wyglądał wczesny poranek w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nad miejscowością krążyły polskie samoloty, które po ataku Rosjan w Ukrainie patrolowały polskie niebo.
4: 4:15 dostałam alert, a słychać było 4:28 dokładnie.
5: Spojrzała pani od razu na zegarek?
4: Tak. Najpierw był huk, a później było słychać głos samolotu. Słychać był wybuch i dom po prostu, szyby i w ogóle nie, to słychać było, jak się trzęsły.
5: I co wtedy?
4: Wyjście przed dom i patrzenie, oczywiście w niebo, nie? Czy coś jeszcze innego nie nadchodzi?
5: A to jest tak, że w środku wtedy wszystko się trzęsie w człowieku?
4: Na pewno, proszę panią, to jest po prostu, raz, że taka wczesna pora, a po drugie, to alert, który wcześniej przyszedł, i wiadomo, z czym to się wszystko wiąże, nie? Obecne czasy, które są teraz, to są bardzo niepokojące dla wszystkich.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Mieszkańcom oddamy na pewno głos jeszcze dzisiaj w faktach. Zderzenie dwóch samochodów na drodze numer 59 w Warmińsko-Mazurskiem między Giżyckiem a Mrągowem w pobliżu Woli Muntowskiej policja kieruje ruchem. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Za niespełna kwadrans pierwszy dzisiejszy mecz piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Płock podejmie Krakowie. To jednak dopiero przedsmak wielkich emocji, bo o 17:30 początek ligowego klasyku. Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź, który po raz pierwszy poprowadzi Mateusz Stolarski. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Trudno chyba o trudniejszego rywala w debiucie niż Legia.
6: Tym bardziej na własnym stadionie, gdzie może nie gra pięknie, ale gra do bólu skutecznie. Przed trenerem Stolarskim trudne zadanie, by w czasie dwóch treningów ułożyć grę Widzewa, ale jeżeli się uda i zespół z Łodzi wygra, to trener Stolarski może szybko stać się ulubieńcem trybun, bo Widzew na wygraną w stolicy czeka bardzo długo.
7: Dzisiaj mówię, wygrać na Legii po 29 latach jako trener, myślę, że to by była fantastyczna sprawa, więc ja bym potraktował to jako handicap.
6: Mówił dyrektor sportowy Widzewa Łukasz Masłowski, a dziś jeszcze o 14:45 Pogoń zagra z Wieczystą Kraków.
1: A wyniki starć na murawach oczywiście w RMF FM, także słuchajcie faktów.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

popołudnie z RMF24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Witam tych, którzy są z nami w internecie oraz wszystkich słuchających nas w RMF24 Wrocław. Będzie politycznie, będzie o inwestowaniu, będzie także sportowo, bo już niebawem finał tenisowego US Open panów i od tego tematu rozpoczniemy. Bądźcie blisko!

0: Radiu RMF 24, wielka muzyka, a teraz czas na wielki tenis. Jelena Rybakina, mistrzynią tegorocznego US Open, reprezentantka Kazachstanu, pokonała w finale Arynę Sabalenkę 4-6, 7-5, 2-6. Jutro Rybakina zastąpi Sabalenkę na pierwszym miejscu w rankingu tenisistek, ale to było jasne jeszcze przed finałem. A dziś wieczorem wielki finał mężczyzn zagrają najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev z grającym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem. I właśnie o wielkim tenisie porozmawiamy teraz w Radiu RMF 24. Naszym gościem jest pan Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, twórca kanału Czas na Tenis na YouTubie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Panie Dawidzie, zacznijmy jednak od finału kobiet. Pytanie, mamy nową dominatorkę, Jelenę Rybakinę?
1: Nie określiłbym, że mamy nową dominatorkę wyłącznie po tym finale, bo to postępowało, to nadchodziło i Rybakina już wcześniej wysyłała sygnały, że jeśli tylko pozakortowo wszystkie sprawy u niej idą ok i przede wszystkim jest zdrowa, to ona już może z tymi najlepszymi rywalizować jak równa z równą, ale też może je zastąpić, co ma teraz miejsce po Nowym Jorku i będzie liderką rankingu, no ale przecież wygrywała chociażby na początku tego sezonu, kiedy to wszystko zleciało. W styczniu przecież rywalizowała z Aryną Sabalenką w wielkim finale, ale w Melbourne, po drugiej stronie świata, po drugiej stronie sezonu i już wtedy wygrała turniej wielkoszlemowy, a to nie był jej pierwszy wielki szlem wygrany.
0: No właśnie i tu powstaje to pytanie, czy uda jej się utrzymać tak wielką formę, no bo tak jak pan powiedział, a ja jeszcze przypomnę, że w 2022 roku Rybakina wygrała w Wimbledonie, kolejny jej wielkoszlem mowy tytuł to był dopiero ten rok i właśnie wspomniane Australian Open. Jaki może być ten przepis na to, aby tę wielką formę utrzymać?
1: To jest zawsze trudne i w tenisie warto przypominać to za każdym razem, kiedy tylko jest taka okazja i ja to powtórzę, bo najczęściej oczywiście rozmawiamy o tym przy okazji różnych przegranych meczów, czy to Igi Świątek, czy ostatnio kolejnego głośnego nazwiska, jakim jest Maja Chwalińska. Ja zawsze to będę powtarzał i zdarzało się to każdemu, czy to był Djokovic, czy to była Serena Williams, Roger Federer. W tenisie nie da się wygrywać każdego spotkania i najważniejszym sukcesem do utrzymywania się na tym dobrym poziomie jest przede wszystkim regularność, pomijam zdrowie, bo kontuzje to są rzeczy, na które nie zawsze mamy wpływ. Nie zawsze przygotowanie fizyczne oznacza, że nie nabędziemy jakiejś kontuzji w trakcie spotkania, ale ta regularność jest najważniejsza. Każdy kiedyś przegrywa. Sabalenka do tej pory była taką dominatorką, jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, bo ona dochodziła do tych końcowych faz, do tej najlepszej czwórki czy najlepszej dwójki niemalże regularnie i za każdym razem przy okazji niemalże każdego turnieju wielkoszlemowego. Ale jeżeli mówimy o Rybakinie, u niej te wahania formy były często problematyczne. Ona miała taki okres w swojej karierze, kiedy była, nie chcę powiedzieć tenisistką jednowymiarową, ale kojarzyła nam się z takim mocnym, dobrym graniem, przede wszystkim dobrym serwisem, ale inne aspekty u niej kulały. Ale kiedy popracowała nad tym wszystkim, to jak ona się teraz porusza po korcie, ja mam wrażenie, że ona z miesiąca na miesiąc prezentuje coraz lepszą swoją formę fizyczną, jeśli chodzi o poruszanie się, jeśli chodzi o przygotowanie, na cały czas niezmiennie dobre aspekty w jej grze pozostają, czyli serwis, czyli bardzo dobry forehand. No a jeżeli właśnie do tego dodamy jakieś przygotowanie fizyczne czy kolejne elementy rozwoju, no to można dostać się na sam szczyt.
0: Panie Dawidzie, porozmawiajmy chwilę o Idze Świątek, no bo wyglądało na to, że Polka wraca do wielkiej formy. Niestety przegrała w 1/8 finału z Finką Brzęk, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Skąd pana zdaniem takie wahania formy i pytanie, czy jest to coś nowego?
1: Trudno tak naprawdę powiedzieć, bo te mecze z Brzęk nam się zawsze będą kojarzyły, do tej pory nam się kojarzyły z Igrzyskami Olimpijskimi z Paryża, teraz pewnie będzie nam się też kojarzyło ta rywalizacja z Chinką z tym spotkaniem w Nowym Jorku. Chinka pokazała, że w tenisie, dopóki nie wygra się ostatniej piłki, to nic nie jest przesądzone. I to brzmi jak taki frazes, ale naprawdę ta ostatnia piłka jest najważniejsza. Czy to w secie, czy to w całym spotkaniu, jeżeli mówimy o piłce meczowej. Iga prowadziła 5-0. Bardzo często z jednej strony wydaje się, że już mamy tego seta na wyciągnięcie ręki, że już w zasadzie powinniśmy zaraz usiąść na ławeczkę i czekać na drugiego seta. Z drugiej strony ta tenisistka po drugiej stronie kortu, a każdy, kto kiedyś chociaż raz był na korcie i rywalizował na punkty, czy na gemy, czy na sety, wie doskonale jak ile ważą pojedyncze punkty. I z drugiej strony kortu właśnie Chinka, ona wtedy mogła się rozluźnić, co zrobiła przecież spotkanie wcześniej z Madison Keys. I kiedy widzisz, że coś nie wychodzi, a jej przez pierwsze 5 gemów mało rzeczy wychodziło na korcie, to kiedy ta ręka jest trochę luźniejsza, kiedy ona nie ma nic do stracenia, może wejść na wyższy poziom. Więc tutaj raczej bym skłaniał się ku temu, że Chinka zagrała naprawdę wybitne spotkanie, jeżeli chodzi o mecz z Igą Świątek od stanu 5-0. To samo powtórzyła w meczu z Jeleną Rybakiną. Mimo że spotkanie przegrała, naprawdę zagrała na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Igę Świątek, ja bym się tutaj nie martwił, bo gdyby było w drugą stronę, gdyby Iga przegrała 5 gemów z rzędu i potem by odwróciła ten wynik ze stanu 5-7, na stan 5-7 mówię z perspektywy jej rywalki, to mówilibyśmy o bardzo wielkim powrocie i byśmy tylko Igę chwalili, no ale przecież w takim samym położeniu znalazłaby się wówczas Qin Wen Zheng.
0: No to przejdźmy teraz do tego, co przed nami. Wielki finał panów. Aleksander Zverev kontra Ben Shelton. Kto pana zdaniem będzie faworytem tego spotkania?
1: Chyba musi nim być tak naturalnie Aleksander Zverev, który jest rozstawiony z numerem pierwszym po dniu obecności Jannika Sinnera. Jest to przede wszystkim człowiek, który dotarł przed US Open do dwóch wielkoszlemowych finałów z rzędu. To jest jego trzeci wielkoszlemowy finał z rzędu. Jeden wygrał, jeden przegrał. Tutaj rozwiąże się sytuacja, bo albo będzie miał ten bilans dodatni, jeśli chodzi o ten sezon, albo ujemny. No ale trzeba wspomnieć o tym, że on jeszcze na początku tego sezonu był w półfinale Australian Open. On tam stoczył batalię pięciosetową z Carlosem Alcarazem. Niewiele go dzieliło od tego, żeby właśnie wtedy w Melbourne dotrzeć do finału. Skompletowałby no, taki sezon ze wszystkimi finałami wielkoszlemowymi. Był naprawdę bardzo bliski tego. Moim zdaniem musi być nim Aleksander Zverev, patrząc na to, że on wygrał już jeden turniej wielkoszlemowy, był w finale drugiego, gdzie przegrał z Jannikiem Sinnerem, to jest jego trzeci z rzędu, tak jak wspominałem. No i patrząc na to, że dla Bena Sheltona to jest coś nowego, on z jednej strony gra przed własną publicznością, ale wiemy doskonale, że to może być atut, ale to też może mu trochę utrudnić, patrząc na to, że wszystkie oczy są na nim, że cały kort centralny, gdzie będzie 25 tysięcy kibiców, niemalże wszyscy będą mu kibicowali i to z drugiej strony może go przygnieść. Nie życzę mu tego, chciałbym, żeby ten finał był wyrównany, żeby był zacięty, ale tak na papierze, no chyba trzeba jednak patrzeć w kierunku Zverieva.
0: Cała Ameryka patrzy na Bena Sheltona, chociażby na trybunach widzieliśmy, czy to Brada Pitta, czy to Matthew McConaughey, i także naprawdę cała plejada gwiazd pojawia się na turnieju US Open. No ale zatrzymajmy się jeszcze na moment przy samym Benie Sheltonie, bo dla niego to także jest przełomowy sezon. No dotychczas nie grał w wielkoszlemowym finale. Panie Dawidzie, mamy nową gwiazdę? No bo przypomnę tylko ten jego niesamowity mecz w ćwierćfinale z Carlosem Alcarazem. Ponad 4 godziny, no i konieczny ten super tiebreak.
1: Tak, zdecydowanie. No i przede wszystkim najpóźniej zakończony mecz w historii US Open. 3:33 czasu lokalnego. Proszę sobie wyobrazić, że niektórzy o tej godzinie wstają do pracy, a oni dopiero kończyli swoje spotkanie. To jest coś naprawdę niewyobrażalnego i kolejny raz warto się przy tym wszystkim zatrzymać. Jak patrzymy na te suche liczby, że to była tylko 3:33, to docenić ten atletyzm, jakim oni dysponują, jaki oni prezentują na korcie, bo to jest naprawdę coś wielkiego. To są bardzo nieregularne godziny do grania i do uprawiania sportu na tak wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Bena Sheltona, on już wcześniej wysyłał takie sygnały, że ma wszystko, co powinno się zgadzać w takim przykładzie amerykańskiego tenisisty, bo to, że ma dobry serwis i forehand jak 90% amerykańskich tenisistów to jedno, ale ma też predyspozycję do tego, żeby być taką gwiazdą poza kortem. Już nie mówię nawet o związku z bardzo popularną córką Denisa Rodmana, która sama jest piłkarką, jest sportowcem, doskonale rozumie to, z czym zmaga się Ben Shelton, zresztą ona mu kibicuje, to też jest super. Tata, który jest byłym tenisistą, cała ta relacja rodzinna

0: Radiu RMF 24. Wracamy teraz do nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z dronów uderzył kilometr od granicy z Polską, a drugi z nich 5 kilometrów. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, polska granica nie została naruszona. Pojawiły się także doniesienia o tym, że przy granicy z Polską zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, komunikat w tej sprawie przed chwilą wydało PKP Intercity. Powiedz, co z niego wynika?
1: Tak jest. Do ataku miało dojść jeszcze przed przejęciem pociągu przez polską ekipę, przez polskich kolejarzy. Nieoficjalnie wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Takie informacje podaje też Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wiemy, że pociągiem podróżuje 206 osób. Wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. Skład został już przejęty przez polskich kolejarzy. Czeka teraz na przejściu granicznym w Dorohusku. Po odprawie ruszy w kierunku Warszawy. Opóźnienie składu to teraz około 370 minut.
0: Michale, MSWiA poinformowało także, że w pobliżu granicy z Polską dron uderzył w stację benzynową.
1: Tak jest, miejscowość Jagodzin to jest około kilometra, 800 metrów od polskiej granicy. Dron z napędem odrzutowym, wyjątkowo szybki, wyjątkowo niebezpieczny, spadł na stację benzynową. Przed chwilą dosłownie rozmawiałem z rzeczniczką resortu spraw wewnętrznych. Poinformowała mnie, że po tym ataku na stacji ogromny wybuch, no i zajęły się również dwie ciężarówki. Nie wiemy, czy to były ciężarówki polskie, czy ukraińskie. Takich informacji ministerstwo jak na razie nie posiada.
0: No właśnie, jaka była reakcja wojska na te ataki?
1: Wojsko już od wczorajszego wieczora miało sygnały o wzmożonej rosyjskiej aktywności. Siły powietrzne były więc w gotowości. Ostatecznie około 4 nad ranem wystartowały nasze myśliwce F-16, śmigłowce oraz samoloty rozpoznania powietrznego. To wyjątkowo przydatne maszyny z takim ogromnym radarem. One latają gdzieś w okolicach granicy, no i skanują przestrzeń nad Ukrainą, nad Polską. Badają, co leci, gdzie leci i czy wleciało. Na szczęście nie wleciało. To jest informacja też bardzo ważna. Te maszyny mniej więcej 5 godzin patrolowały okolice naszej granicy, ostatecznie wróciły do baz po godzinie 9. Warto też zaznaczyć, że służby na ziemi miały sporo roboty. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia zgłaszali dziwny odgłos przypominający huk, słyszany gdzieś około 4 nad ranem. Policja ruszyła w dwa miejsca, powiat kraśnicki i powiat janowski. Tam przeszukiwali teren w związku z tymi zgłoszeniami. Ostatecznie, jak się okazało, nic nie znaleźli, a wszystkie te odgłosy pochodziły właśnie od myśliwców, które manewrując, lecąc szybko na granicę, przekroczyły barierę dźwięku. Jak dobrze wiemy, to wiąże się z hukiem i to takim naprawdę solidnym.
0: Michał Krasoń dla Radia RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy za te informacje.
1: Bardzo dziękuję.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24. To nasz weekendowy program i nasza propozycja, która, kto wie, może was zainspiruje. Może akurat dzisiaj będziecie mieć okazję, by rozważyć spędzenie czasu właśnie w taki sposób. Chodzi o wolontariat. Co trzeci Polak regularnie angażuje się w działania, które można określić jako wolontariat. Taki jest wniosek z danych Narodowego Instytutu Wolności. Jest to rządowa instytucja, która monitoruje zaangażowanie Polaków w tego typu działania i, co ważne, działania niezależne od polityki, za które nie dostajemy wynagrodzenia. Robimy to z własnej woli. Posłuchajmy badaczy tego zjawiska. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności, Michałem Braunem.
1: Statystyki mówią, że około 1/3 Polaków angażuje się w pomaganie, chociaż tych Polaków, którzy angażują się w stricte organizacji pozarządowych, jest dużo mniej. Natomiast ja jestem przekonany, że te dane są znacznie zaniżone, bo bardzo wielu z nas pomaga i nawet nie wie, że jest wolontariuszami. Na przykład członkowie trójki klasowej, Rady Rodziców. Przecież to jest...
2: Teraz wybory trwają w wielu miejscach.
1: Dokładnie, dokładnie. Moja córka też poszła do pierwszej klasy, więc już jesteśmy po. I tak sam byłem w trójce klasowej kilka lat temu i tak patrząc na tą nową trójkę, myślę sobie, to jest niesamowite, jak ludzie tak naprawdę z własnej woli robią coś bardzo ważnego na rzecz swojej lokalnej społeczności, jaką jest klasa, czy potem szkoła. Organizują wycieczki, robią zbiórki, wspólnie kupują jakieś podręczniki i tak dalej. To jest taka w bardzo małej skali esencja aktywności obywatelskiej.
2: I to można też nazwać wolontariatem?
1: Myślę, że ja nazwałbym to formą wolontariatu. To jest aktywność społeczna. To takie wkładanie w szufladki, co jest już wolontariatem, co nie jest. Taka bycie w trójce klasowej nie jest takim wolontariatem zgodnym z ustawą. Tak? Nie ma podpisanej umowy wolontariackiej ze szkołą i tak dalej. Ale tak naprawdę dla nas jest wtórne to, czy to będzie osoba, która spełnia kryteria ustawowe, czy nie. Bo my, jako Narodowy Instytut Wolności, który jest rządowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, najbardziej chcemy, żeby ludzie po prostu brali odpowiedzialność za swoje otoczenie, żeby angażowali się w działanie, żeby przeciwstawiali się temu, co wokół nich złe i żeby zamiast narzekać czy mówić, że nie wiem, w mojej gminie nic się nie dzieje, to żeby brali rzeczy w swoje ręce i to zmieniali, żeby coś robili.
2: Nawet jeśli to będzie w formie postów w internecie albo skrzyknięcia się właśnie online i tam zachęcenia do zrobienia czegoś, czy sformułowania petycji, czy tego typu aktywności, takie czasami wysunięcie bodźca, czy powiedzenie halo, może zrobimy to, może tutaj coś poprawimy, to też może być taka forma, czy jednak chodzi o coś innego, o coś więcej?
1: Ja myślę, że w dobie dezinformacji, w dobie tej wręcz wojny kognitywnej, która jest prowadzona z Polską, to działalność w internecie jest niezwykle ważna. Jakby pan redaktor zapytał mnie kilka lat temu, co jest takim codziennym obowiązkiem Polaka, to powiedziałbym o takich prostych rzeczach, nie wiem, posprzątanie, czy dbanie o czystość swojego otoczenia, skasowanie biletu w autobusie. Dzisiaj powiem skasowanie, czy doprowadzenie do skasowania nienawistnego postu, albo takiego, który jest dezinformujący.
2: Czyli widzę i zgłaszam.
1: Tak, widzę i zgłaszam. Czyszczenie naszego otoczenia z hejtu, z dezinformacji, z mowy nienawiści. Jest bardzo wiele takich rzeczy, które dzisiaj także w przestrzeni internetowej są niezwykle ważne i takie nowe formy tak zwanego e-wolontariatu, dotyczącego chociażby fact-checkingu. Przykładem jest znany w całej Polsce portal Demagog, cytowany przez polityków od prawa do lewa. On też działa w oparciu o wolontariuszy, zresztą też jest między innymi beneficjentem programu WOW, czyli programu wspierającego wolontariat. To sprawdzanie faktów też jest robione przez wolontariuszy. Wikipedia to przecież też taki flagowy program oparty o miliony wolontariuszy na całym świecie, którzy pisząc treści dostarczają nam wiedzę.
0: Mówił Michał Braun z Narodowego Instytutu Wolności, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Pomagajmy i słuchajmy RMF 24 w internecie, w systemie DAB+, i oczywiście na naszej wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. Tam gra dla was radio RMF 24 Wrocław.

0: mi.
1: Słuchacie radia RMF24. Przenosimy się teraz do Łodzi, gdzie na termometrach 18 stopni. Nie da się ukryć, jesień coraz śmielej zaczyna pukać do naszych drzwi. A czy widać już pierwsze oznaki zmiany pory roku? Oto na ulicach Łodzi pytała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
2: Na pewno temperatura już jest o wiele zimniej niż było na przykład tydzień temu.
3: Tak, no przede wszystkim te liście już właśnie spadają.
4: A wiewiórę widziałam tam, gdzieś była?
3: Tak, były dwie tam.
4: Może ta aktywność wiewiórek też trochę wskazuje na to, że jesień powoli już idzie, bo zaczynają robić zapasy.
2: No to na pewno.
4: Widać już gdzieś jesień, pana zdaniem? Pan wypatrzył, jak pan biega po parku?
5: No wydaje mi się, że tak, już pierwsze liście opadły z drzew, tak więc myślę, że tak.
4: Ale widać, czuję się,
5: Też już pogoda, też już aura jest zupełnie inna. Chłodniej przede wszystkim.
4: Jednak.
6: Pewnie tak, powietrze wrześniowe jest troszeczkę inne niż letnie, ale są tacy, którzy tak jak ja bardzo lubią to babie lato, które dla mnie jest taką porą zupełnie nieoznaczoną. Ja ją czuję, jest mi z nią dobrze.
7: Nie, no jeszcze babie lato mamy przed sobą, więc czym się przejmować? No jestem Polakiem, żyję tutaj już od kilkudziesięciu lat, no to wiem, jaka jest pogoda, jak się ubrać. No.
4: Pani już czuje troszeczkę gdzieś jesień tutaj w powietrzu, w parku?
8: No czuję się jesień, bo już jest wilgoć, już są listeczki coraz bardziej żółte, także czuję się jesień.
4: Ale jeszcze początek.
8: Słoneczna taka bardziej. To by była piękna polska jesień.
4: Trzymamy kciuki.
1: Oto słońce w najbliższych dniach będzie jednak dosyć trudno. Patrząc na mapy pogodowe, jutro praktycznie w każdym miejscu kraju może popadać deszcz. Pochmurno będzie także we wtorek. Za to środa zapowiada się przyjemnie, zwłaszcza na południu Polski ze słońcem i temperaturą nawet do 25 stopni. Tu radio RMF24. Najnowsze fakty za 8 minut.
0: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już dziś po 18:00.
2: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ignobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 13 na zegarach, to czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Magdalena Wojtoń.
1: Na terytorium Ukrainy dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Jak podaje PKP Intercity, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. Zamknięte lotnisko w Wilnie, też w związku z rosyjskimi dronami. Policjanci z Wąbrzeźna szukają kierowcy rozbitej Toyoty. Znaleziono ją w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Szwajcarii policja zatrzymała włoskich grzybiarzy. Zebrali 30 kg grzybów, czym złamali lokalne prawo. PKP Intercity potwierdza, że nad ranem rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa tuż przed polską granicą. Polski przewoźnik zaznacza w najnowszym komunikacie, że doszło do tego na terytorium Ukrainy, a wśród pasażerów nie ma Polaków, nikomu nic się nie stało. Ponownie w faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Co jeszcze, Michale, wiadomo?
2: Do ataku doszło przed przejęciem składu przez polskiego przewoźnika około 2 kilometrów od granicy. Obecnie pociąg prowadzi już polska załoga. Skład znajduje się na przejściu granicznym w Dorohusku i czeka na odprawę. Po niej ruszy w dalszą podróż do Warszawy.
1: Michale, są także nowe informacje o ataku na stację benzynową w miejscowości Jagodzin. To jest około kilometra od polskiej granicy.
2: Tak, rano pojawiły się doniesienia, że dron uderzył w ciężarówkę zaparkowaną na stacji. Najnowsze informacje są takie, że uderzona została sama stacja.
3: Doszło do wybuchu. Z informacji, które posiadamy, wiemy, że po uderzeniu drona na stacji paliw doszło również do zapalenia się 2 samochodów ciężarowych na tej stacji.
2: Mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służby podkreślają, że polskie systemy nie zarejestrowały w nocy i nad ranem żadnego obiektu przekraczającego polską granicę.
1: Alarm na Litwie. Zamknięto lotnisko w Wilnie po informacji o możliwym dronie w litewskiej przestrzeni powietrznej. NATO poderwało myśliwce, poinformowało tamtejsze Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zderzenie 3 samochodów osobowych na A2 między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Poznania. Policjanci z Wąbrzeźna szukają kierowcy rozbitej Toyoty, którą znaleziono w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód uderzył w bariery, ale kiedy na miejsce dotarły służby, w aucie ani w jego pobliżu nikogo nie było. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o kierowcy?
4: Na ten moment niewiele. Policjanci przede wszystkim próbują ustalić, kto prowadził Toyotę i co się stało z kierowcą po wypadku. Do zdarzenia doszło około godziny 1 w nocy na wysokości MOP-u Malankowo w kierunku Łodzi. To pomiędzy węzłami Grudziądz i Lisewo. Auto uderzyło w bariery energochłonne. Ma kompletnie rozbity przód. Bariery i nawierzchnia zostały uszkodzone, jak szacuje policja, na odcinku około 30 metrów. Strażacy, gdy w nocy przyjechali na miejsce wypadku, przeszukali teren wokół, ale nie znaleźli żadnej osoby poszkodowanej.
1: RMF FM, sprawdzajcie fakty. A wakacje w Wielkiej Brytanii będą droższe. Rząd w Londynie dał lokalnym władzom zielone światło na wprowadzenie tzw. opłaty noclegowej, czyli podatku turystycznego. Na jakich zasadach będzie on funkcjonował, o tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
5: Decyzję o wysokości tej opłaty podejmować będą burmistrzowie poszczególnych miast, ale nie powinna ona wynosić więcej niż 5% kosztów związanych z pobytem w hotelu. Uzyskane z tych źródeł pieniądze zasilą bezpośrednio budżety poszczególnych regionów. Burmistrzowie zapowiadają, że przeznaczą je na finansowanie transportu publicznego, wsparcie lokalnej kultury oraz bieżące utrzymanie i modernizację infrastruktury turystycznej. Branża ostrzega jednak, że nowy podatek może zniechęcić turystów do odwiedzania Wielkiej Brytanii. Zostanie on wprowadzony dopiero po zakończeniu działań legislacyjnych.
1: A na koniec tych faktów zderzenie włoskiej fantazji z twardymi zasadami Szwajcarów. Jak podaje dziennik Il Messaggero, szwajcarska policja zatrzymała 2 Włochów, którzy wybrali się na grzyby. Szczęśliwi wracali do swojego kraju z 30 kg prawdziwków. No i tutaj problem, bo w kantonie Ticino można zabrać z lasu wyłącznie 3 kg grzybów na osobę. Sprawę zgłoszono do Urzędu do Spraw Przyrody i Krajobrazu w Szwajcarii. Włosi odpowiedzą za naruszenie ustawy dotyczącej grzybów, a prawdziwki trafiły do menu w Domu Opieki nad Starszymi Osobami. Wybierając się na grzyby do Szwajcarii, warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danym kantonie. Są miejsca, gdzie nie można na przykład zbierać ich pomiędzy 1 a 10 dniem miesiąca oraz w większych grupach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dobrze, że u nas grzybobranie nie kończy się kontrolą wagi przy wyjeździe z lasu.

Niedzielne popołudnie z RMF24. Kuba Śliwiński nisko się kłania, ma to oczywiście nasz popołudniowy program. Już za chwilę porozmawiamy o tym, czy Polacy oszczędzają, czy może jednak stawiają na inwestowanie. W tej godzinie wrócimy także do sprawy dronów, które spadły w pobliżu polskiej granicy. Razem z nami będzie Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw dronów, prezes Fundacji Żelazny i Akademii BSP. Tu radio RMF24. Z nami jesteście na bieżąco. Bądźcie blisko.

0: Radiu RMF24 porozmawiamy teraz o pieniądzach, a dokładnie o ich oszczędzaniu i inwestowaniu. 3/4 Polaków oszczędza, a 28% inwestuje. Tak wynika z badania AutoPay – Finanse Polek i Polaków 2026. I warto dodać, że to najwyższe wyniki w 10-letniej historii badania. Czy to oznacza, że jesteśmy zamożni i możemy pozwolić sobie na odkładanie pieniędzy? O tym porozmawiam teraz z panem Krzysztofem Ambroziakiem, Head of Business Unit Media w AutoPay. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Krzysztofie, odsetek osób oszczędzających wzrósł aż o 27 punktów procentowych z 47% w 2016 roku do 74% obecnie. Pytanie, jaki jest główny powód, że staramy się oszczędzać?
1: Dzień dobry. Głównym powodem tego, że staramy się oszczędzać, to są takie powody, dla których chcemy zabezpieczyć głównie swoją przyszłość. Na pięciu ankietowanych w naszym badaniu Polaków, aż trzech odpowiadało, że to zabezpieczenie przyszłości jest takim głównym powodem. Również myślimy coraz częściej o emeryturze, więc to są takie główne dwa powody. Oczywiście to, że oszczędzamy, niesie za sobą też taki argument posiadania takich dóbr materialnych, czy wakacje, czy też posiadanie mieszkania, domu bądź samochodu, również są powodami, dla których coraz więcej oszczędzamy.
0: No ale właśnie, wasze badanie pokazało też, że wybieramy mniej celów, na które odkładamy, no i że są różnice między kobietami a mężczyznami, gdybyśmy mogli rozwinąć ten wątek.
1: Tak, zdecydowanie. Są dość duże różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. Jeśli chodzi o kobiety, to tutaj ankietowane w badaniu AutoPay kobiety odpowiadały, że głównie oszczędzają i odkładają pieniądze na wakacje bądź na mieszkanie lub dom. Mężczyźni w zdecydowanej większości myślą o tym, aby zabezpieczyć swoją przyszłość lub też, co no tutaj jest taką męską dosyć sprawą, odkładają na ten samochód lub wymarzony motocykl.
0: Tak czułem. Panie Krzysztofie, a na co zbieraliśmy 10 lat temu, a jak to wszystko wygląda dzisiaj? Czy coś się zmieniło?
1: Jeśli chodzi o kolejność tych celów, na co odkładamy pieniądze, to w ciągu tego już ponad 10-letniego badania, które w AutoPay wykonujemy cyklicznie, ta kolejność celów, na które oszczędzamy i odkładamy pieniądze, nie zmieniła się drastycznie. Natomiast zmieniły się udziały. W dalszym ciągu najpopularniejsze to jest, tak jak powiedziałem, zabezpieczenie przyszłości, wakacje, emerytura czy też własne lokum. Natomiast to, co jest warte zauważenia, to oszczędzamy na mniejszą liczbę celów niż jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj mamy takie cztery główne cele, które wymieniłem przed chwileczką.
0: No ale właśnie, to badanie ma już kilkanaście lat i podejrzewam, że jest pan w stanie to stwierdzić. Co dla Polaków jest takim finansowym sukcesem? To jest brak długów, to są odłożone pieniądze, to jest być może i miejmy nadzieję zabezpieczona przyszłość, to są te dobra materialne. Jak to wygląda?
1: Wszystkiego po trochu, to co pan redaktor wymienił, natomiast największym sukcesem finansowym, jaki wskazują badani Polacy, jest posiadanie oszczędności, bo to ponad 60% badanych respondentów, oraz brak długów i kredytów. Tutaj również blisko 60% respondentów odpowiada, że jest to dla nich sukces finansowy. Idąc dalej, posiadanie własnego domu i mieszkania, cóż wybija w kilku innych również pytaniach tej ankiety, 47%, a także tutaj ciekawostka, młodsi ludzie, czyli tacy do 35 roku życia, wskazują, że dla nich sukcesem finansowym są wysokie zarobki.
0: I absolutnie mnie to nie dziwi. Porozmawialiśmy troszeczkę o oszczędzaniu, no to teraz zatrzymajmy się przy tym magicznym haśle, jakim jest inwestowanie, no bo wasze badanie pokazuje też, że Polacy coraz częściej inwestują pieniądze. Pytanie, czy są w tym odważni, czy raczej zachowawczy? No i przede wszystkim, panie Krzysztofie, w co inwestujemy?
1: Tak, jeśli chodzi o odsetek osób inwestujących, to trzeba też powiedzieć, że on wzrósł bardzo mocno, ponieważ jeszcze 10 lat temu ludzi inwestujących było w naszym kraju mniej. Natomiast jeśli mówimy o celach i w ogóle o narzędziach, które inwestujemy, to raczej inwestujemy w bardziej bezpieczne instrumenty, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe, oraz przytrzymujemy gotówkę. Ten odsetek też wzrasta, szczególnie od kilku lat.
0: A jakie są te formy inwestowania, które przynoszą największe zyski? Możemy coś zdradzić, czy absolutnie nie?
1: Wiadomo, że największe zyski przynoszą instrumenty bardziej ryzykowne, natomiast tak jak wspomniałem przed chwileczką, Polacy raczej nie są skłonni do inwestowania i do korzystania z tych instrumentów bardziej ryzykownych, ponieważ tutaj jako powód najczęściej wymieniają brak wiedzy, no i taką obawę przed ryzykiem, a także brak zaufania do tych instrumentów finansowych.
0: A jeżeli chodzi o te kolejne badania i predykcje na te następne lata, jak to pana zdaniem będzie wyglądało? Czy ten procent tych inwestujących będzie wzrastał, czy tutaj musimy oczywiście poczekać do kolejnego badania w Autopayu, żeby no jednak mieć te wyniki czarno na białym?
1: Patrząc na trend, jaki obserwujemy w naszych badaniach na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, można stwierdzić, że prawdopodobnie ten trend zostanie utrzymany. Natomiast czy zmieni się ta proporcja, czy zmieni się też udział poszczególnych instrumentów, jakie Polacy będą inwestowali, no tutaj musimy jednak poczekać do tego kolejnego badania.
0: Panie Krzysztofie, na koniec odrobina prywaty. Pan stawia na oszczędzanie, czy może jednak inwestycje?
1: Taki zrównoważony, powiedziałbym, styl oszczędzania i inwestowania. Także, ale to skłonność do ryzyka jest indywidualną sprawą każdego inwestora, więc nie ma jednej złotej odpowiedzi, złotej rady na to pytanie.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Pan Krzysztof Ambroziak, Head of Business Unit Media w Autopay, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Również bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: słuchacie radia RMF24. Nad ranem polskie systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów Gierań-5 w zachodniej Ukrainie, napisał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do dzisiejszego rosyjskiego ataku na Ukrainę, w tym jej zachodnią część. Dwa z tych bezzałogowców spadły w pobliżu granicy z Polską. Łączymy się teraz z panem Tomaszem Darmolińskim, ekspertem do spraw dronów, prezesem Fundacji Żelazny i Akademii BSP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Tomaszu, zacznijmy od wyjaśnienia. Co to są za drony Gierań 5?
1: Drony Gierań 5 to jest nowa generacja znanych i powszechnie uznawanych tak zwanych szachedów. Co prawda Federacja Rosyjska zmodyfikowała kupione na licencję od Iranu te drony i w tej chwili mamy już ich piątą odsłonę, ale używane też wstecz są wszystkie pozostałe wersje. Różnią się tym, że placowiec został dość mocno zmodyfikowany w stosunku do pierwowzoru, ma wzmocnioną konstrukcję, a jednocześnie dostał silnik odrzutowy. I w zależności od wersji, bo silniki odrzutowe posiadają także Gieranie 3 i 4, ale wersja 5 posiada zupełnie inną konstrukcję pod kątem walki elektronicznej, w związku z czym jest w stanie głębiej penetrować stronę ukraińską, czyli dolatywać tak naprawdę do w głąb zachodnich terenów Ukrainy.
0: No właśnie, czy Rosjanie często używają ich podczas wojny w Ukrainie, czy jest to, można powiedzieć, no w cudzysłowie, nowość?
1: Nie, nie jest to żadna nowość. Te Gieranie są używane od dłuższego okresu czasu z silnikami odrzutowymi, natomiast około miesiąca do tyłu, półtorej miesiąca, nastąpił zwrot kolejny w wojnie na Ukrainie, jeśli chodzi o dalekie rażenie. I tutaj trzeba sobie wprost powiedzieć, że powolne szachedy, czyli Gieranie 2, zostały zastąpione przez odrzutowe modele swoich odpowiedników oraz Federacja Rosyjska zmodyfikowała też swoje drony innych klas, jednocześnie wprowadzając też nową wersję, taką hybrydę pomiędzy pociskiem manewrującym a dronem, to jest S-8000 Banderol. Te wszystkie rzeczy spowodowały to, że przeszliśmy z prędkości około 230-270 km na godzinę na prędkości powyżej 400 do 800 km na godzinę, co powoduje, że czas reakcji obrony przeciwlotniczej jest bardzo mocno skrócony, a jednocześnie zmieniają się też charakterystyki w ocenie radarowej. To wszystko spowodowało to, że Federacja Rosyjska zaczęła stosować nowy typ ataku powietrznego, mieszając dotychczasowe powolne systemy z coraz szybszymi i coraz bardziej precyzyjnymi rozwiązaniami, bo musimy też pamiętać o tym, że oprócz rozwoju silników rakietowych i odrzutowych, Federacja Rosyjska rozwija także elementy sztucznej inteligencji oraz wyposaża swoje Gieranie w sterowanie radiowe do samej fazy terminalnej, gdzie taki operator jest w stanie razić przemieszczające się cele, jakim są lokomotywy, samochody, pojazdy różnego typu, więc to jest środek, który został rozbudowany jako platforma.
0: No i właśnie, a propos tego czasu reakcji, czy Polska ma wystarczająco dużo systemów, żeby regularnie wykrywać takie drony, czy tak jak pan powiedział, no przy okazji tej kolejnej, czy też kolejnych modyfikacji, no niestety, ale będzie to coraz trudniejsze?
1: Biorąc pod uwagę stan zaawansowania, jakim na dzień dzisiejszy dysponuje Polska Armia nie jest całkowicie przygotowana do tego typu zdarzeń. Co prawda budujemy swoje zdolności, natomiast zajmie nam to chwilę czasu. Biorąc pod uwagę tempo zmian na Ukrainie i to, co przynosi ze sobą konflikt, trzeba patrzeć na to trzeźwym okiem i mówiąc wprost, musimy się przygotowywać do wojny, która za chwileczkę będzie, a nie do tego, co tak naprawdę jest w tej chwili. W związku z czym musimy budować systemy do przodu, a nie na obecny moment. Patrząc na to, co było pokazywane na targach MSPO w Kielcach, które się odbyły, mam wrażenie, że niestety tak nie jest.
0: No właśnie, mówimy o wykrywaniu, ale czy w przypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej taki dron można skutecznie zestrzelić? I pytanie, jakimi środkami my aktualnie dysponujemy?
1: Biorąc pod uwagę, że dowództwo operacyjne wyciąga wnioski z tego, co zdarzyło się we wrześniu, mamy pary dyżurne. Nasze myśliwce świetnie nadają się do strącenia tego typu rozwiązań, natomiast muszą zostać naprowadzone na cel, a czas reakcji jest bardzo krótki i to powoduje, że musimy rozbudowywać całkowicie inne środki i detekcję tego typu środków napadu powietrznego.
0: Naszym gościem w radiu RMF FM24 był pan Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw dronów, prezes Fundacji Żelazny i Akademii BSP. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF24.

0: To jest popołudnie w RMF 24, w którym cały czas mówimy o dronach, które spadły w okolicy polskiej granicy. Najpierw alert RCB, a później potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby. Tak wyglądał wczesny poranek w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Przypomnę, to reakcja na atak rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Poderwane zostały m.in. polskie myśliwce mające chronić naszą przestrzeń powietrzną. I chociaż przed godziną 10 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu działań wojskowego lotnictwa, to mieszkańcy Szczecyna z niepokojem patrzą w niebo.
1: Wcześniej dostałam SMS-em informację właśnie, że coś się dzieje, a później po 20 minutach tak uderzyło, że drzwi się zatrzęsły.
2: A pamięta pani, która to była godzina? To po tej czwartej.
1: Tak, bo popatrzyłam na zegarek, było około 4:30.
2: I co człowiek robi w takim momencie? Dostaje pani alert, jest jakiś huk?
1: Znaczy, no z tego, co mi tu szwagierka opowiadała i teście, to te alerty tutaj są częste, dlatego tak się jakoś nie przejęłam.
3: Tym bardziej, że to jest poligon gdzieś niedaleko,
1: tak? Tak, tym bardziej,
3: że... Tutaj jest poligon gdzieś niedaleko, także no, wydawało nam się, że to jest takie normalne, nie? Tutaj. Przynajmniej nam się tak wydawało.
1: Kiedyś jak tutaj byliśmy w wakacje, to też w nocy było słychać takie szczelanie, ale to właśnie z poligonów.
2: Czyli państwo tu nie mieszkacie na stałe, ale przyjeżdżacie tu na jakiś weekend?
1: Tak, tak, tak, dokładnie. Mhm.
2: Tutaj te domy nie są podpiwniczone, więc tak naprawdę, no bo jest podmokły teren, że nawet jak człowiek dostaje alert, no to co ma zrobić? Tak się na tym zastanawiam.
1: Nie ma gdzie się schronić, tak, dokładnie.
3: No tu jest problem z tym, bo tutaj raczej chyba nie ma żadnego schronu. No ktoś powinien coś z tym zrobić, tak?
2: No,
3: tak
2: mi się wydaje. Właśnie, no bo dostaje pan alert na telefon, jest pan w takim miejscu jak tu i co?
3: No i nic, i trzeba siedzieć w domu i czekać, modlić się, że nie uderzy w twój dom, tak? Tylko gdzieś w polach, o, może tak, no.
2: A gdybyście państwo mieli gdzieś się schronić, to jest takie miejsce, coś wam przychodzi do głowy?
3: Tutaj nie ma. Tu jedynie co, to tylko uciekać gdzieś, nie wiem, no stodoła czy jakikolwiek dom, no ale to wszystko się może zburzyć, tak? No to wiadomo, to nie jest schron, no.
2: A ten huk kojarzy pani, o której było słychać?
4: 4:15 dostałam alert, a słychać było 4:28 dokładnie.
2: Spojrzała pani od razu na zegarek?
4: Tak. A jaki... najpierw był huk, a później było słychać głos samolotu.
2: To był taki huk, że rzeczywiście nie dało się go przegapić?
4: No tak, słychać był wybuch i dom po prostu, szyby i w ogóle nie, to słychać było, jak się trzęsły.
2: Co się w ogóle robi w takim momencie? Jest środek nocy, no na pewno pani spała i coś takiego panią budzi.
4: No na pewno wyjście przed dom i patrzenie, no oczywiście w niebo, nie? Pierwsza rzecz, no to jak było słychać samolot, odgłosy, no to patrzenie w niebo i czy coś jeszcze innego nie nadchodzi, nie?
2: A to jest tak, że w środku wtedy wszystko się trzęsie w człowieku?
4: Na pewno, proszę panią, to jest po prostu, no mówię, raz, że taka wczesna pora, a po drugie, no to alert, który wcześniej przyszedł, no i wiadomo, z czym to się wszystko wiąże, nie? Obecne czasy, które są teraz, no to są bardzo niepokojące dla wszystkich.
2: Rozmawiamy kilka godzin po tym wszystkim, a pani cały czas jest jeszcze tutaj cała spięta.
4: Właśnie, przed chwilą też pani słyszała na niebie samolot. Nie wiadomo, prawda? Nikt tutaj nic nie mówi, nie informuje przede wszystkim. No nie wiem, no na razie jest cisza.
0: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. A ja mam jeszcze informację z ostatniej chwili. O godzinie 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Ma ona dotyczyć nocnych rosyjskich ataków przy polskiej granicy.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 14 sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM, a w studiu Magdalena Wojtoń.
1: O 17 odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb zwołana przez premiera. Ma dotyczyć nocnych ataków dronami na cele ukraińskie, ale przy granicy z Polską. Na stację benzynową oraz lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Dlaczego tak długo musieliśmy czekać na informacje polskich służb? Na pewno będziemy o to pytać. Kierowcy utrudnienia po wypadkach w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem. Pożar w Chorwacji. Groźna sytuacja jest na wyspie Brać. Nadzwyczajna odprawa polskich służb w związku z rosyjskimi atakami niedaleko polskiej granicy odbędzie się dzisiaj o 17. To najnowsze informacje od rzecznika rządu. To ponad 13 godzin od rozesłania porannych alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W faktach ponownie dzisiaj nasz reporter Michał Krasoń. Michale,
2: kłaniam się.
1: Podsumujmy te ostatnie godziny.
2: O poranku docierały do nas szczątkowe informacje. Do godziny 12 oficjalnie potwierdzono jedynie, że przy granicy operują myśliwce, śmigłowce i samoloty rozpoznania oraz że niepokojące odgłosy, jakie nad ranem usłyszeli mieszkańcy Lubelszczyzny, pochodziły od myśliwców, które przekroczyły barierę dźwięku. Dopiero po południu ministerstwa zaczęły wydawać kolejne informacje. Wiemy obecnie, że rosyjski dron uderzył w stację benzynową około kilometra od polskiej granicy. Doszło tam do wybuchu, zapaliły się także dwie ciężarówki. Kolejny dron około 2 kilometrów od Polski trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skład po odprawie granicznej ma kontynuować podróż do Warszawy. Wiemy również, że żaden obiekt zza naszej wschodniej granicy nie wleciał na terytorium Polski.
1: RMF FM, sprawdzajcie fakty, a teraz kierowcy ostrzegamy. Zderzenie 2 samochodów na Krajowej 10 w Woli w Kujawsko-Pomorskiem. Tam między Toruniem i Lipnem policja kieruje ruchem. Zderzenie 2 aut na wielkopolskim odcinku A2 w Poznaniu. Jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień w stronę Świecka. W Chorwacji trwa walka z ogromnym pożarem na wyspie Brać. W sieci pojawia się mnóstwo filmów pokazujących skalę dramatu i walkę z ogniem. Ogień strawił około 3000 hektarów, a w nocy zagroził miejscowości Milna. Setki osób ewakuowano drogą morską. Dzisiaj z żywiołem walczy ponad 230 strażaków. Aktywne ogniska pozostają w rejonie Zatok Duboka i Osibowa. Sąd rodzinny w Rybniku zajmie się sprawą 2 nastolatków, którzy uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Zatrzymano ich po pościgu. Rodziców nastolatków ukarano z kolei mandatami. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Marcinie, za co rodzice dostali mandaty, skoro to nie oni uciekali przed policją?
3: Rodziców ukarano za to, że udostępnili motocykle do jazdy po drodze publicznej osobom, które nie posiadały do tego uprawnień. Pierwszy z zatrzymanych nastolatków miał 14, a drugi 16 lat. Obaj jechali po chodniku. Zaczęli uciekać, kiedy policjanci próbowali ich zatrzymać. W czasie pościgu obaj stracili panowanie nad motocyklami i uderzyli w metalową barierę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Obaj kierujący nie posiadali uprawnień do kierowania motocyklami elektrycznymi, pojazdy nie były dopuszczone do ruchu, nie miały też tablic rejestracyjnych ani ubezpieczenia.
1: Wrzesień w Karkonoszach zachwyca. Chłodniejsze powietrze i pierwsze złote liście przyciągają na górskie szlaki turystów, którzy nie przepadają za tłumami, takimi jak podczas wakacji. Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska spotkała w Karpaczu panią Violettę i Edytę, które przyjechały na urlop z województwa lubuskiego.
4: We wrześniu zawsze jest mniej turystów. Ja zawsze się śmieję, mówię do wszystkich, że wrzesień jest dla emerytów i studentów. Bardzo lubię właśnie wrzesień. Zawsze przeważnie teraz urlopy biorę we wrześniu.
5: Jaki plan na Karpacz? Tutaj po mieście, czy wchodzimy wyżej w góry?
4: Dziś przyjechałyśmy, spacer był tutaj, po mieście, a jutro szlaki.
5: No. Kondycja jest?
4: U mnie jest gorzej, koleżanka
5: trenowała.
6: Trenuję.
4: Cały rok, więc ona...
6: No, ale postaramy się tak właśnie, żeby ja była zadowolona i koleżanka, także...
5: Wypracujecie wspólne tempo.
4: Tak, ja mam żółwie tempo, ale mamy czas, bo mamy urlop.
1: Ale sympatyczne panie, 3 minuty po 14, czyli jeszcze połowa niedzieli na odpoczynek. Bardzo dziękuję za uwagę, no i polecam oczywiście fakty w RMF FM. Najważniejsze informacje będzie mieć dla Was Katarzyna Podraza. Do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
9: Popołudnie z RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji z kraju i ze świata. Wstrzymano pracę ropociągu Wschód-Zachód. Co to oznacza w kontekście blokady cieśniny Ormus? Czy wpłynie to na ceny paliw w Polsce? Już za chwilę razem z nami będzie analityk rynku surowców Michał Stajniak z firmy XTB. Kuba Śliwiński, Radio RMF24. Bądźcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24. Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. To efekt ataków, do których doszło w ostatnich dniach w rejonie Rijadu i Medyny. Według władz w Rijadzie ataki przeprowadzono z terytorium Iraku. I właśnie o tym porozmawiamy teraz w radiu RMF 24. Naszym gościem jest analityk rynku surowców pan Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz z firmy XTB. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od wyjaśnienia, panie Michale, co to za rurociąg?
1: Tak, to jest rurociąg, który biegnie ze wschodu na, z zachodu na wschód w Arabii Saudyjskiej i generalnie on przez większość czasu nie jest w zasadzie używany. Natomiast oczywiście ta sytuacja, która jest obecna, no jest związana z tym, że mamy zamkniętą cieśninę Ormuz, więc to powoduje, że oczywiście ten rurociąg znacznie zwiększył swoją ważność i oczywiście w tym momencie Arabia Saudyjska przekierowała nawet od 5 do 7 milionów baryłek dzień eksportu przez ten rurociąg.
0: No i właśnie, gdybyśmy mogli ten temat rozwinąć, to o czym pan wspominał, jak istotne jest teraz jego działanie, szczególnie właśnie w kontekście blokady cieśniny Ormuz?
1: No, w zasadzie większość eksportu ze strony Arabii Saudyjskiej, no, jednak była kierowana właśnie przez ten rurociąg, więc w momencie, kiedy mieliśmy sytuację normalną, czyli Arabia Saudyjska produkowała prawie 10 milionów baryłek na dzień, eksport wynosił powiedzmy 8 milionów baryłek na dzień, no to większość tego eksportu była jednak prowadzona przez cieśninę Ormuz. Natomiast w momencie, kiedy cieśnina Ormuz została zablokowana, no to właśnie ten rurociąg prowadził do tego, że mieliśmy jednak w dużej mierze utrzymany eksport ze strony Arabii Saudyjskiej. W tym momencie jest jednak pewien kłopot ze względu na to, że ten rurociąg po prostu został wstrzymany, ale też chciałbym uspokoić jakby takie głosy medialne wskazujące na to, że eksport nie będzie prowadzony. Eksport będzie prowadzony ze względu na to, że w pobliżu właśnie portu Yanbu na Morzu Czerwonym mamy część wydobycia, a dodatkowo również mamy tam dosyć duże magazyny, więc przez najbliższe tygodnie, kiedy będą prowadzone naprawy, eksport w dalszym ciągu będzie kontynuowany.
0: Czyli jak rozumiem, są jeszcze jakieś alternatywy, są jeszcze jakieś wyjścia, z których można skorzystać, tak?
1: Tak, jakby przynajmniej na ten moment nie mamy żadnej informacji ze strony Saudi Aramco, czyli oczywiście firmy państwowej, która zajmuje się eksportem. Nie mamy żadnego komunikatu, więc tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, jedynie mamy odpowiedź ze strony Ministerstwa Energii, więc na ten moment przynajmniej z tych informacji, które wiemy, eksport z portu Yanbu jest w dalszym ciągu kontynuowany. Dodatkowo Saudi Aramco ma również magazyny w Egipcie, skąd jest właśnie również prowadzony eksport. Saudi Aramco ma również magazyny w Holandii. No i trzeba pamiętać również, że Saudi Aramco jest współwłaścicielem rafinerii w Gdańsku, więc oczywiście ma tu swoje interesy, żeby w dalszym ciągu przypływ ropy był do Polski kontynuowany.
0: No właśnie, panie Michale, mówimy o tym czasowym wstrzymaniu pracy tego strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. Czy jesteśmy w stanie określić chociaż mniej więcej, ile to wstrzymanie może potrwać?
1: Tak naprawdę, no to jest loteria, bo z jednej strony, jeżeli tu mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jakimś uszkodzeniem jednej lub dwóch nitek ropociągu, no to teoretycznie taki bypass jesteśmy w stanie, znaczy Saudi Aramco jest w stanie wybudować w przeciągu kilku dni. Natomiast jeżeli uszkodzone zostały przepompownie, tam wiemy również, że doszło do ataku na rafinerię, no to taka sytuacja może przedłużyć się nawet do 1 do 3 miesięcy, więc jest to dosyć taka długotrwała sytuacja, ale trzeba pamiętać, eksport jest w dalszym ciągu prowadzony ze względu na to, że są alternatywy, żeby dostarczyć ropę naftową do portu Yanbu.
0: I to jest akurat dobra informacja, no a teraz zatrzymajmy się przy tym, co nas, Polaków, interesuje, czy to wpłynie w jakiś sposób na ceny na stacjach w Polsce?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o dostawy do Polski, to oczywiście trzeba pamiętać, że w zeszłym roku 47% importu ropy właśnie pochodziło z Arabii Saudyjskiej. Natomiast Arabia Saudyjska to nie jest tylko i wyłącznie jeden dostawca. Mamy dostawców z Norwegii, mamy dostawców ze Stanów Zjednoczonych. Mamy możliwość kupowania większej ilości ropy na spocie, bo oczywiście większość dostaw do Polski to są takie długoterminowe kontrakty, poprzez co oczywiście Orlen miał bardzo wysokie marże, więc ta cena była zdecydowanie niższa. Natomiast kupowanie na rynku spot, czyli na rynku natychmiastowym, prowadzi do tego, że oczywiście Orlen musi kupować po cenie rynkowej, czyli obecnie powyżej $100 za baryłkę, więc to teoretycznie mogłoby wpłynąć na to, że Orlen będzie musiał podnieść nieco swoje stawki, jeżeli oczywiście będzie chciał utrzymać te rekordowe marże, ale trzeba pamiętać o tym, że są to naprawdę bardzo, bardzo wysokie marże.
0: To jeszcze na koniec. Czy myśli pan, że ten powrót do, nazwijmy to w cudzysłowie, normalności, do tego, co się działo przed tą eskalacją na Bliskim Wschodzie, do tych przede wszystkim cen na stacjach, jest w ogóle możliwy?
1: Jeżeli chodzi o takie dalsze perspektywy, to oczywiście jakby nie jestem w stanie absolutnie niczego zaprognozować, gdyż oczywiście wiemy o tym, że ten cały konflikt na Bliskim Wschodzie miał trwać tygodnie, a trwa już pół roku. Nie widać tego, aby miało dojść do jakiejś poprawy sytuacji. Więc niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas. Choć oczywiście cały czas gdzieś tam pojawiają się informacje na temat tego, że Iran rozmawia z Omanem na temat przywrócenia częściowo transportu przez cieśninę Ormus. No ale tutaj akurat Arabia Saudyjska mogłaby nie być brana pod uwagę, jeżeli chodzi o wznowienie eksportu, ale tak jak już mówię, kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
0: Analityk rynku surowców, wicedyrektor działu analiz z firmy XTB, pan Michał Stajniak, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.

Słuchacie radia RMF 24. Ochrona przeciwpożarowa lasów w Polsce ma się coraz lepiej, choć i tak są pewne aspekty, które powinniśmy poprawić. Przez prawie 35 lat wiele zmieniło się na lepsze. To właśnie w 1992 roku przez Polskę przeszła fala największych w historii pożarów lasów. Od tamtego czasu eksperci stale doskonalą system ochrony przeciwpożarowej, choć jak sami zaznaczają, niezmiennie największym problemem jest zachowanie i działalność człowieka.

0: mamy dużo pożarów małych, o których nikt nie słyszy. I tak samo jak jest to zadziwiające dla pana, reportera z Polski, tak samo zaskakuje to za każdym razem osoby spoza naszego kraju, które gdy dowiadują się, jaka jest taka specyfika, to trochę jest to ciężko połapać, bo jesteśmy krajem, który faktycznie nie kojarzy się z pożarami lasów. Tak na pierwszy rzut oka właśnie jakby przebijają się te problematyczne, gorące, rozgrzane kraje południa, a ta nasza Europa Centralna, skąd tyle pożarów. I to niestety daje bardzo zły obraz naszego społeczeństwa, ponieważ 99% pożarów jest pochodzenia antropogenicznego. Powodują je ludzie pośrednio bądź pośrednio, celowo lub niecelowo, ale pożary od wyładowań atmosferycznych, czyli jedyna naturalna przyczyna, to jest raptem 1%. To znaczy, że te wszystkie pożary, które się przekładają na ogromną liczbę, są powodowane przez naszych obywateli. My mieliśmy to nieszczęście roku 92, natomiast lekcje zostały wyciągnięte wtedy. I to, że my obecnie w dobie zmian klimatu całkiem nieźle radzimy sobie z pożarami w Polsce, jest wynikiem tego, że te 30 lat nie zostało zmarnowanych. I zarówno jak w Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono wiele modernizacji, ale tutaj nie będę zabierał absolutnie głosu kolegom strażakom, tak z perspektywy lasów państwowych, my w tym okresie zbudowaliśmy, postawiliśmy na nogi i ciągle utrzymujemy i modernizujemy system ochrony przeciwpożarowej lasu. Pod hasłem system chodzi po prostu o to, że jest to wiele elementów, które są jasno połączone, i żeby tak najkrócej i najbardziej obrazowo to przedstawić, to powiem tak. Mamy taki nasz slogan w ochronie przeciwpożarowej lasu, że jeden strażak w ciągu 15 minut przy pożarze lasu jest więcej wart niż 100 po godzinie. I to sprowadza się właśnie do tego, żeby mieć dużo małych pożarów, czyli łapać je tak szybko, jak się da. Czyli żeby małe pożary były małe i się nie przekształcały, bo każdy duży pożar był na początku mały.
1: Mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. A już za chwilę w radiu RMF24 wrócimy do najważniejszego tematu dnia, rosyjskiego ataku przy polskiej granicy. Razem z nami będzie Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
2: Radio RMF24.

0: Radiu RMF24. Wracamy do rosyjskich ataków przy polskiej granicy. Przypomnę, jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Polska podrywała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A razem z nami w Radiu RMF24 jest pan Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Co pana zdaniem Władimir Putin chciał osiągnąć, kierując drony w kierunku naszej granicy?
1: Przede wszystkim musimy wyjść z jednego prostego założenia. Od jakichś okolicach 2 miesięcy Rosjanie zmienili swoją taktykę uderzeń na infrastrukturę ukraińską. Ta zmiana koncepcji dotyczyła nie tylko uderzania w obiekty na przykład związane z elektryfikacją czy związane z pompowniami wody, ale również z uderzeniami na szeroką skalę wymierzoną właśnie w infrastrukturę kolejową. Na początku maja tego roku zaczęliśmy obserwować coraz więcej takich uderzeń na granicy ukraińsko-rumuńskiej. Było kilka problemów, również wtedy drony przelatywały, przebijały się niestety przez przestrzeń powietrzną Rumunii, gdzie tam były zestrzeliwane albo spadały. Później, około miesiąca temu, mieliśmy sytuację z atakiem bardzo blisko przejścia granicznego Ukrainy z Mołdawią, gdzie również celem była infrastruktura kolejowa. No i obecnie mamy uderzenie w okolicy infrastruktury kolejowej i przejścia granicznego w Polsce. Wynika to z bardzo prostej kalkulacji. No, jeżeli uszkodzimy na przykład budynek odpraw, jeżeli uszkodzimy węzeł, to sprawi znacznie większe problemy Ukrainie przy na przykład kwestiach związanych z logistyką, niż uderzanie gdzieś po torach, czy uderzanie w różnego rodzaju inną infrastrukturę, bo według ukraińskich wyliczeń przywrócenie na przykład pełnej przepustowości przejścia granicznego, na przykład po ataku na dane przejście graniczne, to jest minimum 48 godzin, gdzie to przejście jest wyłączone do zera. Więc Rosjanie w najbliższym czasie będą próbować takich ataków i tych ataków będzie coraz więcej, co zresztą doskonale wiemy z wypowiedzi Donalda Tuska i informacji, które otrzymał od strony ukraińskiej, ale również od szefa CIA. No i wiemy na przykład, że już udaremniono jeden z ataków na tego typu przejście graniczne. A niestety tutaj raczej większość analityków się zgadza, że to dopiero początek i będzie tego więcej.
0: O tym już za chwilę sobie powiemy, ale panie Bartłomieju, co oprócz tego, czy myśli pan, że właśnie Władimir Putin liczy także na to, że sąsiedzi chociażby zamkną granicę z Ukrainą?
1: Tutaj to jest kwestia między innymi zastraszenia. Jedną z bardzo ważnych funkcji różnego rodzaju ataków, które są kierowane przez Federację Rosyjską, jest funkcja strachu. Zresztą mówi o tym doktryna nowej wojny, która mylnie bywa nazywaną doktryną Gierasimowa. Jeżeli chodzi o na przykład polską pomoc, to równo do tego typu ataków ujawniają się kampanie botów, kampanie całej sieci różnego rodzaju użytkowników w mediach społecznościowych, które zaczynają usprawiedliwiać Rosję w tych działaniach, mówiąc na przykład, że Polska wtrąca się pomiędzy Rosję a Ukrainę, więc jest uzasadnionym celem, że Polska pomaga Ukrainie, więc Rosja może tutaj atakować, bo jesteśmy częścią konfliktu, że Polska nie byłaby atakowana, gdyby nie pomagała Ukrainie. I to jest jeden z celów, o czym mówią analitycy europejscy, między innymi analitycy z CIPRI, żeby po prostu w społeczeństwie zebrało swego rodzaju zmęczenie i było coraz większe optowanie przeciwko pomaganiu, dozbrajaniu Ukrainy, czy nawet bycia hubem logistycznym, co dotyczy tutaj Polski, bo to znacznie by ułatwiło Federacji Rosyjskiej życie, a bardzo mocno pogorszyło sytuację samej Ukrainy, więc to z pewnością jest jeden z takich powodów. Pytanie też oczywiście, które się nasuwa, czy to był jedyny cel tego ataku, bo ja przypomnę, ja z racji na pełnione obowiązki i pracę obserwowałem ten atak od samego początku, jak on wyglądał, trajektorię lotu dronów, udostępniane przez stronę ukraińską. I mamy naprawdę duże szczęście, że strona ukraińska zbiła rzeczywiście większość tych celów powietrznych, które kierowały się w kierunku polsko-ukraińskiej granicy. Mówimy tutaj o skuteczności na poziomie 90%, a może nawet 95%. Warto też dodać, że to nie były ataki jakimiś starymi dronami typu Shahid, tylko to były...
0: Dokładnie tak, ja pozwolę sobie wejść w słowo, to były drony Gierań 5 i o tym rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie z panem Tomaszem Darmolińskim. Pytanie, czy jest razem z nami w radiu RMF24 pan Bartłomiej Wypartowicz. Panie Bartłomieju, czy się słyszymy?
1: Tak.
0: O, no to jesteśmy z powrotem. Pan wybaczy, ale idealnie właśnie postanowiłem panu wejść w słowo, żeby porozmawiać o tych dronach, no bo też i kilka minut temu powiedział pan, że takich ataków będzie zdecydowanie więcej. No i rzeczywiście to udaremnienie tych ataków przy okazji tych modyfikowanych dronów, Gierań 5, to może być coraz trudniejsze. Gdybyśmy mogli ten wątek rozwinąć, pan rzeczywiście sądzi, że tego będzie więcej?
1: Tak, i to pokazuje chociażby rozbudowa pasów startowych w bazach wojskowych, które były tak naprawdę stworzone przed 2023 rokiem, ale teraz zostały zmodernizowane, bo jak sobie zobaczymy na te powiedzmy 10-15 najważniejszych baz wojskowych, które są ulokowane wokół Ukrainy bądź na okupowanych terytoriach, tam wcześniej takich pasów startowych nie było. Obecnie po zdjęciach satelitarnych widzimy, że powstało około 69 pasów startowych dla dronów typu Gierań 5. Te drony po prostu potrzebują nabrać pewnej prędkości, zanim zostaną wystrzelone, żeby uruchomił się silnik odrzutowy. Całkiem inaczej ma się sprawa z silnikami tłokowymi, silnikami mechanicznymi, ale to o tym pewnie musielibyśmy porozmawiać kolejną godzinę. Ale tak, to, że infrastruktura się zwiększyła, to, że zdolności produkcyjne Gierań 5 się zwiększyły i to, że obecnie Gieranie turboodrzutowe są używane na znacznie większą skalę niż były kiedykolwiek używane, co potwierdza strona ukraińska. To nie jest jakby kłamstwo, tylko to jest fakt potwierdzony różnymi analizami i obserwacją sytuacji na Ukrainie. A to, że te drony są turboodrzutowe, no, między innymi zwiększa ich zasięg i prędkość przelotu, więc one mogą teoretycznie latać dosyć daleko z niektórych baz. Jeżeli wyrysujemy sobie promień operacyjny, to mogą dolecieć pewnie nawet do Warszawy. Natomiast pytanie, w jaki sposób Rosja będzie z nich korzystać, bo to, że blisko infrastruktury strategicznej, blisko polskiej granicy, to nie ulega wątpliwości. Pytanie, czy innego rodzaju prowokacje się nie pojawią, bo ja tego też nie wykluczam i raczej również nie wykluczają tego nasi politycy, którzy mają wiedzę większą ode mnie, bo ja tylko opieram się na danych otwartych, no na danych i informacji niejawnych dostępu nie mam, więc pewnie tutaj politycy zdają sobie sprawę lepiej z tego, co wygląda. Jedyne, co jest martwiące w tej sytuacji, to, że my zainwestowaliśmy bardzo duże pieniądze w system SAN, które nie będzie w stanie strącać tego typu dronów, bo niestety drony Gierań 5 są zbyt szybkie dla tego systemu.
0: No właśnie, panie Bartłomieju, no to zatrzymajmy się konkretnie przy tych wydarzeniach, które się dzisiaj rozegrały, no bo rzecz jasna, uderzenie w pobliżu przejścia granicznego to jedno, ale wydaje mi się, że i absolutnie szokującym jest trafienie w pociąg jadący do Warszawy i że to jest po prostu no, wyjście tego konfliktu na zupełnie inny poziom. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
1: Znaczy, to też musimy zdawać sobie sprawę, że to było celowe uderzenie w ten pociąg. To nie jest tak, że ten pociąg był trafiony przypadkowo. Ja zwracam uwagę na fakt, że Gierań 5 jest na tyle zaawansowany, że tak naprawdę do końcowej fazy lotu i do naprawdę praktycznie do chwili uderzenia operator ma nad nim pełną kontrolę. No a uwierzcie państwo, że przelecenie na przykład 700 kilometrów i znalezienie celu, jakim jest pociąg, nie jest sprawą łatwą. Musi to zrobić bardzo doświadczony operator, który wie, w co chce uderzyć, wie, gdzie cel się znajduje i po prostu w niego wymierza i atakuje. To nie jest tak, że Rosjanie dali koordynaty do ataku do drona, który startował i on po prostu przeleciał cel i uderzył. No nie, no to był celowy, to było celowe uderzenie w pociąg. No tego typu uderzenia też widywaliśmy w ostatnich dniach na samej Ukrainie, między innymi na kierunku Żytomierszczyzny czy na kierunku Odessy, więc Rosjanie niestety zaczęli atakować lokomotywy, głównie lokomotywy, niekoniecznie wagony pasażerskie, ale pociągów pasażerskich. ze względu między innymi na zastraszenie i próbę wywołania utrudnień w poruszaniu się na torach. Jest to kwestia eskalacyjna z całą pewnością, natomiast nie przypisywałbym temu atakowi jakiejś niesamowitej wielkiej eskalacji od tego, co już mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej na terenie Rzeczypospolitej, bo ja przypominam, że mieliśmy ostatnio wlot pocisku manewrującego na terytorium Polski, który spadł. Między innymi pan generał Nowak mówi o tym, że w jego ocenie to było działanie, które było intencjonalne. Więc wojna hybrydowa, której nie lubię tak nazywać, powiedzmy działania pod progiem wojny się mocno zaostrzają i to, co wskazywaliśmy między innymi z moim kolegą redakcyjnym Wojtkiem Kosiołem w książce Wojna, której nie chcemy, niestety zaczyna się coraz mocniej sprawdzać i wydaje się, że tych zaostrzeń, między innymi jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję, będzie znacznie więcej. No celem oczywiście jest to zmniejszyć pomoc Ukrainie, żeby zastraszyć społeczeństwo europejskie, ale również to, żeby przetestować gotowość chociażby do obrony swojego terytorium przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Panie Bartłomieju, to jeszcze na koniec, króciutko. Jak powinna zareagować Polska na te rosyjskie działania?
1: Dwie możliwości. Po pierwsze, społeczeństwu ciągle przypominać o tym, dlaczego ważne jest pomaganie Ukrainie, dlaczego ważne jest wspieranie i wzmacnianie odbiecznej Ukrainy. Jeżeli nie chcemy dawać na przykład systemów Patriot czy rakiet do systemów Patriot, bo jest duży opór społeczny, to mamy różne inne systemy, które możemy Ukrainie przekazać, które spowodują, że tych dronów i różnego rodzaju środków napadu powietrznego będzie dolatywało w okolice Polski znacznie mniej, bo będą po prostu zbijane przez Ukraińców. Wiemy, że idzie kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy i wiemy, że w ramach tego pakietu będą systemy obrony powietrznej, które już nie są używane przez Wojsko Polskie, tylko to są stare postradzieckie systemy. To jest bardzo dobra decyzja. No a druga rzecz, no to Polska powinna być cały czas w ścisłym kontakcie ze swoimi największymi sojusznikami w celu wypracowania pewnego rodzaju podejścia do tego typu ataków hybrydowych i również w kontakcie z sojusznikami w celu ewentualnej obrony i zwiększenia chociażby air policing na wschodniej flance NATO, bo niestety w ostatnich miesiącach, jak widać, jesteśmy zagrożeni coraz częściej. Mówię, że bardziej, ale z pewnością częściej.
0: Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24 był razem z nami. Bardzo dziękujemy, panie Bartłomieju.
1: Bardzo dziękuję.
0: A ten temat oczywiście będzie wracał na antenie radia RMF24. Po godzinie 15 naszym gościem będzie Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz.
2: Radio

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem 4 z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 15, a to oznacza najnowsze fakty RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam.
2: Co z pociągiem relacji Kijów-Warszawa, w który dziś nad ranem uderzył rosyjski dron? Czy jest w drodze do Warszawy? Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. Mimo odwołania alarmu RCB, mieszkańcy Szczecina na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia wciąż w strachu. W faktach też coś na oddech. Jesienne karkonosze. Pociąg relacji Kijów-Warszawa, w który dziś nad ranem uderzył rosyjski dron, jest już w Polsce. Skład kontynuuje podróż do Warszawy. W faktach ponownie reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Kłaniam się.
2: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze wiadomo o tym połączeniu?
3: W wagonach jest 206 osób. Wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. W wyniku ataku drona, który uderzył w lokomotywę około 2 km od polskiej granicy, na szczęście nikt nie ucierpiał. Skład na granicy w Dorohusku przejęli polscy kolejarze z opóźnieniem około 370 minut. Pociąg z podobnym opóźnieniem przejeżdża właśnie w okolicach Dęblina na Lubelszczyźnie. Powinien dojechać na stację Warszawa Zachodnia około 16.20.
2: Dziękujemy za relację. Dodajmy, że o 17.00 ma się rozpocząć specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb zwołana przez premiera w sprawie porannych ataków. Jak mówiliśmy w faktach, polskie wojsko poderwało nad ranem myśliwce. W polskiej przestrzeni powietrznej operowały także śmigłowce i samoloty rozpoznawcze. Dowództwo operacyjne zapewniło, że w trakcie ataków na Ukrainę nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Mimo, że alarm został już odwołany, mieszkańcy Szczecina na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia nadal z niepokojem patrzą w niebo.
4: Przed chwilą też pani słyszała na niebie samolot. Nie wiadomo, prawda? Nikt tutaj nic nie mówi, nie informuje przede wszystkim. No nie wiem, no na razie jest cisza.
5: No i nic, trzeba siedzieć w domu i czekać, aż modlić się, że nie uderzy w twój dom, tak? Tylko gdzieś w polach, no, może tak, no.
6: A gdybyście państwo mieli gdzieś się schronić, to jest takie miejsce, coś wam przychodzi do głowy?
5: Tutaj nie ma. Tu jedynie co, to tylko uciekać gdzieś, nie wiem, no stodoła czy jakikolwiek dom, no ale to wszystko się może zburzyć, tak? No to wiadomo, to nie jest schron. No. Jeżeli by tu cokolwiek miało uderzyć, jakakolwiek bomba, no to wychodzi na to, że trzeba tylko do jakiegoś głębokiego rowu uciekać, broń, no tak mi się wydaje, żeby z powierzchni ziemi uciec sobie, tak,
6: zlicować. No tak, skoro nie ma piwnic, to tutaj jesteśmy właściwie przy takim rowie przy drodze i to takie miejsce...
5: Jedyne tak naprawdę, bo tu nic innego takiego nie ma.
2: Te głosy w Szczecinie zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Kierowcy, uważajcie, zablokowany jest jeden pas S8 w kierunku Wrocławia, w pobliżu węzła Oleśnica Wschód. Osobówka uderzyła tam w bariery energochłonne. Jedna osoba została ranna. Lotnisko w Wilnie znów działa normalnie. Alarm ogłoszono po 12 w związku z możliwym zagrożeniem dronowym. Poderwany został myśliwiec NATO. Publiczny litewski nadawca LRT informuje, że alert odwołano, gdy okazało się, że sygnały zarejestrowane przez radary pochodziły od stada ptaków.
7: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Wrzesień w Karkonoszach to połączenie ciszy, pięknej przyrody i pierwszych oznak jesieni. Jeśli ktoś nie dotarł w góry w wakacje, to może być właśnie idealny moment, mówili reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej, Janusz i Małgorzata z Dębicy, którzy spędzili w Karpaczu kilka ostatnich dni.
8: Jeździmy zawsze po sezonie, zawsze we wrześniu, dlatego że jest jeszcze pięknie, a już nie ma tłoku, nie ma ostrego słońca, które jest dla nas pewnym problemem. Możemy się napawać tym widokiem, tym okresem.
9: Jaki plan na Karpacz? Tutaj po mieście, czy raczej wysoko w górach?
10: O, proszę panią, właśnie dzisiaj byliśmy na Karpatce, z której podziwialiśmy widok na Śnieżkę i tak z górki na górkę schodzimy, podziwiamy.
2: Koniec urlopu zawsze boli, ale na szczęście mamy jeszcze kawałek niedzieli. Odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM o 16.00. W nich zajrzymy na US Open. Tam dziś wielkie emocje. Dowiemy się, który z panów okaże się najlepszym tenisistą. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Niedzielne popołudnie z radiem RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami, bo dzisiaj dzieje się naprawdę bardzo dużo. A my jesteśmy z wami w internecie. Działamy w systemie DAB+. Możecie także słuchać radia RMF 24 Wrocław. To na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A w tej godzinie wrócimy oczywiście do tematu rosyjskich ataków przy polskiej granicy. Razem z nami będzie ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki. Powiemy także o pewnej przykrej rocznicy. Dzisiaj mijają równo 2 lata od tragicznej powodzi na Dolnym Śląsku. W naszym popołudniowym programie w radiu RMF 24 sprawdzimy, jak radzą sobie mieszkańcy tamtego regionu. To już za chwilę. Radio RMF 24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami, bo z nami jesteście na bieżąco.

0: słuchacie radia RMF24. W kalendarzu 13 września. Dziś mijają 2 lata od tragicznej powodzi w 2024 roku. Żywioł zniszczył domy, drogi, mosty, sieci wodociągowe, szkoły i przedszkola. Wielu ludzi musiało przeorganizować swoje życie albo zacząć je właściwie od nowa, w nowym miejscu, startując od zera. Szczególnie ucierpiały miejscowości na Dolnym Śląsku, dlatego w rocznicę kataklizmu łączymy się z naszą dolnośląską reporterką Martyną Czerwińską. Dzień dobry, Martyno.
1: Dzień dobry, witam z Dolnego Śląska.
0: Martyno, trwa odbudowa. Powiedz, co udało się już zrobić?
1: No na pewno wyremontowano już wiele dróg i mostów. To chociażby przeprawa w Stroniu Śląskim, o którą tak bardzo walczyli mieszkańcy, ale także w Kłodzku czy w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Na tereny dotknięte powodzią skierowano do tej pory już 11 miliardów złotych. Zamknięto dzięki temu setki zadań, ale ta lista zadań wciąż jest bardzo, bardzo długa, przyznała wojewoda Anna Żabska.
2: I to nie są ostatnie pieniądze i to nie są ostatnie środki, które trafiają bezpośrednio na zadania, które zgłaszane są, wciąż zgłaszane są przez samorządowców. Bo mamy świadomość tego, że ta odbudowa to nie jest sprint, to jest maraton.
1: Także ten proces odbudowy wciąż trwa i trwać będzie. Mieszkańcy Kłodzka, z którymi rozmawiałam, powiedzieli mi, że bardzo im się ten czas dłuży, że wyspa Piasek na przykład, która jest taką atrakcją turystyczną, wciąż jest bardzo zniszczona. Tam wiele lokali faktycznie wciąż stoi pustych. Przedsiębiorcy przenoszą się w inne miejsca, obawiając się powtórki powodzi. Burmistrz miasta Michał Piszko wyjaśnia, że niektórych procedur nie da się przeskoczyć.
3: Ja od samego początku, zaraz po powodzi, podkreślałem to, że odbudowa potrwa około 5-6 lat i ten czasookres jest, jakby to powiedzieć, najbardziej realny do spełnienia. Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane. Jeżeli chodzi o Kłodzko, chociażby o Wyspę Piasek, też i również z uzgodnieniem z takimi urzędami jak Wojewódzki Konserwator Zabytków. W dalszym ciągu będziemy też i w przyszłym roku oczekiwać na pozytywne decyzje rządowe dotyczące kolejnych promes do odbudowy, ponieważ przed nami jeszcze stadion, boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią naturalną, jak i również inwestycje związane za moimi plecami po drugiej stronie rzeki, ulica Malczewskiego, Dunikowskiego, jak i również teren w środku tego osiedla.
1: Ale na przykład w Stroniu Śląskim sporo optymizmu wyczuwam ostatnio. Ulica Nadbrzeżna, która została właściwie zmieciona przez wodę, została wyremontowana i to centrum Stronia zaczęło po prostu tętnić z powrotem życiem. Został oprócz tego otwarty stadion piłkarski. Rusza remont pływalni. Ulice odzyskują blask. Powoli wracają też turyści w związku z tym. Cieszy się gospodarz miasta Dariusz Chromiec.
4: Bardzo dziękuję za tę odbudowę. Ona jeszcze trwa, ale zbliżamy się do końca. Myślę, że już coraz mniej jest śladów popowodziowych. Jesteśmy gminą turystyczną, więc sezon turystyczny trwa. Coraz z roku na rok i myślę, sezonu na sezon jest coraz lepiej. Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość, więc oczywiście zapraszam do gminy Stronie Śląskie.
0: To był gospodarz miasta Dariusz Chromiec. No właśnie, Martyno, ta odbudowa to maraton, ale pomówmy o tym, co najważniejsze. Czy wszyscy mieszkańcy mają już gdzie mieszkać?
1: Mieszkać tak, o ile taki tymczasowy, zastępczy, często komunalny lokal można nazwać domem. Na przykład mieszkańcy Chełmońskiego w Kłodzku wciąż czekają na pieniądze z wykupu nieruchomości przez Wody Polskie. Każdy mieszkaniec, który mieszka blisko rzeki, mógł dobrowolnie poddać się takiemu wywłaszczeniu. Ten czas oczywiście bardzo im się dłuży, bo te procedury wciąż trwają. Czekają też poszkodowani z Barda koło Kłodzka. Dla 40 rodzin powstaje tam w bezpiecznym miejscu specjalne osiedle, powiedziała burmistrz Małgorzata Ptak.
5: Domy będą oddane 30 listopada do użytku i to jest dla mnie najważniejsze, że osoby, które zostały poszkodowane w powodzi, które do tej pory za każdym deszczem spoglądają z wielką
1: trwogą
5: z rzeki, dobra, będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
1: Natomiast większość mieszkańców poszkodowanych odbudowała albo jest w trakcie odbudowy. Okazuje się, że te mury bardzo długo schną. To nie jest kwestia miesięcy, a nawet roku. Także na pewno coraz więcej osób wraca do tego normalnego życia, ale trudno jeszcze powiedzieć, że wszyscy.
0: Martyno, a jakie jest to największe wyzwanie stojące przed powodzianami?
1: No niestety chyba taka walka z wewnętrznymi demonami. Łatwiej odbudować drogę niż psychikę, powiedział nam dziennikarzom burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki.
6: Ja nie obawiam się procesu odbudowy. On trwa, ale on zostanie zrealizowany. Obawiam się innych kwestii, kwestii społecznych. My jako społeczeństwo zostaliśmy w bardzo dużym stopniu dotknięci traumą. Ta trauma w nas tkwi, bo wszyscy uczestniczyliśmy w tym dramacie, bez względu na to, czy ta powódź bezpośrednio nas dotknęła, czy po prostu byliśmy tylko świadkami tego wydarzenia. To dzieje się cały czas w naszym społeczeństwie. Jesteśmy społeczeństwem posttraumatycznym, musimy mocować się z kwestiami natury psychospołecznej, a tu niestety, mówię niestety, bo bardzo często mamy związane ręce, bardzo duża rola osób indywidualnie dotkniętych traumą. One albo szukają pomocy, często wstydzą się szukać tej pomocy, często nie potrafią mówić o swoich dramatach, w których uczestniczyli, no niestety biorąc udział w powodzi.
1: Ta odbudowa psychiki prawdopodobnie, tak jak usłyszeliśmy, potrwa jeszcze dłużej niż infrastruktury, tym bardziej, że Kotlina Kłodzka wciąż pozostaje niezabezpieczona przed ewentualną powtórką. Remont tamy w Stroniu Śląskim, tej tamy, która doprowadziła do, której pęknięcie doprowadziło do największych zniszczeń, potrwa jeszcze kilka lat. Na razie jest to na etapie projektowania, później jeszcze proces cały wykonawczy, także na takie poczucie bezpieczeństwa musimy jeszcze w Kotlinie Kłodzkiej poczekać i to na pewno spędza sen z oczu mieszkańcom.
0: Martyna Czerwińska specjalnie dla Radia RMF24. Martyno, bardzo dziękujemy za te rozmowy i za tę szczegółową relację.

0: radiu RMF 24 mamy teraz najnowsze doniesienia z Indonezji. Co najmniej 6 osób zginęło, 107 udało się uratować, a 130 wciąż jest poszukiwanych po katastrofie promu pasażerskiego na Morzu Jawajskim. Na pokładzie Virgo Transport 8 były 243 osoby. Prom płynął z Surabaya do Banjarmasin na wyspie Borneo. Około 2 w nocy czasu lokalnego, 150 km od portu docelowego, kapitan poinformował armatora, że jednostka mocno się przechyla. Chwilę później kontakt ze statkiem został utracony. Według ministra transportu prom wywrócił się, ale nie zatonął. Trwa akcja ratunkowa, którą utrudniają wysokie, sięgające 2,5 metra fale. Na miejsce skierowano kolejne statki i śmigłowiec. Przypomnijmy, Indonezja, kraj ponad 17 tysięcy wysp, w dużej mierze korzysta z transportu morskiego. Wypadki promów zdarzają się tam jednak stosunkowo często, między innymi z powodu trudnych warunków pogodowych oraz problemów z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. To zdecydowanie nie był spokojny poranek przy polsko-ukraińskiej granicy. Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, polskie wojsko poderwało myśliwce. Rosyjskie drony pojawiły się w pobliżu naszej granicy. Jeden z nich uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa jeszcze przed wjazdem do Polski. Kolejny spadł w pobliżu przejścia granicznego Dorochusk-Jagodzin. W radiu RMF24 łączymy się z Ołechem Biłeckim, ukraińskim dziennikarzem Radio NW. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Panie Ołechu, za Ukraińcami cała noc ataków. Proszę powiedzieć, gdzie były one najbardziej dotkliwe?
1: No, prawie przez dobę Rosjanie atakują Ukrainę, zachodnią część Ukrainy. To jest też nieco nietypowe, bo wcześniej oczywiście te drony wlatywały w przestrzeń powietrzną zachodnich regionów. Nawet dochodziło do tego, że jeden z takich dronów był na przykład w obwodzie zakarpackim, w Użhorodzie. To jest najbardziej zachodnia część Ukrainy. Ale to, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatniej doby, to takie zmasowane, powiedzmy, nasilone ostrzały regionów zachodnich. Dlaczego to jest możliwe dokładnie teraz? Wojskowi eksperci, komentatorzy mówią o tym, że pogoda pozwoliła Rosjanom, bardzo trudno było, bo mglista pogoda właśnie, ona sprawiła te warunki, tak? Ale jeżeli mówimy o skutkach, to przejście graniczne, niedaleko to znaczy przejścia granicznego, jakieś 800 metrów, to stacja paliw 2 kilometra od przejścia granicznego Ukraina-Polski, po ukraińskiej stronie to atak na pociąg i także pod atakiem największy miasta na zachodzie Ukrainy, to Tarnopol, to Iwano-Frankiwsk, to tak samo okolice Lwowa, obwód lwowski i miasto Kowel w obwodzie wołyńskim. To jest ważny punkt logistyczny dla Ukrainy tak samo, więc ta ostatnia doba nie była łatwa dla mieszkańców zachodniej części Ukrainy.
0: No właśnie, już za chwilę sobie porozmawiamy o tej być może nowej taktyce Władimira Putina, ale jak w Ukrainie komentuje się te ataki w pobliżu granicy z Polską oraz na ten atak w pociąg relacji Kijów-Warszawa?
1: Ja zacznę może z reakcji oficjalnej, bo dosłownie parę minut temu skończyła się konferencja prasowa ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Polski, Andrija Sybihi i Radosława Sikorskiego. Ja byłem na tej konferencji, miałem możliwość zadawania pytań właśnie dla skierowanych do państwa. Strona ukraińska, Andrii Sybiha, komentując to, mówi o tym, że w taki sposób Władimir Putin puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Radosław Sikorski, bo to już ta druga część, polska część, jakby odpowiadając na to, refleksując na to, o czym mówi ukraiński minister spraw zagranicznych, mówi o tym, że jednak to nawet nie jest takie pukanie do drzwi, tylko już obecność, ta rosyjska obecność wojskowa, kinetyczna, też takiego słowa użył, na terenie NATO i na terenie bezpośrednio Polski. Więc to jest ten komentarz taki oficjalny z ostatniej chwili. A jeżeli chodzi o, powiedzmy tak, o porządku dziennym, o tym, co piszą media, to na pewno to tak samo jest traktowane w taki sposób. To jest przestraszanie ludzi, przestraszanie cywilów, bo sporo Ukraińców teraz jedzie przez Polskę dalej do swoich rodzin, do innych krajów. I atakowanie takich obiektów stricte przy granicy, to też wywieranie pewnie presji na morale, na stan psychologiczny obywateli Ukrainy.
0: No to właśnie, rozwijmy ten wątek. Czy to jest nowa taktyka Władimira Putina i co pana zdaniem chce on osiągnąć, atakując w pobliżu polskiej granicy? To rzeczywiście jest nawet nie pukanie do bram Unii Europejskiej, ale wręcz łomotanie w drzwi.
1: Tak jest, tak. I ta taktyka, ona pewnie polega na wywieraniu presji, to o czym już mówiłem wcześniej, na wywieraniu presji na cywilów, po prostu na Ukraińców. I w logice rosyjskiej to miałoby zadziałać w taki sposób, że społeczność miałaby, powiedzmy tak, wywierać znowu presję, ale na prezydenta Zełenskiego, na rząd ukraiński, z tym, aby skończyli tę wojnę na takich warunkach, na których chciałaby Rosja, a mówiąc wprost, to jest kapitulacja Ukrainy. I tak niby ten system, ta logika miałaby zadziałać. Co w praktyce oczywiście tak nie będzie, bo widząc, słysząc, obserwując też to, co mówią Ukraińcy, to co odczuwają Ukraińcy, z pewnością mogę powiedzieć, że mimo tej presji, mimo tego, że niestety mamy codziennie ogromne problemy tutaj na przykład w Kijowie, tak, przez alarmy przeciwlotnicze, kiedy nie działa komunikacja miejska, kiedy nie działają centrum handlowe i tak dalej, ale to nie nie doprowadza do tego, że społeczeństwo ukraińskie skierowuje to swoje niezadowolenie w stronę Kijowa czy biura prezydenta. Jednak no, jest zrozumienie tego, kto jest sprawcą właśnie tych wszystkich ataków i no, właśnie to skierowanie tego gniewu raczej na Rosjan, a nie na rząd i prezydenta w Kijowie.
0: A zaskoczył pana ten atak w pobliżu granicy z Polską? I pytanie, czy tego może być więcej? Bo przed godziną rozmawiałem z Bartłomiejem Wypartowiczem z portalu Defense24, no, który zaznaczył, że rzeczywiście no, takich sytuacji w pobliżu polskiej granicy może być jednak zdecydowanie więcej.
1: Może być więcej, oczywiście, tak, i no, odpowiadając na pytanie, czy mnie to zaskoczyło, ja powiem szczerze, ja przypominam sobie poprzednie ataki bezpośrednio na punkty przejścia na granicy ukraińsko-mołdawskiej. Niestety już mieliśmy takie przypadki, co w praktyce doprowadzało do tego, że ruch przez no, działalność faktycznie tego przejścia granicznego był zawieszony niejednokrotnie, tak naprawdę, i stąd jest ta odpowiedź, tak, że no, nie ma co się dziwić, bo to już się zdarzyło. Tylko że na innym przejściu granicznym. Ale pamiętajmy, że Mołdawia nie należy ani do Unii Europejskiej, ani do NATO, w odróżnieniu od Polski, która jest częścią i Unii, i NATO, a rzecz jasna, to nakłada jakby swoje wyzwania, swoje realia. Więc no, to takie próbowanie posuwać się do przodu, to próbowanie, powiedzmy tak, posuwać tę normę przez Rosjan, tego, co oni potrafią i co im wolno. No i pewnie, że jeżeli stanowczo nie odpowiedzieć na takie działania, to ta norma przesunie się dalej, niestety, tak jak to widzieliśmy wcześniej.
0: Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz Radio NW, był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję również. RMF24.

0: słuchać radia RMF24. Trwa przedostatni weekend kalendarzowego lata, a w sklepach z ubraniami już pojawiają się jesienne kolekcje. Mamy dla Was zestaw najnowszych informacji, co będzie modne w czasie tegorocznej jesieni. Mają być zaskoczenia, mają być szaleństwa i oczywiście niespodzianki. Ma być to, czego ostatnio nie widzieliśmy. Tak przewiduje stylistka Marta Zalega, a rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: W tym sezonie mamy też duże zmiany odnośnie trendów, więc wchodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, wchodzą maskinki, podkreślenie talii, tutaj też delikatnie wycofują się oversize'y.
2: Radą... Czyli ubrania dopasowane?
1: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej, że ten oversize już troszeczkę ustępuje miejsca ubraniom, które są bardziej dopasowane, bliżej ciała. A w przypadku tutaj mody dla kobiet, one są bardziej kobiece i podkreślające naszą kobiecość.
2: Kolory, które będą dominować, to jakie?
1: To mamy takie delikatne powtórzenie z ubiegłego sezonu. Zresztą brąz, który kiedyś kojarzył się z biedą, tak? Był kojarzony takim kolorem. I kolory zawsze były zarezerwowane dla arystokracji, dla króla, bo tam były bo tam było to bogactwo. Natomiast teraz brąz wkradł się i został na dłużej w sercach. Takim mocnym kolorem i odcieniem brązu to jest kolor espresso.
2: Taka czerń trochę?
1: Taki głęboki brąz, ale też myślę, że tutaj warto się zastanowić, czy on na przykład pasuje do naszej urody, ale zawsze możemy postawić na spodnie, możemy postawić na buty, na dodatki. Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund.
2: Espresso z odrobiną mleka, czy takie samo ciemne espresso?
1: Ciemne espresso. Takie dosyć mocne. W tamtym sezonie były bardziej rozwielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym. To jest świetny kolor takiego typu żółty w odcieniu na przykład masełkowego. One też świetnie podkreślają ten bardzo ciemny kolor brązu, gdzie wtedy nie mamy takiego przekonania, że jest to na przykład kolor czarny. Nie myli wtedy oka.
2: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie. A w modzie to już jest jesień, czy jeszcze trochę lata widać?
1: Myślę, że już jest jesień, natomiast na pewno to lato jest zauważalne, ale takim fajnym rozwiązaniem do łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą, kiedyś nakładałyśmy klapeczki albo sandały, teraz możemy nałożyć do tego buty kowbojki, możemy nałożyć wyższe kozaki zamszowe, sweter, cięższą marynarkę, rozebrać się i mamy pod spodem na przykład jakiś top i mamy coś w momencie, kiedy jest nam za gorąco, w momencie, kiedy jest nam chłodniej, mamy to ubranie warstwowe.
0: Podkreślenie talii, dopasowane ubrania, krawaty u mężczyzn i kolor espresso, ciemny brąz w ubraniach. I zawsze modny strój na cebulkę. Takie mają być modowe trendy w najbliższych tygodniach. Śledzimy to z Wami w radiu RMF24 i oczywiście RMF24 Wrocław. Naszej stacji możecie słuchać na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM.
3: Radio RMF24.
0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część niedzielnego popołudnia. Punktualnie o godzinie 16 zapraszam na fakty RMF FM, a później jeszcze więcej informacji w RMF24. Spokojnej reszty dnia.

0: Zbliża się 16. Fakty RMF FM i Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Nie milkną echa porannego rosyjskiego ataku dronem na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Posłuchajcie, jak ten incydent komentuje Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense24.
2: To było celowe uderzenie w pociąg.
1: Śledzimy też wybory parlamentarne w Szwecji, a także atmosferę przed wieczorną tenisową walką panów na US Open. Dokładnie za godzinę, o 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozpocznie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i premiera Donalda Tuska. Spotkanie dotyczy porannych rosyjskich ataków na Ukrainę. Przypomnijmy, w ich trakcie polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Polskiej strefy powietrznej przez kilka godzin pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego. To było celowe uderzenie koordynowane przez człowieka, mówił w radiu RMF24 o ataku na pociąg jadący z Kijowa do Warszawy Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense24. Jak dodawał, Rosjanie coraz częściej atakują pociągi, którymi podróżują cywile.
2: To nie jest tak, że Rosjanie dali koordynaty do ataku, do drona, który startował i on po prostu przeleciał cel i uderzył. No nie, no to było celowe uderzenie w pociąg. No tego typu uderzenia też widywaliśmy w ostatnich dniach na samej Ukrainie, między innymi na kierunku Żytomierszczyzny czy na kierunku Odessy.
1: Jak informowaliśmy w faktach, w ataku nikt nie został ranny. Pociągiem podróżowało 206 osób. Skład o 16:20 ma wjechać na stację Warszawa Zachód, a do tego tematu będziemy wracać w faktach. Śledzimy wybory parlamentarne w Szwecji. Jak informują tamtejsze media, przed wieloma lokalami wyborczymi ustawiają się długie kolejki wyborców. Premier tego kraju i lider centroprawicowej partii Umiarkowanej Ulf Kristersson podczas głosowania powiedział, że jest pełen nadziei i dobrze ocenia kampanię swojego ugrupowania. Jestem bardzo dobrej myśli, mam dobre przeczucie, mieliśmy dobrą kampanię, ale oczywiście nikt nie może być pewny, mówił Ulf Kristersson. Przedwyborcze sondaże wskazywały na zwycięstwo obecnej lewicowej opozycji, która miała niewielką przewagę nad rządową, centroprawicową koalicją. Dziś w Szwecji odbywają się jednocześnie wybory do parlamentu, rad regionów oraz gmin, co dodatkowo wydłuża cały proces głosowania. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 20:00 czasu polskiego. Wkrótce potem spodziewane są sondażowe wyniki wyborów.
3: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
1: Najlepsza wśród pań Jelena Rybakina. A dziś dowiemy się, kto okaże się najlepszym tenisistą w tegorocznym US Open. O tytuł Niemiec Aleksander Zwieriew zagra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Z nami w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, obaj tenisiści mogą się dziś zapisać w historii.
4: A wszystko dlatego, że Amerykanie i Niemcy czekają bardzo długo na zwycięstwo swojego reprezentanta w US Open. Po raz ostatni tenisista z USA wygrał turniej na kortach w Nowym Jorku 23 lata temu i był to Andy Roddick, a Niemcy jeszcze dłużej, bo ostatnim tenisistą z tego kraju, który wygrał US Open, był w 1989 roku Boris Becker, dlatego przed finałem o wsparcie do kibiców zaapelował Shilton, dla którego będzie to pierwszy wielkoszlemowy finał. Na korcie dam siebie wszystko i liczę na wasze wsparcie. Zróbmy to dla USA. Mówił 24-letni tenisista, a początek meczu Zwieriew Shilton o 20:00.
1: O tym pojedynku będziemy mówić w wieczornych faktach sportowych, a już w kolejnych faktach RMF FM o 17:00 zajrzymy na boiska Ekstraklasy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Cześć, tu Grzegorz Krychowiak. Zapraszam Was na kolejną rozmowę w stylu Krychowiaka na antenie radia RMF 24.
1: Nazywam się Arkadiusz Karster, jestem przewodnikiem po Wrocławiu i dziś chcę zabrać Państwa na wyjątkową wycieczkę po naszym mieście. Wycieczkę wyjątkową, bo radiową, bo w radiu RMF 24 Wrocław. Co tydzień, w niedzielę będziemy opowiadać o

że regularnie przyjeżdżają do Wrocławia architekci, urbaniści, historycy, architektury z całej Europy. Od tych na północy naszego kontynentu, z Norwegii, z Holandii, do tych krajów leżących na południowych krańcach, jak

4.

0: Dzień dobry. Dzisiaj jeden z najlepszych siatkarzy, jak nie najlepszy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To znaczy i w Japonii, i w Turcji, i we Włoszech. Moim gościem Bartosz Kurek.
1: Cześć.
0: 7 maja wrzuciłeś post, dziękując kibicom za sezon z myślą, że wrócisz tam czy nie?
1: Nie było to jeszcze wtedy w 100% potwierdzone, więc miało być tam trochę dwuznaczności, ale raczej byliśmy już dogadani w klubie, że wracam i też tak gdzieś tam dla uważnych zaznaczyłem w tym poście, że motywacji na kolejny sezon nam nie zabraknie, ale to prawda, nie wiedziałem, czy ten kolejny sezon nadejdzie, czy nie.
0: To był taki chwyt trochę marketingowy, czy z możliwością poszukania innej opcji?
1: To było raczej coś na zasadzie zabawienia się tą konwencją. Ja nigdy takich rzeczy nie robię, ale tutaj gdzieś mi to wpadło do głowy. Ja też w tych swoich social mediach na tyle, na ile jestem aktywny, to nie kalkuluję. Czasem po prostu rzeczy się dzieją, wpadają mi do głowy, żeby to zrobić i po prostu tak to wyszło.
0: A jak wygląda kwestia reprezentacyjna?
1: Kwestia reprezentacyjna wygląda tak, że poprosiłem trenera Grbicza o to, żeby dał mi trochę wolnego. Znając trenera Grbicza, nie wiem, czy teraz przez kolejne wakacje nie będę miał wolnego, ale tak, no w tym roku w reprezentacji mnie nie ma i dobrze, że mnie nie ma. Naprawdę. Widzę, że ja potrzebowałem tego oddechu od tego kołowrotka, w którym byłem od 20 lat. Drużyna też fajnie funkcjonuje. Na tyle, na ile oglądam chłopaków z boku, to fajnie, że ci, którzy zastąpili mnie, szybko tą przestrzeń wypełnili, także jestem zadowolony po prostu z tej decyzji. Ale co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Bo ja jakby definitywnie kariery reprezentacyjnej nie skończyłem. Myślę, że jeżeli taką decyzję podejmę, to chciałbym to ogłosić jakoś tak oficjalnie, bez podtekstu. Może trochę czymś więcej niż postem, o tak.
0: To znaczy, że w tym roku nie będziesz występował w reprezentacji, ale...
1: Zobaczymy, co przyniesie kolejny sezon, ale jestem realistą. Zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jestem, od jakich cyfr zaczyna się mój PESEL. Czym jest reprezentacja Polski w siatkówce w tym momencie? Teraz, żeby się załapać do naszej kadry, trzeba być wybitnym. I miałem takie sezony, gdzie grałem na takim poziomie, ale z wiekiem coraz trudniej o to. No, zobaczymy, jak ten sezon ligowy w moim wykonaniu, bo no, też... Gdzieś tam to zmęczenie, te nawarstwiające się jakieś kontuzje, to też będzie miało duży wpływ na to, co zdecyduje, a sam mój poziom, to już trener Grbicz oceni, czy jeszcze się przydam, czy nie.
0: Twoja rola nie jest tylko ważna na boisku, ale również poza nim. Mhm. I to też może mieć wpływ?
1: Powiem tak samolubnie, nie chciałbym, żeby miało wpływ. Chciałbym zasłużyć po prostu sportowo. Chciałbym, żeby moja gra sama się obroniła, ale też nie ucieknę od tego, jeżeli trener widzi i mówi w rozmowie ze mną, że widzi te wartości, te umiejętności, te skille, że tak nazwijmy, jakieś miękkie, takie interpersonalne, motywacyjne, nawet takie trochę cechy przywódcze, tak bym to nazwał, no to nie ucieknę od tego. Ale samolubnie chciałbym po prostu obronić się swoją grą, żeby nie było wątpliwości, że na to miejsce zasłużyłem.
0: To co ustaliłeś dokładnie z trenerem? To zostało zrobione po igrzyskach?
1: Nie. Rozmawialiśmy gdzieś w okolicach przełomu chyba roku, w okolicach stycznia, coś takiego, czy nie, chyba trochę później. No i tyle. Trener też nakreślił mi jakiś plan, jaki ma na reprezentację w tym roku, na jakich zawodników chciałby stawiać, a ja powiedziałem, że jakby w tym roku chciałbym zrobić sobie przerwę i tyle. Ale zakończyliśmy to na takiej stopie, że zostajemy w kontakcie. Ja też z trenerem Grbiczem nie jesteśmy przyjaciółmi, nie jesteśmy kolegami, ale mamy bardzo dobre relacje. Bardzo dobrze się rozumiemy. Myślę, że patrzymy na pewne rzeczy podobnie i też wiem, że trener, jeżeli za rok zdecyduje, że tego miejsca dla mnie nie będzie, to po prostu zadzwoni w tym samym czasie, w którym zadzwonił w tym roku i powie: Bartek, słuchaj, myślę, że to już jest twoja kolej, że twój czas w reprezentacji już minął, dzięki za wszystko, co zrobiłeś i tyle. I on wie, że po drugiej stronie słuchawki nie będzie wkurzenie, tylko będzie zrozumienie, że on jest szefem, on decyduje i on ma przywieźć to złoto z Los Angeles.
0: Trwa wyjątkowe spotkanie zawodników z dwóch różnych światów. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24.
1: Dziś do W stylu Krychowiaka zaprosiłem Bartka Kurka. Bartek grał na boisku w klubie razem ze swoim ojcem.
2: Dla mnie to było tak normalne i dla wszystkich wokół było tak normalne, że jakby ja nad tym przeszedłem do porządku dziennego. Przysięgam ci, bo musisz spojrzeć na to moimi oczyma, że ja, moje pierwsze wspomnienie, jakiekolwiek wspomnienie, takie jak ja teraz siedzę, mocno się koncentruję, moje jakiekolwiek pierwsze wspomnienie to jest hala. To jest hala i ja siedzę na hali i mój tato odbija piłkę, bo ja dosłownie się wychowałem na hali. I już teraz nie pamiętam, czy to był mecz, czy to był trening, ale po prostu mój tata i odbija piłkę. I ja tak po prostu, ja się tak zbliżałem do tego boiska z każdym rokiem, wiesz. Tam jak miałem 6 lat, to sobie klepałem piłkę o ścianę, oni trenowali tam z tyłu. Jak miałem 10 lat, to tam poodbijałem w przerwie z jakimś kolegą mojego taty. Jak miałem 12 lat, to już umiałem zaatakować na siatce. Jak miałem 14-15, to klub przeszedł bardzo dużo przeobrażeń, więc teraz nadal istnieje. To jest klub z Stal Nysa, natomiast teraz jest dużo bardziej profesjonalny. Wtedy był bardzo tragicznie zorganizowany i nie mieli po prostu ludzi do grania. Ta siatkówka polska jeszcze wtedy nie była na takim poziomie jak teraz i jakby na szybko musieli dokooptować kogoś do składu.
1: Chcesz mi powiedzieć, że tak wyglądało młody choć grać?
2: Tak, dosłownie.

0: dokładnie tak. Było tak, że był obóz przed sezonem, bo wtedy jeszcze takie stara opcja przygotowania do sezonu wyglądała tak, że się jedzie na obóz, na taki... I jechaliśmy na obóz, czy jechał zespół pierwszy na obóz gdzieś do Czech i nie mają ludzi do treningu. I oni, dobra, Bartek coś tam gra, ja tam miałem już wtedy miałem z dwójkę, no to dobra, tam on trenuje w tam drużynach juniorskich.
1: No dwójkę, dwa metry.
0: Tak, dwa metry. Miałem dwa metry, no to tak, dobra, coś z tego może być, odbija tą piłkę, w miarę tam nad nią panuje, nie będzie nam przeszkadzał, weźmy go. No i wzięli mnie na ten, wziął mnie trener Ryś wtedy, Jan, na obóz, pojechałem i... No i tyle. I umierałem tam na tym obozie, strasznie cierpiałem. To był taki naprawdę obóz taki starej daty. Dużo biegania, dużo jakichś takich ćwiczeń ogólnorozwojowych, bardzo mało siatkówki. Teraz jest totalnie to, metody treningowe bardzo się zmieniły. Teraz nawet jeżeli robimy jakąś wytrzymałość, czy to nie biegamy na stadionie, ale co, cały czas musi towarzyszyć nam piłka, ta wytrzymałość musi być specyficzna do naszej dyscypliny. Pewnie...
1: To u mnie jest podobnie, te zmiany są tak duże, że...
0: Nie była ziemia. Więc pojechałem na ten obóz i tam, pamiętam, była taka sytuacja, bo tam trener Ryś uwielbiał ćwiczenia lekkoatletyczne i mieliśmy takie biegi 3200 metrów, 1600 metrów, 800 metrów, 400 metrów, 300, 100, 60 i 30. I to wszystko było, to był jeden trening taki biegowy i robiliśmy to albo w taki sposób, że najpierw zaczynaliśmy od tych długich dystansów, przechodząc do sprintów, albo od sprintów do długich dystansów. No i tam, jeżeli robiliśmy najpierw sprinty, a potem te długie dystanse, no to tam przy tym 3200, no to połowa drużyny już mnie trzy razy zdublowała, a ja no po prostu, wiesz, no, jakby 15-letni chłopak nie ma tej wydolności takiej jak stare chłopy. I pamiętam, że właśnie trener Ryś tak podszedł do mnie i nie przeszkadzać to, że cię tak wyprzedzają? Jakby, nie wiem, za miękki jesteś, z tego nic nie będzie. I to był taki moment, gdzie on, myślę, że zrobił to specjalnie, bo to znakomity fachowiec i dał mi takiego kopa, że ja gdzieś tam za każdym razem potem na treningach próbowałem przełamywać te bariery, które, jakieś takie fizyczne, które miałem. Ale ten obóz bardzo dużo mi dał, no i on, mimo że tak powiedział, to zaraz szybko zostałem pełnoetatowym zawodnikiem pierwszego zespołu i robiłem to wszystko chodząc do pierwszej klasy liceum, więc to było zarąbisty okres, ale wracając do twojego pytania a propos mojego taty, no dla mnie to było tak naturalne, że ja jakby patrzyłem, jak mój tata gra, tutaj coś sobie tam podbijałem z nimi, za chwilę zaatakowałem, a za chwilę byliśmy razem w drużynie i siedzieliśmy razem w szatni, wiesz. A teraz jak o tym myślę, totalna abstrakcja, ale wtedy to jest chyba ten pierwiastek tego romantycznego Bartka, że ja zawsze wiedziałem, miałem w sobie jakieś takie przeświadczenie, że ja tam wyląduję na tym boisku między nimi i będę z nimi grał.
2: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.
3: Tu radio RMF 24.

0: Tu w stylu Krychowiaka przy mikrofonie Grzegorz Krychowiak, a to nie jest zwykła niedziela. Ze mną w studiu dziś jeden z naszych najlepszych siatkarzy, nie kto inny jak Bartek Kurek. Bartek, wchodzisz do siatkarskiej reprezentacji w młodym wieku. Spotykasz wielkie sławy wicemistrzów świata. Wróćmy do tego momentu. Wejście do szatni.
1: Dawne czasy. Kurde.
0: To jest 2006?
1: Siódmy. 2007, pamiętam, bo jakby czasem nasze gazety mają coś takiego, że potrafią, nie powiem tego, bo od razu mi przychodzi, chodziło mi o to, że chciałem powiedzieć, że nasze gazety czasem mają umiejętność uschwycenia czegoś tak w jednym zdaniu, ale od razu mam przed sobą tą okładkę, taką wstyd, hańba i coś tam.
0: Nie
1: wracajcie, a propos piłkarzy, ale no, na przykład a propos mnie, to było super, bo to nie był nagłówek, wiadomo, ale gdzieś tam w akapicie poświęconym temu meczowi było napisane, bo to było 1 czerwca i było moje zdjęcie, było Dzień Dziecka. Po prostu, ale nie, to zupełnie przypadkowo tak się stało, że graliśmy z Argentyną w Dzień Dziecka w Poznaniu i zagrałem tam w tym meczu. Zagrałem nieźle. Tylko to jest też taka jakby kwintesencja tego, gdzie ja wtedy byłem sportowo, bo podkręciłem kostkę, wycofując się przy ataku. Czyli jakby nikt mi nie przeszkadzał, ja się potknąłem dosłownie o własne nogi ze stresu i tam wycofując się uciekła mi kostka i pamiętam, że uciekła mi ta kostka tak dosyć mocno i tam teraz bym zszedł z boiska, ale wtedy byłem spanikowany, pierwszy raz w życiu skręciłem kostkę i z boiska znieśli mnie chyba Sebastian Świderski, na pewno Sebastian Świderski, bo pamiętam, że potem Kadziu mówi do mnie: młody, ty to powinieneś kończyć już teraz tą karierę, ty zrobiłeś wszystko, wszedłeś, zagrałeś w reprezentacji, zagrałeś dobrze, z boiska zniósł cię Świder, dziękuję. A ja tak mówię: nie, ja dopiero zaczynam, dajcie mi pograć.
0: Ale to była taka duma, nie mogę pokazać bólu.
1: Nie, ale wiesz, to tak, nie, co ty, ja wtedy to panika totalna, noga, urwało tam mnie, a później, nie wiem, 2 tygodnie przerwy miałem i to trochę tam spuchło, ale była tak. I właśnie tutaj do twojego pytania nawiązuję, że byłem na takiej adrenalinie, że jak skręciłem tą kostkę, to wydawało mi się, że urwałem nogę, jakby tak dużo rzeczy się działo wokół, tak szybko, że nie miałem czasu się zdenerwować. I to było zarąbiste w tym wszystkim. Jeszcze jedną rzecz pamiętam, że na kolacji jakiejś tam mieliśmy taki bufet, można było sobie wybrać, co chcemy, byliśmy w hotelu, więc tam były dania sportowe, ale były też pizze dla normalnych. A ja wezmę, ma tą pizzę, 4-5 kawałków pizzy nałożyłem, Raul Lozano tak mnie zmierzył i 2 tygodnie później dostałem telefon od doktora Adamczyka i dzwoni do mnie: Bartek, musisz się zjawić w Warszawie, trener Lozano zorganizował ci spotkanie z dietetykiem. A ja okej. Zobaczył, że tam, a on dosłownie tak spatrzył, a ja tak miałem, nie wiem, no miałem tam wtedy co 18 lat, no to tak funkcjonowałem, pizza, cola i...
0: W tym wieku nikt nie wiedział, co powinno się jeść.
1: Nie wiedziałem, co mam jeść zupełnie. Do teraz czasem mi się tam zdarzają jakieś takie wpadki, ale... No, muszę przyznać, że bardzo dużo się tam wtedy działo. Dobry początek, no.
0: Wchodzisz do tej reprezentacji w młodym wieku, widzisz gwiazdy. Jak wtedy podchodzisz do tego mentalnie?
1: Po pierwsze, super było to, że jak już się mierzyłem z nimi na treningu i udało mi się zrobić coś dobrego, to w mojej głowie już było coś tak, kurde, właśnie zdobyłem punkt asa, zablokowałem wicemistrza świata. No, chyba muszę przestawić swój celownik z byciem, nie wiem, z załapaniem się do reprezentacji na to, że kurde, ja gram, rywalizuję z wicemistrzami świata i potrafię czasem zdobyć punkt, czy dobrze zagrać, to może ja powinienem przestawić swój celownik bardziej na mistrzostwo świata. Wszedłem do reprezentacji i miałem takie, żeby się w niej utrzymać, żeby po prostu tam grać, żeby było dobrze, ale dosłownie było tak, że chłopaki wygrali srebro, ja przyjeżdżam na następne zgrupowanie i mówię: kurde, no jakby nie jestem tam jeszcze, ale widzę, że czasem jestem w stanie tam doskoczyć. To trochę odblokowało mnie w głowie. Trochę zdjęło te ograniczenia, które sam sobie narzucałem.
0: Na moment się zatrzymujemy, ale to nie wszystko na dzisiaj. Wrócimy jeszcze do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF24. RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już we wtorek po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zapraszam. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. Nie żyje 36-letni Polak. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski komentuje dzisiejsze incydenty z rosyjskimi dronami tuż przy granicy z Polską.
1: To jest eskalacja.
0: Sprawdzamy też sytuację na zakorkowanych drogach południowej Polski, a także na boiskach ekstraklasy. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. W Tatrach Wysokich zginął 36-letni polski turysta. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z Baty Żowieckiej Próby pod Gerlachem. Słowaccy ratownicy, którzy dotarli na miejsce śmigłowcem, stwierdzili jego zgon. W rejonie wypadku znajdował się także 40-letni Polak, który nie był w stanie samodzielnie zejść z trudnego terenu. Został bezpiecznie ewakuowany przez ratowników i przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak o dzisiejszych rosyjskich atakach na tereny przygraniczne z Polską mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji z Andrijem Sybichą, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, podkreślał, że Polska musi wzmocnić wsparcie dla walczącego Kijowa.
1: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie i to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
0: Dodawał Sikorski, a my przypomnijmy, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa właśnie powinna rozpoczynać się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i premiera Donalda Tuska. O tym spotkaniu będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku osobówki z motocyklem na Krajowej 62 w Drohiczynie, to województwo podlaskie. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Kierowcy, uważajcie też na południu Polski. Tam korki i zatory na części dróg. Tak jest w pasie od Dolnego Śląska przez województwo śląskie aż po Małopolskę. Z informacjami drogowymi w faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie kierowcy utkną w korkach?
2: Na Dolnym Śląsku korek jest teraz na autostradzie A4 przy wjeździe do Wrocławia od strony granicy z Niemcami. Tu w Śląskiem w korkach tkwią ci, którzy wracają z Beskidów. Tak jest przy wjeździe do Wisły od Istebnej i dalej w stronę Ustronia. Zakorkowany jest również Szczyrk. Jeśli ktoś jedzie A4 z Katowic do Krakowa, z zatorem musi się liczyć w rejonie Dziećkowic. Na pasach do Katowic z kolei korki są na bramkach zarówno w Balicach pod Krakowem, jak i w Brzęczkowicach. Zatory tworzą się także na obwodnicy Krakowa. I jeszcze Zakopianka. W kilku miejscach z powodu korków utrudniony jest teraz przejazd na odcinku od Zakopanego po Nowy Targ. Korek jest również w Gaju pod Krakowem.
3: Piłkarska Ekstraklasa w faktach RMF FM.
0: Za nami dwa dzisiejsze mecze piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Płock zwyciężyła 3-1 z Krakowią, zaś w niedawno zakończonym meczu Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków. A za niespełna pół godziny początek ligowego klasyku na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Legia podejmie Widzew. Zespół z Łodzi wygrał w stolicy ostatnio 29 lat temu, ale to rywal, którego mimo wyników nie można lekceważyć.
4: Nie wystartowali zbyt dobrze, mają tylko jedno zwycięstwo, no ale zwycięstwo na Jagiellonii z kolei, to pokazali, że są w stanie wygrać ze wszystkimi. I stąd musimy być ponad 100% naszych możliwości gotowi, aby temu wyzwaniu sprostać, aby nawet jeżeli będą te różnice w umiejętnościach, no to z organizacją, dyscypliną, takim poświęceniem przechylić szale na swoją korzyść.
0: Mówił Marek Papszon, trener Legii Warszawa. A za godzinę swój kolejny mecz Mistrzostw Europy rozpoczną nasi siatkarze. W kolejnych faktach o 18:00 połączymy się z naszym dziennikarzem z redakcji sportowej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF24.
1: Witam Państwa w drugim
2: w Radiu RMF24. Wracamy teraz do rozmowy w stylu Krychowiaka. Grzegorz Krychowiak, zapraszam.
1: Hali Stulecia, obiekcie wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednej z takich architektonicznych perełek, ikon naszego miasta. Mówiliśmy poprzednio o tym zewnętrznym wyglądzie Hali Stulecia, o tym, że ona jest tak bardzo oryginalna, wyjątkowa.

0: Tu Radio RMF 24,
1: tu Grzegorz Krychowiak, a przy drugim mikrofonie jeden z najwybitniejszych siatkarzy wszechczasów, Bartek Kurek.
2: Ty współpracowałeś z wybitnymi trenerami. Kto jest taką osobą, która była na samym topie?
3: Vital Heinen zmienił moje życie. Do Vitala Heinena byłem bardzo dobrym siatkarzem, w miarę rozpoznawalnym na rynku siatkarskim światowym, europejskim, polskim. Coś już wygrałem, ale mam takie wrażenie, że i ludziom tam czegoś brakowało, i mi tam czegoś w tej mojej karierze brakowało. Vital Heinen autentycznie zmienił moje życie, bo uważam, że to, że wygraliśmy Mistrzostwo Świata, czy że ja zagrałem taki turniej, to jest moja bardzo ciężka praca, ale też kunszt trenerski Vitala. I naprawdę z tym sukcesem gdzieś moja kariera wskoczyła na inny level. Możliwości, jakie się przede mną otworzyły, to też, jak zostajesz mistrzem świata, zostajesz MVP turnieju, to gdzieś cały czas, jak gdzieś ktoś mnie zaprasza, to tak mnie przedstawia, więc byłbym niesprawiedliwy, jeżeli bym nie powiedział, że Vital zmienił moje życie.
1: Co dokładnie zmienił?
3: Po pierwsze, dostał zawodnika 30-letniego, i podszedł do niego jak do juniora. Przeanalizował to, jak gram, jakie błędy popełniam, gdzie jestem efektywny, gdzie nie jestem. I trochę zmienił moje spojrzenie na pozycję atakującego, na to, jak powinienem atakować. Na przykład w ataku widział, że mam bardzo duży zasób uderzeń, możliwości. Na przykład potrafię zaatakować po prostu, potrafię zaatakować taką wewnętrzną prostą, po długiej przekątnej, po ostrym skosie. Potrafię skiwnąć, potrafię splasować po prostu, potrafię zrobić wszystko. I tak naprawdę jemu przeszkadzało, że ja w każdym meczu chcę zrobić wszystko i chcę pokazać cały ten swój repertuar zagrań, zamiast po prostu efektywnie do bólu wykorzystywać jakąś przewagę, którą mam nad przeciwnikiem. Trener Gbisz też ma taką teraz filozofię, że jeżeli widzimy jakąś przewagę, jakiś słabszy punkt przeciwnika, to trzeba go zmusić do tego, żeby on coś zmienił, a nie samemu zmieniać. A ja często miałem tak, że atakowałem po proste, już w mojej głowie, dobra, oni teraz widzieli, że ja zaatakowałem po prostu, muszę zmienić, to muszę to spróbować, to muszę tam, muszę cały czas operować pełnym wachlarzem zagrań. Nie, czasem prosto i efektywnie to lepiej. Nauczył mnie tego, żeby siebie studiować, żeby być dobrym zawodnikiem, musisz bardzo dobrze siebie znać na boisku, sportowo. Na przykład jak ciebie ktoś zapyta, jakie są twoje mocne strony na boisku. Ja nie byłem tak do końca w stanie na to odpowiedzieć, jestem dobrym siatkarzem, nie? Ale on tak mi naprawdę...
2: W wieku 30 lat
3: nie byłem
2: do końca... To może być zaskakujące.
3: Tak, nie byłem do końca świadomy, gdzie są moje mocne strony. Dlaczego czasem w ataku to wygląda genialnie, a czasem tracę rytm? I on mi to wszystko podzielił na takie małe aspekty, małe elementy i razem to przeanalizowaliśmy i potem jakby ja gram w swoje mocne strony, a unikam tych słabszych, nie? Mhm. To brzmi bardzo prosto, ale zrobić tak z 30-letnim gościem, usiąść z nim i do tej pory robiłeś to, przebudujemy cię trochę jako siatkarza. I to jest strona techniczna. Natomiast od strony mentalnej, to jak zbudował mnie w drużynie, on pokazał mi, że mogę być liderem tej ekipy. Wtedy nie musiałem być, bo mieliśmy Michała Kubiaka, ale już gdzieś byłem w takim wąskim kręgu. On fajne rzeczy robił, bo na przykład mieliśmy taki test a propos tego, kogo się uważa za ważną osobę w drużynie. On robił takie różne rzeczy. Mieliśmy taką tarczę jak do dart, żeby umieścić na tej tarczy zawodników tak, że nie jest sportowo, kto jest najlepszy, ale wartość danego zawodnika dla drużyny...
1: Holistycznie.
3: Tak, holistycznie. Tak bardziej nawet personalnie, że tych najważniejszych umieścić w centrum, a tych mniej ważnych gdzieś poza centrum. Robiliśmy to anonimowo, nie? Ja siebie dałem gdzieś tam, powiedzmy, tak z boku, tak na takiej zasadzie, że z racji doświadczenia, wieku i grania, już ogrania mogę doradzić, ale nie podejrzewam, że ktoś na mnie patrzy i się na mnie wzoruje, czy chce czerpać z mojej wiedzy. On mi pokazał wyniki, na przykład bardzo wielu chłopaków dało mnie zaraz gdzieś tam obok Michała Kubiaka, który był w centrum. Ja zobaczyłem siebie oczami moich kolegów trochę. On mi pokazał perspektywę na mnie. Ja mówię, kurde, ci chłopacy na mnie patrzą. Jeżeli ja jestem tam, to oni myślą o mnie jako właśnie o tym liderze. I może ja też zacznę o sobie tak myśleć. Wiesz, co chodzi?
1: Że... Tak, właśnie ta pewność siebie wtedy zdobyłeś ją.
3: Tak, tak. I to jest coś takiego, że po pierwsze daje ci to takie wow, chyba coś dobrze robię, a dwa, jeszcze masz, dostajesz taką odpowiedzialność, że dobra, kurde, no to jednak moja rola to nie jest tylko bić piłkę w parkiet, ale moja rola to jest też, kiedy w meczu przegrywamy, to nie stać, nie oglądać swoich skarpetek, bo ci chłopacy patrzą na moją mowę ciała, więc ja, mimo że w środku mam ochotę kogoś zabić albo sam siebie gdzieś tam po błędzie na siebie nawrzeszyć, to stoisz i przyjmujesz to, bo taki masz wpływ na drużynę, nie? To jest jeden z takich namacalnych przykładów, ale bardzo dużo z nim na ten temat rozmawiałem potem i no uważam, że był idealnym trenerem w tamtym momencie dla naszej reprezentacji.
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24. Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: W studiu cały czas mój gość, siatkarz Bartek Kurek. Bartek, porozmawiajmy o twoim trudniejszym momencie, po których poszedłeś na terapię.
2: Ja miałem dość siatkówki. Dość siatkówki, ja chciałem być z moją żoną. Zakochałem się, znalazłem szczęście poza siatkówką. I już jakby miałem dość tej siatkówki. Moja psychika tak zareagowała, że nigdy tych rzeczy nie nazywałem, bo nie chcę się tym dzielić, ale to naprawdę, no nikomu tego nie życzę, żeby takie rzeczy przeżywał. Bo to już jest tak, że twoja psychika oddziaływuje też na twoje ciało. I nie pan, jakby nie... No bardzo, bardzo to był trudny dla mnie okres. Na szczęście, naprawdę, na ogromne szczęście trafiłem na menadżera, takiego, jakiego trafiłem, który w ogóle, jakby widząc mój stan, uratujmy ciebie dla tej dyscypliny, a przede wszystkim, żebyś ty wrócił do normalnego funkcjonowania, chłopie. Są rzeczy, są kontuzje kolana, są kontuzje pleców, ja miałem po prostu kontuzję głowy, tak jak wielu, wielu, wielu ludzi miewa.
3: Uratuj, powiedziałeś.
2: Tak, bo to, no, myślę, że jakby ktokolwiek, kto mnie teraz zna i to słyszy, wie, że to nie jestem ja. Ja w ogóle jeszcze w tamtym

0: W tym sezonie wznowiłem granie, to też był pomysł osoby, z którą w tamtym momencie współpracowałem, żeby mnie jakby ja pierwszy atakujący reprezentacji Polski poszedł do Bełchatowa i był drugim atakującym, bo tam grał Mariusz Wlazły. To był pomysł osoby takiej, bo ja jednak najbardziej się czuję dobrze właśnie w drużynie siatkarskiej. Wiesz co, że mi tego, że to jest moje bezpieczne miejsce. Szatnia to jest moje bezpieczne miejsce. Jak jesteś dzieciakiem, który pamięta, jego pierwsze wspomnienie to jest sala, no to gdzie będziesz się czuł najbezpieczniej? Na sali. No i też trafiłem do takiego klubu, który pozwolił mi po prostu być. Nie było tam żadnej takiej, jakby trenowałem, robiłem to, co do mnie należy, ale jak będziesz gotowy nam pomóc, to chętnie skorzystamy z tej pomocy, ale na razie po prostu dali mi przestrzeń na to, żebym był w klubie, ale nie oczekiwano ode mnie, że będę grał, wiesz, na swoim poziomie. Czyli po prostu wróć do normalności, a jeżeli to nam się jakby gdzieś w trakcie tego sezonu się opłaci, to chętnie z tego skorzystamy.
1: Kim była twoja żona w tym trudnym momencie dla ciebie?
0: To było dla niej na pewno cholernie ciężkie, bo poznała faceta, nie? Jest wszystko spoko, zakochaliśmy się w sobie, ale to też nie był taki, to nie był związek dojrzały, to nie był związek kilkuletni, taki, gdzie już byliśmy razem w wielu sytuacjach, a tutaj nagle spadła na nią taki ciężar i jakby była po prostu takim moim aniołem, że wiesz, że jakby nie, bez niej bym sobie na pewno nie poradził. Okej, miałem opiekę profesjonalną wokół siebie, ale bez niej, bez jej obecności, bez tego, że zaakceptowała mnie takiego, jakim jestem i...
1: I ile się znaliście?
0: 3 miesiące, 4. I ona, wiesz, zaufała mi, jakby weszła w ten związek ze wszystkim, wiesz, na maksa, ze wszystkim, co miała. I tego się nie da, jakby ciężko mi jest teraz nawet to opowiedzieć słowami, że zawsze będę jej wdzięczny.
1: Trochę z nią rozmawiałem. Ona powiedziała mi, pani Anna, warto powiedzieć o tym momencie, głównie ze względu na młodych zawodników.
0: Tak. Ja miałem naprawdę dużo, dużo farta też, że ja dostałem bardzo szybko zrozumienie w domu. Mówię o moich rodzicach. Moja żona, ale też moi rodzice. I myślę, że to jest przestrzeń, gdzie ta nasza edukacja sportowa w naszym kraju, ona jest super. Jak ja patrzę na to, jak ona się tam jak się rozwinęła, jak się rozwija szkolenie dzieci, młodzieży i tak dalej, to jest naprawdę, jestem pod wrażeniem. Ja nie miałem takich możliwości, nie miałem takiej przestrzeni, żeby się realizować, ale i super. Infrastrukturę zbudowaliśmy, fachowców szkolimy, ale ta sfera mentalna, wydaje mi się, że cały czas gdzieś tam kuleje, że warto na to zwracać uwagę, warto o tym mówić, warto o tym to otwarcie komunikować i to jest ważne dla tych młodych zawodników, to powiedziała Ania, bo już wcześniej gdzieś tam sobie założyliśmy, że ja chciałbym powiedzieć, mówić o tym, co mnie spotkało, nie zakrywać się pod płaszczykiem jakiejś kontuzji fizycznej, właśnie dlatego, żeby jeżeli ktoś zobaczy mnie, nieradzącego sobie z tym i szukającego pomocy, no to może gdzieś go natchnie, że kurde, no może rzeczywiście ja też powinienem zasięgnąć pomocy.
2: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w radiu RMF24 wracamy już za chwilę.

0: Słuchacie radia RMF 24. Przed mikrofonem nadal Grzegorz Krychowiak, czyli ja, i siatkarz Bartek Kurek.
1: 2018 rok. Zostałeś MVP Mistrzostw Świata. To jest ten moment, który w końcu mówisz, zrobiłem to, jest taka satysfakcja?
2: Tak. Tak. Nigdy nie czułem się wcześniej tak, jak w tym momencie, kiedy osiągnęliśmy ten sukces. Ja wzruszam się po meczach, częściej po przegranych, ale tam miałem pierwszy raz, jak wygraliśmy półfinał z Amerykanami. Było takie napięcie, byłem tak skoncentrowany, żeby swoje emocje schować i grać dobrze, że jak już wygraliśmy, no to po prostu jakby eksplodowały ze mnie. Zacząłem właśnie płakać. Vital poszedł, trzepnął i mówi, nie, jutro mamy to, jutro jest najważniejsze, bo na kolejnym dniu graliśmy finał. Ochrzanił mnie, że a ja do niego mówię, stary, nie, to jest mój moment, jakby ja potrzebuję teraz, żeby z siebie wyrzucić te emocje, które we mnie siedzą, a na jutro ja będę, tylko po tym półfinale po prostu coś z mojego ramienia spadło.
1: Ja nie jestem specjalistą, nie znam się na tym, ale ktoś mi powiedział, że twoja gra, ona się zmieniła przed ćwierćfinałem.
2: My graliśmy bardzo średni turniej. Wygraliśmy z tymi, z którymi mieliśmy wygrać, przegraliśmy parę spotkań i byliśmy postawieni przed ostatnim grupowym spotkaniem. To jest mecz, ludzie na niego w ogóle nie zwracają uwagi, on był dla mnie, personalnie on był kluczowy. Graliśmy mecz z reprezentacją Serbii i oni mieli już pewny awans do kolejnej fazy, a my musieliśmy ten mecz wygrać. I przed tym meczem spotkaliśmy się, pierwszy raz mieliśmy taką sytuację, że Kubica dzwonił po wszystkich i że spotykamy się w pokoju. I nie mówimy o szczegółach, co tam się wydarzyło, ale jego przemowa, to co powiedział, to jak ja w międzyczasie też porozmawiałem z nim, porozmawiałem z Fabianem, porozmawiałem z trenerem, z chłopakami, jak sobie pewne rzeczy wyjaśniliśmy, to ja wyszedłem na ten mecz tak nabuzowany i zagrałem po prostu idealne spotkanie. To było takie dziwne, bo ja przed tym meczem już zdecydowałem, że my go wygramy. To jest dziwne. Ludzie, którzy nie grają czasem, to nie ciężko im to zrozumieć.
1: Ale miałem czasem takie mecze.
2: Masz takie mecze, że wjedziesz już w autokarze na meczu i ja już jakby wiedziałem, że tylko jakby dajcie mi wyjść na boisko i wracamy za godzinę, bo my to mamy. I aż sam siebie w tym meczu zszokowałem, że jak ja o tym zdecydowałem i to się wydarzyło. I to się wydarzyło w takim stylu, że tam po prostu oni nie mieli nic do powiedzenia. I każdy kolejny mecz od tego grałem już tylko lepiej. To był taki, no po prostu idealny turniej w moim wykonaniu. Od tamtego momentu.
1: To było po porażce z Argentyną.
2: Tak.
1: Ja słyszałem o tej rozmowie i pewien siatkarz mi powiedział, wyciągnij z niego, bo mnie ciekawi, co tam zostało powiedziane.
2: Nie, jakby to jest coś takiego, że jak Kubi będzie chciał kiedyś, to o tym powie. Naprawdę to było coś, co mną tak wstrząsnęło, bo też nikt wcześniej ani później czegoś takiego nie zrobił. Tak stanął przed chłopakami i tak właśnie szczerze powiedział, co mamy zrobić. I uważam, że cokolwiek ja bym teraz nie powiedział, to nie odda tego, jak magiczny to był moment. Tam coś się zadziało w tym pokoju, no i później, że ta wiara w to, że ja jestem w stanie sprawić, że to, co ja sobie w głowie ustalę, że to się wydarzy na boisku i że ja mam iść tam z przeświadczeniem, co chcę zrobić. To też było takie odblokowujące dla mnie. Nie, super historia, turniej po prostu. Wiesz, że ja później zostałem w plebiscycie przeglądu sportowego wybrany najlepszym sportowcem Polski w tym roku. A było tam paru sportowców, którzy mieli porównywalne, większe osiągnięcia, szczególnie Kamil Stoch w tamtym okresie, a ja uważam, że właśnie tam się wydarzyło na tych mistrzostwach coś magicznego, coś, co ludzi porwało, coś, co ciężko nazwać i właśnie w tym plebiscycie ludzie dali wyraz temu, że ten turniej, o ile 2014 był najpiękniejszym turniejem pod względem oprawy, pod względem wszystkiego. Nie chcę tych turniejów porównywać. To o tyle ta drużyna z 2018 to jest jakaś taka magiczna historia od zera do bohatera.
1: Ciekawi mnie jedna rzecz. Powiedziałeś mu to kiedyś? Że
2: Tak. Nie, ja mu to... I to jest też właśnie kolejna rzecz, że polskie gazety czasem trafiają. Jest taka okładka, gdzie się tak trzymamy, ja go trzymam za twarz i ja mu to wtedy wykrzyczałem, że on wtedy wygrał te mistrzostwa dla nas.
1: Nie ukrywam, że jak zagłębiałem się w twoją karierę, to byłem pod wrażeniem, gratulacje wszystkiego, co osiągnąłeś, bo to jest inspirująca historia. dla niejednego, nie tylko sportowca, ale człowieka jesteś przykładem, więc gratulacje.
2: Dziękuję bardzo, było bardzo miło.
1: Dziękuję.
2: Dzięki. Radio RMF 20.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Gotowość naszych reporterów na łączach. W studiu ponownie Katarzyna Podraza.
1: Witam serdecznie.
0: 18 już. Zaczynamy Fakty w RMF FM.
1: Premier Donald Tusk po rosyjskich atakach przy naszej granicy ostrzega przed zagrożeniem dla Polski.
2: Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
1: Sprawdzamy też, dlaczego doszło do zatrzymania pociągu z byłym brytyjskim premierem tuż przy granicy z naszym krajem. A w faktach także siatkarskie starcie Polski z Macedonią Północną. Eskalacja działań ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem, powiedział premier Donald Tusk na początku narady zwołanej po atakach Rosji przy granicy z Polską. Szef rządu dodał, że nie można wykluczyć, że ataki będą dotyczyć też naszego terytorium. Przed kancelarią prezesa Rady Ministrów jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Magdo. Co jeszcze mówił premier?
3: Szef rządu podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Donald Tusk dodał, że nocne ataki wskazują jasno. Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu, na przykład dronów odrzutowych o większym zasięgu i precyzji.
2: Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie takie maksymalne to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
3: Premier potwierdził, że w nocy polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, a szef Straży Granicznej zapewnił, że w tej chwili ruch na przejściach granicznych odbywa się bez przeszkód, a służby nie stwierdziły żadnych zagrożeń. Sprzed kancelarii premiera Magdalena Greinert.
1: Pociąg specjalny, którym wracali z Ukrainy między innymi były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz Günther Sauter, doradca do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kanclerza Niemiec, został nad ranem zatrzymany, podaje Der Spiegel. Powodem był rosyjski atak dronowy w zachodniej części Ukrainy, w wyniku którego trafiony został między innymi pociąg pasażerski relacji Kijów-Warszawa. Doniesienia te sprawdza londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Były brytyjski premier wracał z konferencji bezpieczeństwa w Kijowie. Podróżował prywatnym pociągiem wraz z innymi dygnitarzami. Skład został zatrzymany rano z powodu zagrożenia ze strony dronów, ale alarm odwołano niedługo potem, gdy nie wykryto kolejnych bezzałogowców. Były premier Szwecji Carl Bildt, który również znajdował się na pokładzie, przekazał, że pasażerowie otrzymali ostrzeżenie o konieczności ewakuacji, ale inne źródła, w tym brytyjskie, potwierdziły ostatecznie, że do ewakuacji nie doszło. Nie jest jednak jasne, czy ktokolwiek musiał opuścić pociąg, zanim ten bezpiecznie wjechał na terytorium Polski.
1: Teraz informacje dla kierowców. Jedna osoba została ranna w zderzeniu osobówki z motocyklem na S-61 w pobliżu Nowej Wsi Ełckiej. To województwo warmińsko-mazurskie. Zablokowany pas ruchu w kierunku Suwałk.
5: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
1: Polscy siatkarze rozpoczęli właśnie swój trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni po dwóch zwycięstwach mierzą się w Sofii z Macedonią Północną. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak jest, witam.
1: Witam. Wojtku, czy możemy spodziewać się dziś kolejnego zwycięstwa bez straty seta?
6: No zdecydowanie, bo Macedonia Północna to najniżej notowana reprezentacja spośród tych, z którymi biało-czerwoni zmierzą się w fazie grupowej, bo dzisiejszy rywal zajmuje dopiero 55. miejsce w światowym rankingu, a nasza kadra jest jego liderem. Dzisiejsze spotkanie to też okazja dla zmienników, bo w wyjściowej szóstce nie ma Wilfredo Leona czy Marcina Komendy, a są m.in. Artur Szalpuk, Jan Firlej czy Maksymilian Granieczny. Rozpoczęło się to spotkanie, trwa jego pierwszy set, no i w tej pierwszej partii na początku biało-czerwoni mają troszkę problemów jednak z Macedonią, bo reprezentacja Macedonii Północnej prowadzi w pierwszym secie 4-3.
1: Dziękujemy za relację. Wojtek o tym pojedynku powie także w kolejnych faktach o 19:00. Trzymamy kciuki za Polaków. Książki generowane przez sztuczną inteligencję zalewają ogólnoświatowy rynek wydawniczy. Eksperci alarmują, że problem powoli zaczyna dotyczyć też Polski.
7: AI w wielu językach już nauczył się pisać książki i faktycznie te książki są wystarczająco dobre. One nie muszą być lepsze niż te, które napisze człowiek, ale wystarczy, że będzie ich bardzo dużo i ten nasz czytelnik po prostu będzie miał ciężko, będzie mógł dotrzeć do książek napisanych przez człowieka. Czytelnik przestanie na to zwracać uwagę. Mhm. Niestety.
1: Mówiła Izabela Sadowska w rozmowie z naszym reporterem z portalu, oczywiście Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie. O skali tego niebezpiecznego zjawiska będziemy jeszcze mówić w dzisiejszych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: To jest niedzielne popołudnie z Radiem RMF24 i czas na wykład otwarty. Każdy z nas ma swój unikalny podpis zapachowy. Badania pokazują, że zapach ciała jest na tyle indywidualny, że naukowcy rozważają go nawet jako taką biometryczną metodę identyfikacji. Skład chemiczny naszego zapachu zależy od genów, m.in. od układu HLA, mikrobiomu skóry, diety, hormonów, kosmetyków. Więc nawet przy tym samym dezodorancie dwie osoby będą pachnieć zupełnie inaczej. Razem z nami pani profesor Agnieszka Sorokowska, Uniwersytet Wrocławski, laureatka Nagrody Ig Nobla za badania nad zapachem niemowląt. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani profesor, gdybyśmy mieli w laboratorium analizować zapachy dwóch przypadkowych osób, jakie konkretnie czynniki, geny, bakterie na skórze, hormony decydują o tym, że ich zapachowe odciski palca, w cudzysłowie, są różne?
1: No tak, w sumie faktycznie można nazwać zapach człowieka takim lotnym odciskiem palca, bo generalnie każdego z nas charakteryzuje coś takiego, co my, naukowcy lubiący trudne słowa, nazywamy profilem chemicznym lotnych związków organicznych. Mhm. I teraz mówiąc to trochę takimi prostszymi słowami, to jest generalna taki konglomerat wszystkiego, co unosi się naokoło nas. Skąd on się bierze? Co na niego wpływa? Mhm. Mamy na przykład geny i taka biologia nasza generalna, gdzie jednym z takich najważniejszych genów to jest cały profil HLA, czyli takiej głównej zgodności tkankowej. Mhm. Mamy też mikrobiom skóry, czyli wszystkie zamieszkujące nas bakterie i różne inne żyjątka. Mamy też profil hormonalny, skład lipidów skóry. Generalnie na to, jak pachniemy, wpływa też na przykład środowisko i styl życia. Nasi koledzy z Czech prowadzili takie różne badania, które moim zdaniem również może kwalifikowałyby się do Ig Nobla. Mianowicie sprawdzali wpływ różnych komponentów diety na to, jak przyjemny staje się zapach ciała. I generalnie na przykład osoby, które jedzą mięso w porównaniu do osób, które mięsa nie spożywają, mają mniej przyjemny zapach ciała. Natomiast osoby, które spożywają czosnek na co dzień, wbrew pozorom charakteryzują się przyjemniejszym zapachem ciała. Więc jeżeli pan chciałby też stworzyć taką, nie wiem, mapę tego, jak te profile nasze zapachowe wyglądają, no to też taki profil wyglądałby inaczej w okolicach pana głowy czy twarzy, a inaczej w okolicach stóp, tak? Tak,
0: no, bo jasne.
1: Nasze gruczoły są bardzo różnie porozmieszczane i różnie aktywne w różnych częściach ciała.
0: A czy są takie sytuacje, pani profesor, w których nasz zapach ciała staje się bardziej podobny do innych? Na przykład w parach, w rodzinach, w grupach społecznych?
1: Najpierw zaczynając od tego, czy nasze zapachy mogą stawać się coraz bardziej podobne. Znowu tak, jeżeli mamy parę, która ze sobą mieszka, spożywa te same pokarmy, używa tych samych kosmetyków, bo podbiera sobie mydełko, tak, szampon.
0: Tak bywa.
1: I też na przykład tak, przebywa w podobnych miejscach na co dzień, no to te zapachy ciała ze względu właśnie na ten wpływ środowiskowy mogą się stopniowo upodabniać. Natomiast są też takie magiczne badania na bliźniętach czy na członkach bliskich rodzin, które wskazują na to, że te profile chemiczne zapachów osób spokrewnionych są do siebie bardziej podobne niż profile osób ze sobą niespokrewnionych. Na przykład prowadzono takie analizy, że osoby badane przychodziły do laboratorium i miały dopasować próbki zapachowe tak, jak im się wyobraża, że to są rodziny. I zadziwiająco udawało im się trafnie tych takich właśnie pogrupowań dokonywać. Tak więc generalnie tak, możemy powiedzieć, że w rodzinach te zapachy ciała są do siebie bardziej podobne, ale też właśnie przez długie, nie wiem, zamieszkiwanie ze sobą, czy przebywanie ze sobą, czy nie wiem, nawet uprawianie podobnych sportów może sprawić, że nasza, nie wiem, gospodarka hormonalna się troszeczkę zmienia i te zapachy ciała się do siebie upodabniają.
0: Pani profesor, jak bardzo nasz zapach jest stabilny w czasie, w sensie w takich kluczowych momentach życia, takich jak dojrzewanie, ciąża, choroba, to się zmienia na tyle, że nasi bliscy mogliby mieć takie wrażenie, że nie wiem, pachniemy inaczej, jak zupełnie ktoś inny, ktoś obcy?
1: To znowu możemy wrócić do tego, co na nasz zapach ciała wpływa, bo kiedy skupimy się na tych takich czynnikach środowiskowych, czy na samym stanie naszego ciała, no to faktycznie badania wskazują na to, że na przykład osoby chore mają inny zapach. Prowadzone są nawet badania dotyczące tak zwanych nosów elektronicznych, które pozwalałyby wykrywać pewnego rodzaju choroby właśnie na podstawie zmian zapachu ciała. Mówi się też na przykład, nie wiem, czy pan ma w swoim otoczeniu kogoś bliskiego, kto cierpi na cukrzycę, że jednym z objawów właśnie już takich stanów zagrażających życiu jest właśnie zmiana zapachu ciała tego typu, przy tego typu chorobie. Tak więc oczywiście te stany takie nasze metaboliczne, stres też wiążą się z tym, jak pachniemy. Natomiast to pytanie dotyczące wieku, tak się tu uśmiecham, bo to było właśnie taką podstawą tak naprawdę naszego badania, za które uzyskaliśmy Ig Nobla. W ramach tych badań prowadziliśmy taki pilotaż, gdzie prosiliśmy rodziców o ocenę przyjemności zapachu ciała i wykazaliśmy, że te maleńkie dzieci mają przesłodki, przecudowny zapach i jest to prawie uniwersalne wśród rodziców. Natomiast z upływem czasu ta ocena się troszeczkę zmienia i wśród osób, które już przekraczają taki poważny wiek 4 lat, niekoniecznie ten zapach ciała jest tak uniwersalnie przyjemny dla każdego rodzica.
0: I do tego wrócimy już za chwilę w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF 24.

0: To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. Moim gościem jest dzisiaj pani profesor Agnieszka Sorokowska, Uniwersytet Wrocławski. Pani profesor jest laureatką Nagrody Ig Nobla. Pani profesor, w badaniach, które przyniosły pani nagrodę, okazało się, że zapach niemowląt i małych dzieci jest dla ponad 93% rodziców szczególnie przyjemny, o czym też wspominaliśmy przed chwilą. Istotnie przyjemniejszy niż zapach partnera czy partnerki. I mówiliśmy też, że z wiekiem dziecka ta przyjemność się jakby zmienia, inaczej jest w okresie dojrzewania. A jak mózg rodzica reaguje na zapach niemowlęcia, pani profesor? Które obszary są aktywowane i czy to tłumaczy, dlaczego ten zapach jest nie tylko przyjemny, ale wręcz motywujący do opieki, co też jest bardzo ważne?
1: Tak jak pan wspomina, faktycznie zapach ciała małych dzieci aktywuje u rodziców obszary odpowiedzialne, to się nazywa układ nagrody i motywacji w naszym mózgu. Tak więc nie wiem, czy interesują pana takie szczegółowe nazwy w stylu jądro półleżące, ale generalnie to, co w naszym mózgu sprawia, że my się z czegoś cieszymy, że uważamy to za przyjemne, reaguje właśnie na zapach malutkich dzieci. Tak więc możemy sobie właśnie i zadałyśmy sobie z naszymi współpracowniczkami z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie takie pytanie odnośnie tego, jaką właśnie rolę może pełnić tego typu aktywacja w odpowiedzi na zapach niemowląt i właśnie jedną z naszych hipotez było to, że być może to zachęca rodziców do opieki, a konsekwentnie buduje też na przykład lepszą więź z dzieckiem, czy ułatwia matce na przykład proces takiego budowania przywiązania, tak, i chęci do opieki. I faktycznie wiele naszych późniejszych badań wskazuje na to, że no, zapach ciała czy to, że to dziecko pachnie tak przyjemnie, po prostu zachęca do tego, żeby je przytulać, żeby je całować, a to w konsekwencji buduje ze strony na przykład matki no przywiązanie, tak? No bo jak już kogoś tam całujemy, przytulamy, jest taki słodki, uroczy i jest naszym cukiereczkiem, no to chcemy się nim dalej opiekować, mimo że płacze, albo nie zawsze tak ładnie pachnie. I to byłoby bardzo sensowne z punktu widzenia naszej ewolucji tak naprawdę, jako gatunku ludzkiego, bo teraz wyobraźmy sobie takiego maluszka zostawionego całkowicie samego sobie, nie miałby on szans przetrwania. Tak więc w momencie, kiedy on do swojego arsenału, czyli słodkiej buzi, dużych oczek, dorzuca jeszcze słodki zapach, który jeszcze, na przykład najsilniejszy zapach dziecka, badań mówią, że jest wywoływany przez okolicy tam głowy, buzi, szyjki. Tak więc jeżeli mamy takiego pachnącego dzidziusia, to jego buźkę tak blisko siebie, no to prawdopodobnie nie chcemy go odkładać, co jest dla dzidziusia bardzo korzystne, tak? I na pewno on się z tego cieszy. Ale z kolei też w drugą stronę właśnie jeszcze, jak mogę nawiązać, no to wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład tak ślicznie dalej pachnie nastolatek i no to też znowu nie jest takie adaptacyjne, bo w pewnym momencie ta nasza pępowina rodzicielska powinna się rozciągać, a na końcu zostać jednak odcięta i przerwana, więc to, że no znowu to jest ważne, żeby w pewnym momencie się od tych dzieci zacząć troszkę bardziej oddalać.
0: Ale co się zmienia? Skład chemiczny na tyle, że przestaje on być atrakcyjny dla rodziców?
1: To nawet nie jest tak, że on nie jest atrakcyjny dla rodziców, bo on jest dalej oceniany jako przyjemny, mniej więcej na poziomie zapachu partnera. Natomiast to nie jest już takie, tak jak pan mówił, nagradzające, tak, to wąchanie. Aha. Zapach dalej jest dla nas, nie wiem, kojarzy się nam z osobą, która jest nam bliska, tak, jest dla nas ważny, jest elementem wizerunku też tej osoby. Natomiast to nie jest takie uzależniające przytulanie i wąchanie jak w przypadku tych maluszków. Ale generalnie co się zmienia? Zmienia się przede wszystkim profil hormonalny, kiedy

0: Tu Radio RMF 24 i wykład otwarty. Naszym gościem dzisiaj pani profesor Agnieszka Sorokowska, Uniwersytet Wrocławski, laureatka Nagrody Ig Nobla. Z panią profesor sprawdzamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome. Pani profesor, czy da się poznać człowieka po zapachu? Osobowość, emocje, relacje? No bo okazuje się, że gdy ludzie oceniali cechy osobowości na podstawie samego zapachu ciała, bez widoku osoby, to potrafili lepiej rozpoznać dominację i na przykład neurotyzm niż na podstawie zdjęcia.
1: Tak, to były badania, które prowadziłam w ramach mojej pracy doktorskiej. I faktycznie ten bodziec zapachowy był wystarczający do tego, może wrócę trochę do źródła, to znaczy jak wygląda tego typu zadanie. My pobieramy od naszych tak zwanych dawców zapachu próbki zapachowe, to są zazwyczaj takie koszuleczki, które bierzemy w proszku bezzapachowym i później nasi inni badani przychodzą do laboratorium, wąchają taką koszuleczkę i mają sobie wyobrazić człowieka o takim zapachu. Oni zazwyczaj na przykład zamykają oczy, żeby móc się lepiej wczuć w taką sytuację i próbują później właśnie używając podanych przez nas cech osobowości określić, jak bardzo ktoś na przykład jest dominujący. I tak jak pan wspomniał, faktycznie nasze badania wskazały na to, że dominacja i neurotyzm, czyli taka niestabilność emocjonalna, podatność na stres są dość dobrze oceniane na podstawie bodźców zapachowych, podczas gdy twarz niekoniecznie musi być dla nich diagnostyczna.
0: A jak to możliwe, pani profesor, że pewne cechy osobowości pachną w sposób rozpoznawalny? Czy to jest właśnie kwestia hormonów, metabolizmu? Nie wiem, jakiegoś specyficznego stylu życia, który zmienia skład naszego zapachu?
1: Tak, bo jeżeli zastanowimy się nad tym, z czym wiąże się nasza osobowość, skąd ona się bierze, no to znów zależy oczywiście od teorii osobowości, na której się skupimy, ale wedle tej, która była używana w tych badaniach, to ona jest po części wynikiem naszych genów, po części wynikiem powiedzmy takiej reaktywności naszego układu nerwowego, a po części też przekłada się właśnie na to, w jaki sposób my żyjemy, jacy jesteśmy aktywni, co jemy nawet. Też są takie zabawne badania. Tak więc to było taką właśnie inspiracją do tych moich badań, że widząc tak wiele powiązań pomiędzy powiedzmy czynnikami determinującymi tym, jak pachniemy, tak, i czynnikami wpływającymi na to, jakimi jesteśmy ludźmi, chciałam zobaczyć, czy ten nasz zapach może być też właśnie diagnostyczny w obszarze osobowości.
0: No właśnie, a jak z naszym nosem, pani profesor, jak bardzo nasze nosy w przekroju ludzi się różnią? O ile jedni lepiej odczuwają jakiś zapach, a inni o wiele słabiej?
1: W standardowych badaniach takich medyczno-psychologiczno- nie wiem, antropologicznych, które często prowadzimy, to używamy takich testów węchów, w których sprawdzamy, jak dobrze ludzie wykrywają zapachy, jak dobrze są w stanie je nazwać, jak sprawnie je rozróżniają i zapamiętują. I teraz nasze umiejętności w tych różnych zakresach węchowych mogą być ze sobą kompletnie niepowiązane. I też bywa tak, że na przykład ktoś ma słaby węch, ale jest on dla niego bardzo ważny. Tak więc wydaje mi się, że wracając do poprzedniego pana pytania, czy my decydujemy, podejmujemy, nie wiem, jakieś właśnie decyzje czy opinie na temat innych osób na podstawie ich zapachu, zależy właśnie bardziej od tego, jak bardzo my te zapachy dostrzegamy, tak, czy wyczuwamy. I jak mocno są one po prostu ważne, czy takie centralne w naszym życiu. Kiedyś prowadziliśmy takie duże badanie międzykulturowe, w którym w kilkudziesięciu krajach zadawaliśmy pytania właśnie dotyczące tego, jak ważne zapachy są w sądach społecznych dla różnych ludzi. Czyli właśnie, czy zwracasz uwagę na zapach nowo poznanej osoby, jak bardzo to jest ważne dla ciebie, żeby twój partner czy twoja partnerka dla ciebie ładnie pachnieli. I takie badania wskazały, że ważniejsze jest na przykład to, czy pan jest osobą młodszą, czy starszą, albo ważniejsze jest, czy jest pan kobietą na przykład, czy mężczyzną, niż to, z jakiego pan jest kraju. Czyli te czynniki indywidualne determinują właśnie to, jak bardzo my na te zapachy zwracamy uwagę, a to, z jakiej kultury się wywodzimy, to jest kwestią wtórną.
0: Pani profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego jest dzisiaj gościem wykładu otwartego w radiu RMF 24. Za chwilę do was wracamy. Bądźcie blisko radia.
2: RMF 24.

0: To wykład otwarty w Radiu RMF24. Dziś naszym gościem jest pani profesor Agnieszka Sorokowska, Uniwersytet Wrocławski, laureatka Nagrody Ig Nobla za badanie nad zapachem niemowląt. Razem z panią profesor zgłębiamy dzisiaj ludzkie zapachy i ich niesamowitą zdolność. Zapach bliskich, dziecka, partnera, rodzica jest nie tylko rozpoznawalny, ale też wpływa na emocje i na zachowanie opiekuńcze. Badania pokazują, że u kobiet biologiczne czynniki, na przykład podobieństwo genetyczne HLA, o którym już wspominaliśmy, mogą być ważniejsze niż sama znajomość zapachu. Jednocześnie wrażliwość węchowa i preferencje zapachowe różnią się między kulturami. To, co w jednej społeczności pachnie znajomo, bezpiecznie, w innej może być neutralne lub też nieprzyjemne. Pani profesor, co decyduje tak naprawdę o tym, że jakiś zapach uznajemy za znajomy, za bezpieczny? Czy to jest głównie jakieś wcześniejsze doświadczenie, na przykład zapach domu z dzieciństwa, czy też biologiczne dopasowanie?
1: Tak, zapachy są takim magicznym obszarem naszego funkcjonowania, który, żeby było śmieszne, pozostaje troszkę poza naszą kontrolą. Tak jak pan wspominał, ten zapach może nas do tej piekarni wciągnąć, ponieważ standardowe bodźce zmysłowe, takie jak na przykład wzrok czy słuch, podlegają kontroli korowej, to znaczy one najpierw przechodzą przez obszary, które się troszkę zastanowią nad tym, co ja tam widzę, co ja tam słyszę, natomiast mózg zapachy praktycznie wchłania bezpośrednio takiego, używając dużego uproszczenia, to znaczy przez to, że to jest jeden z najstarszych ewolucyjnie obszarów naszego mózgu, te wszystkie czynniki, które się wiążą z percepcją zapachów, najpierw oddziałują na nasze emocje, więc tak jak pan wspomina, na przykład bodźce takie związane z zapachami, z dzieciństwa, z przyjemnymi sytuacjami są bardzo szybko przez nas rozpoznawane i bardzo szybko wywołują właśnie konkretne emocje. Niestety jest to też prawdziwe w stosunku do bodźców nieprzyjemnych. To znaczy bardzo szybko, jako gatunek ludzki, uczymy się rozpoznawania tego, co nam szkodzi. I już po jednej jakiejś bardzo nieprzyjemnej ekspozycji na coś, co później wywołało u nas, nie wiem, chorobę, czy jakieś bardzo negatywne stany emocjonalne, to już ten zapach może nam się na zawsze skojarzyć z czymś złym i będzie na przykład wywoływał u nas reakcję stresową. Ale co ciekawe, przez to, że te zapachy są tak bezpośrednio związane też z obszarami związanymi z pamięcią, to wywołują bardzo silne wspomnienia, nawet u osób, które mają problemy z pamięcią. Nasza koleżanka z Instytutu, Agnieszka Sawiniewicz, prowadziła takie badania wśród osób starszych, których miały one przywoływać jakieś różne właśnie takie autobiograficzne wspomnienia i kiedy włączało się do instrukcji taką prośbę o przypomnienie sobie jakichś zapachów właśnie skojarzonych z tymi sytuacjami, to dużo lepiej odtwarzały się te wspomnienia. Jak pan się tak zastanowi nad różnymi rzeczami, które się gdzieś kojarzą z tymi zapachami, no to są też takie bardzo trwałe naprawdę skojarzenia i więzi. I też wracając do tych więzi i relacji, wiele osób mówi o tym, że jak, nie wiem, ich partner, partnerka wyjeżdża, to lubią sobie przytulić piżamkę takiej osoby. Albo, że wtedy śpią pod jej kołdrą. Bo właśnie ten otulający nas zapach drugiej osoby, który nam się kojarzy z czymś dobrym i miłym, jest bardzo przyjemnym i relaksującym nas bodźcem.
0: Gdybyśmy mieli wytrenować nasz węch, żeby lepiej rozpoznawać ważne zapachy, na przykład bliskich, tych zagrożeń, o których też pani wspominała.
1: Węch faktycznie można trenować. Są takie standardowe procedury, w których się prosi osoby badane, żeby wąchały konkretny zestaw zapachów dwa razy dziennie rano i wieczorem. I dla mnie to jest wciąż taka trochę magia tak naprawdę, że po tak krótkiej interwencji, co prawda ona trwa 12 tygodni, ale jednak wącha się minutkę rano, minutkę wieczorem,
0: tak,
1: to te zdolności zapachowe się rozwijają. A co ciekawsze, badania też neuropsychologiczne pokazują, że opuszka węchowa to jest taki jakby bardzo ważny element naszego mózgu, który odpowiada za percepcję węchową, że ta opuszka się powiększa, kiedy przeprowadzimy taki 12-3-miesięczny trening węchowy. Są też różne inne ciekawe badania, które pokazują, wykorzystują na przykład takie naturalne sytuacje, gdzie ludzie są całkowicie od zapachów odcięci, bo istnieją na przykład takie laboratoria chemiczne, w których pracownicy muszą pracować w całkowicie sterylnych warunkach i są odcięci od w gruncie rzeczy zapachów, bo oni są w tych kombinezonkach od góry do dołu ubrani. Środowisko jest stabilne, nie jest tam wprowadzany żaden obcy element, żadne właśnie, nie wiem, lotne bodźce zapachowe się tam nie unoszą. I już po kilku miesiącach pracy w takim środowisku zapach takich osób się osłabia.
0: Naszym gościem była pani profesor Agnieszka Sorokowska, Uniwersytet Wrocławski, laureatka Nagrody Ig Nobla za badania nad zapachem niemowląt. Pani profesor, jeszcze raz dziękuję. Samych przyjemnych zapachów.
1: A, dziękuję i panu również. I wielu tych przyjemnych zapachów, wielu przyjemnych skojarzeń.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem 4 z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24. 7, 8, 9, rest.

0: 19. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Ponownie w studiu Katarzyna Podraza, a na łączach nasi reporterzy.
1: Zapraszam. Wchodzimy w tryb wzmocniony, mówi premier Donald Tusk po rosyjskich incydentach z dronami przy granicy z Polską. W faktach także budzący kontrowersje apel Trumpa do Zełenskiego. Przywódca USA zażądał, by Kijów nie atakował rosyjskich rafinerii. Na początek jednak siatkarski pojedynek w Sofii. Polacy grają z Macedonią Północną. Siatkarskie emocje na Mistrzostwach Europy. Polacy mierzą się z Macedonią Północną i są zdecydowanym faworytem tego spotkania. Mecz śledzi Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Wojtku. Czy wszystko idzie po naszej myśli?
2: Dokładnie tak. Biało-czerwoni prowadzą w setach 2-0. W trzeciej trwającej partii jest 6-3 dla biało-czerwonych. Teraz doskonały atak naszego środkowego Bartłomieja Lewańskiego. No i mamy już 7-3 w tej trzeciej partii. Dwa sety wygrane dosyć gładko. Do 19 i do 16. Trochę więcej problemów mieliśmy w tej pierwszej partii. No tam dość długo ten początek był wyrównany, ale kiedy biało-czerwoni objęli prowadzenie, no to już tylko potem je powiększali. A więcej o tym spotkaniu opowiem już za chwilę w Faktach Sportowych.
1: Uwaga, kierowcy. Jedna osoba poszkodowana w wypadku osobówki na Wielkopolskiej S5. To odcinek między węzłami Kościan Południe, Śmigiel Północ. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Od dziś będziemy działać w trybie wzmocnionym, zapowiadał na dzisiejszej naradzie premier Donald Tusk. W gmachu przy Alejach Ujazdowskich zakończyło się spotkanie zwołane w pilnym trybie po porannych atakach Rosji przy granicy z Polską. Chodzi m.in. o weryfikację informacji, które trafiają do rządzących. Wystąpienia premiera słuchała nasza reporterka Magdalena Granier.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Magdo. Chodzi głównie o tryb alarmowy w nocy.
3: Zdaniem premiera z punktu widzenia i armii, i rządu to bardzo ważne, żeby każda informacja, która pojawia się w przestrzeni publicznej, była sprawdzona. To pozwoli na podejmowanie właściwych decyzji, zwłaszcza pod presją czasu. Chodzi nie tylko o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przekazywanie ostrzeżeń mieszkańcom, ale o informacje przekazywane przez media i stronę ukraińską.
4: Wszystkie te spekulacje, że coś wleciało od strony ukraińskiej, czyli rosyjskiej w tym znaczeniu, też nie potwierdzamy, nic nie naruszało tej nocy polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Mówił Donald Tusk. Premier dodał, że w drodze z Kijowa do Warszawy jest teraz wiceszef rządu i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, z którym będzie rozmawiał o mobilizacji naszych sojuszników na wypadek wspólnej reakcji w sytuacji zagrożenia. Przypomnijmy, że narada, która bez udziału mediów trwała pół godziny, została zwołana 13 godzin po tym, jak mieszkańcy dostali ostrzeżenia na swoje telefony.
5: Trump znów w centrum uwagi.
1: Przywódca USA zaapelował do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie atakowania rosyjskich rafinerii. Donald Trump podkreślił, że takie działania Kijowa szkodzą światu. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć instalacje związane z produkcją oleju napędowego w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór diesla, powiedział Trump dziennikarzom podczas wizyty w Irlandii. I wracamy do kraju. Co trzeci z nas regularnie angażuje się w wolontariat. Taki jest wniosek z danych Narodowego Instytutu Wolności Rządowej, instytucji, która monitoruje zaangażowanie Polaków w działania niezależne od polityki. Na czym najczęściej polega wolontariat, który wybierają Polacy, to sprawdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: To jest przede wszystkim zaangażowanie w akcje, o których jest głośno. Na przykład w pomoc uchodźcom po tym, jak rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, albo w pomoc starszym osobom w czasie pandemii. A do tego, jak przekonuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun, często nie myślimy o tym, że gdy angażujemy się bez wynagrodzenia i z własnej woli w różne inicjatywy, to też można nazwać formą wolontariatu.
7: Na przykład członkowie trójki klasowej, Rady Rodziców, to jest aktywność społeczna. Wikipedia to przecież też taki flagowy program oparty o miliony wolontariuszy na całym świecie. Najbardziej chcemy, żeby ludzie po prostu brali odpowiedzialność za swoje otoczenie.
6: Koniec lata i początek jesieni to czas, gdy pojawiają się nowe propozycje wolontariatu, m.in. w szpitalach czy w schroniskach dla zwierząt.
1: I właśnie o takich przykładach opowiemy jeszcze w dzisiejszych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.
9: Tu Radio RMF 24 i nasz weekendowy program. Zaczynamy podcast Czarne Skrzynki. Dziś temat może być tylko jeden. Wspominamy największy zamach terrorystyczny w historii świata. 11 września minęło ćwierć wieku od chwili, które na zawsze zmieniły Nowy Jork, Stany Zjednoczone i poczucie bezpieczeństwa na całym globie. W zamachach na World Trade Center oraz budynek Pentagonu przeprowadzonych przez Al-Kaidę zginęło prawie 3000 osób z ponad 90 krajów. Opowiemy Wam dziś historię feralnego lotu 93 linii United Airlines. Terrorystom, którzy porwali ten samolot, nie udało się osiągnąć wyznaczonego celu, a wszystko dzięki bohaterskiej postawie pasażerów. Usłyszycie też o tym, co stało się po zamachach i jak te tragiczne wydarzenia wpłynęły na świat, w którym dzisiaj żyjemy. Kuba Śliwiński, zostańcie z nami przez tę godzinę w radiu RMF24. Zaczynamy!

0: Historie, które zmieniły świat. Katastrofy, o których nie da się zapomnieć. Opowiadamy o nich w naszym programie Czarne Skrzynki. Dziś przedstawiamy wam relacje świadków jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Stanów Zjednoczonych. Minęło 25 lat od zamachów terrorystycznych. 11 września 2001 roku terroryści przejęli kontrolę nad 4 samolotami pasażerskimi. 2 maszyny uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. 3 samolot spadł na budynek Pentagonu. Celem 4. porwanej przez terrorystów maszyny najprawdopodobniej miał być Kapitol albo Biały Dom. Tak się jednak nie stało. Posłuchajcie opowieści o locie 93.
1: Ted Olson, pracownik Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie, siedzi w swoim biurze i z niedowierzaniem ogląda wiadomości. Widok płonących wież World Trade Center, w które uderzyły 2 samoloty, jest transmitowany przez wszystkie stacje telewizyjne. Ted ma dodatkowy powód do zmartwień. Jego żona Barbara, znana dziennikarka telewizyjna, miała lecieć tego dnia samolotem i Ted obawia się, że mogła znaleźć się na pokładzie jednej z porwanych maszyn. Odczuwa jednak ogromną ulgę, gdy sekretarka informuje go, że dzwoni Barbara. Radość nie trwa długo. Kobieta oznajmia: nasz samolot został porwany. Mężczyzna jest w szoku, ale próbuje uspokoić żonę, mówiąc, że na pewno wszystko dobrze się skończy. Jednak sam w to nie wierzy. Na ekranie przed sobą widzi przecież, co stało się już z 2 porwanymi samolotami.
2: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Dzień, który zmienił świat. Kulisy zamachów z 11 września. Część druga. Waszyngton. Poranek 11 września 2001 roku. Nowy Jork jest pogrążony w chaosie. Około 8:46 porwany lot American Airlines 11 uderzył w północną wieżę kompleksu World Trade Center. Kwadrans później kolejny samolot, tym razem należący do United Airlines, wleciał w drugi, bliźniaczy wieżowiec. Oba budynki stoją w płomieniach, a setki uwięzionych w środku ludzi próbują wydostać się na zewnątrz. Jednak nie jest to jeszcze koniec tragicznych wydarzeń tego dnia. Jeszcze zanim pierwszy z samolotów uderzył w wieżę, o godzinie 8:20 z lotniska w Dallas, położonego nieopodal Waszyngtonu, wystartował samolot linii American Airlines. Lot nosi numer 77 i jego celem jest Los Angeles. Na pokładzie znajdują się 64 osoby, w tym 2 pilotów i personel pokładowy. Mniej więcej w tym samym czasie na płycie lotniska Newark w stanie New Jersey Boeing 757, należący do linii United Airlines, jest przygotowywany do lotu. Lot nosi numer 93 i jego celem jest San Francisco. Samolot miał wystartować o godzinie 8, ale z powodu wzmożonego ruchu na lotnisku jego odlot jest opóźniony. 37 pasażerów siedzi już w kabinie i niecierpliwie czeka, aż piloci otrzymają pozwolenie na kołowanie do pasa startowego. W końcu o 8:42 lot 93 otrzymuje zgodę na start i po chwili maszyna wznosi się w powietrze. 4 minuty później pierwszy z porwanych samolotów uderza w World Trade Center. O godzinie 8:51 rozpoczyna się kolejny rozdział tragedii. Ma on miejsce na pokładzie lotu American Airlines 77. 4 uzbrojonych w noże zamachowców wstaje ze swoich miejsc, ale w odróżnieniu od pozostałych grup porywaczy nie ranią żadnego z pasażerów. Zamiast tego od razu przedostają się do kokpitu. Zmuszają pilotów do opuszczenia swoich miejsc, po czym jeden z nich, 29-letni Saudyjczyk Hani Hanjour, przejmuje kontrolę nad maszyną. Samolot właśnie przekroczył granicę między stanami Virginia Zachodnia i Ohio. Hani Hanjour wykonuje zwrot o 180 stopni i wyłącza transponder, aby utrudnić kontrolerom ustalenie pozycji samolotu. Lot 77 zmierza teraz w kierunku Waszyngtonu. Jedną z pasażerek jest Barbara Olson, znana dziennikarka i prawniczka. Gdy zdaje sobie sprawę, co właśnie się wydarzyło, sięga po telefon. Udaje jej się połączyć z mężem Tedem, który piastuje wysokie stanowisko w Departamencie Sprawiedliwości w Waszyngtonie. Mężczyzna jest bardzo zaniepokojony informacjami o porwanych samolotach i ataku na World Trade Center. Dlatego, gdy sekretarka informuje go, że dzwoni jego żona, Ted początkowo odczuwa ulgę. Ale ta szybko przeradza się w rozpacz, gdy dowiaduje się, że samolot, którym leci Barbara, również został porwany. Stara się zapewnić ją, że wszystko będzie dobrze, ale połączenie zostaje przerwane. Kobiecie udaje się jednak dodzwonić ponownie. Opowiada, że ona i pozostali pasażerowie zostali zmuszeni do przejścia na tył samolotu. Ted, mimo tego, że początkowo się wahał, mówi żonie o tym, co wydarzyło się w Nowym Jorku. Oboje czują, że może być to ich ostatnia rozmowa. Mówią sobie, jak bardzo się kochają. Podczas gdy lot 77 kieruje się w stronę Waszyngtonu, w Nowym Jorku strażacy walczą z czasem, by wydostać jak najwięcej osób z płonących wieżowców. Ze względu na rozmiary tragedii wezwano funkcjonariuszy mających tego dnia wolne. Dzięki temu w akcji bierze udział około 2000 ludzi, z czego 400 pracuje nad opanowaniem i ugaszeniem pożaru trawiącego budynki. W południowej wieży makler giełdowy Brian Clark i wicedyrektor Fuji Banku Stanley Preinmuth próbują przedostać się na dół przez ciemną klatkę schodową. Jedynym źródłem światła jest latarka trzymana przez Briana. Co gorsza, wciąż znajdują się na piętrach zniszczonych przez samolot. Te cały czas wypełnia gęsty dym, a na ziemi leżą sterty gruzu. Dlatego co jakiś czas muszą torować sobie drogę. Schodzenie utrudnia także woda, która wylewa się z systemu przeciwpożarowego i spływa po stopniach. Brian stwierdza, że czyni ona teraz więcej szkody niż pożytku, gdyż system nie jest w stanie ugasić płomieni. To jest program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do wspomnień o zamachach z 11 września 2001 roku.

Słuchacie weekendowego programu w radiu RMF 24. Dziś w podcaście Czarne Skrzynki przypominamy tragiczne wydarzenia sprzed 25 lat. 11 września terroryści zaatakowali Stany Zjednoczone. Samoloty porwane przez członków Al-Kaidy trafiły w wieże World Trade Center i Pentagon. Celem mógł być także Biały Dom albo Kapitol. Tak się jednak nie stało dzięki bohaterskiej postawie pasażerów. Wracamy do historii lotu 93. Jest 9:22. Lot United Airlines 93 zmierzający do San Francisco znajduje się nad stanem Ohio. Załoga otrzymuje komunikat z ostrzeżeniem. Dowiadują się, że dwa porwane samoloty uderzyły w World Trade Center. Kilka minut później kontroler słyszy jakieś zamieszanie w kokpicie i słowa pierwszego oficera: Mayday! Mayday! Potem słychać odgłosy szamotaniny i kolejne krzyki pilota. Wynoście się stąd, zabijecie nas wszystkich! Kontroler orientuje się, że ktoś wtargnął do kokpitu i lot 93 jest już czwartym samolotem, który został tego dnia porwany. Maszyna wykonuje zwrot i kieruje się w stronę Waszyngtonu. Około 9:29 lot American Airlines 77 znajduje się już tylko kilkanaście kilometrów od centrum Waszyngtonu. Kontrolerzy w Dallas zauważają go na radarze, ale ponieważ samolot ma wyłączony transponder, widzą jedynie kropkę na ekranie. Maszyna leci bardzo szybko i wykonuje gwałtowne skręty, przez co początkowo zostaje uznana przez kontrolerów za jeden z myśliwców. Gdy staje się jasne, że jest to porwany samolot, maszyna jest już w trakcie gwałtownego zniżania. W Białym Domu zostaje ogłoszony alarm. Wiceprezydent Dick Cheney i cały personel przechodzą do schronu, by stamtąd kontynuować pracę nad opanowaniem kryzysu. Jednak samolot mija rezydencję prezydenta i leci dalej na zachód, w stronę siedziby Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. O godzinie 9:37 pędzący z prędkością prawie 850 km na godzinę Boeing wbija się w zachodnią ścianę Pentagonu. Giną wszystkie osoby na pokładzie. W wyniku zderzenia i powstałego pożaru śmierć ponosi także 125 osób przebywających w budynku. W powietrzu znajduje się jeszcze ostatni z porwanych samolotów. Lot United Airlines 93 kieruje się na Waszyngton. Pojawiają się obawy, że celem terrorystów może być Biały Dom albo Kapitol. Podczas gdy wiceprezydent przebywa w schronie, prezydent George Bush znajduje się na pokładzie samolotu Air Force One, który właśnie wystartował z Florydy, gdzie przywódca jeszcze kilkadziesiąt minut wcześniej odwiedzał szkołę. Bush chce lecieć prosto do stolicy, ale zostaje to uznane za zbyt ryzykowne. Prezydencki samolot zostaje skierowany do bazy lotniczej w stanie Louisiana. O godzinie 9:45 amerykański Urząd Lotnictwa Cywilnego podejmuje bezprecedensową decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Stanami Zjednoczonymi. Wszystkie maszyny zostają uziemione, a samoloty wciąż przebywające w powietrzu zostają skierowane na najbliższe lotniska. W tym samym czasie kilku pasażerom porwanego lotu 93 udaje się zadzwonić do swoich bliskich. Jeden z mężczyzn dowiaduje się od żony, że dwa inne samoloty zostały wykorzystane do ataku na World Trade Center. Opowiada o tym pozostałym pasażerom i wszyscy powoli zaczynają godzić się z mroczną myślą, że nie przeżyją tego lotu. Jednak niektórzy z nich, czując, że nie mają nic do stracenia, chcą jeszcze wcześniej przeszkodzić terrorystom w dokończeniu morderczego planu. 38-letni Tom Barnett mówi przez telefon do swojej żony, że kilku pasażerów jest zdecydowanych podjąć próbę odbicia samolotu z rąk terrorystów. Tom w przeszłości grał jako rozgrywający w drużynie futbolu amerykańskiego i czuje się na siłach stawić czoła porywaczom. Dołączają do niego Mark Beanham, Todd Beamer oraz były zapaśnik Don Green, który dodatkowo ma licencję pilota na małe samoloty.

0: Co prawda nie umie pilotować Boeinga 757, ale być może uda mu się wylądować albo przynajmniej skierować maszynę z dala od zabudowań. Ale żeby ten plan się udał, muszą najpierw przejąć kontrolę nad sterami i obezwładnić terrorystów. Podczas gdy pasażerowie lotu 93 przygotowują się do desperackiej próby przejęcia kontroli nad samolotem, w Nowym Jorku dalej trwa akcja ratunkowa. Stanley i Brian nadal próbują wydostać się z płonącej wieży i są już w holu na 44. piętrze. Na tym poziomie praktycznie nie widać zniszczeń i gdyby nie upiorna pustka, mogłoby się wydawać, że wszystko jest jak zawsze. Stanley i Brian zmierzają w stronę kolejnych schodów i zauważają pracownika ochrony pochylonego nad jęczącym z bólu mężczyzną. Ochroniarz tłumaczy, że jego telefon nie działa i prosi Stanleya i Briana, by ci wezwali pomoc. Obiecują to zrobić i schodzą dalej. W jednym z biur na 31. piętrze udaje im się znaleźć dwa działające telefony. Dzwonią do swoich żon i mówią im, że żyją i próbują wydostać się z budynku. Brian wykręca też numer alarmowy i powiadamia dyspozytora o rannym mężczyźnie na 44. piętrze. Potem ruszają dalej. W końcu, krótko przed godziną 10, udaje im się wyjść na ulicę. Spotykają strażaka, który każe im jak najszybciej uciekać z dala od budynku. Na ziemię wciąż spadają kolejne fragmenty płonącego wieżowca. Gdy Brian i Stanley oddalają się od World Trade Center, odwracają się i z przerażeniem obserwują płonące wieżowce. Stanley mówi, że południowa wieża wygląda tak, jakby miała się zaraz przewrócić, ale Brian uważa, że to niemożliwe. I wtedy następuje kolejny akt tragedii. O godzinie 9:59 południowa wieża zaczyna się walić, a ulicę Manhattanu wypełnia przerażający huk i gęsta chmura pyłu. Słuchacie radia RMF24 i programu Czarne Skrzynki. Za kilka chwil kolejne relacje i wspomnienia ataków z 11 września.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

Jak Ameryka odpowiedziała na zamachy z 11 września? Czy wojna z terroryzmem zapoczątkowana przez administrację George'a W. Busha była skuteczna? Jak wydarzenia sprzed 25 lat zmieniły cały świat? Mówimy dziś o tym w programie Czarne Skrzynki na antenie radia RMF24. Przed nami ostatnia część naszego podcastu. Wracamy do tragicznej historii lotu 93. Kilka minut przed runięciem wieży pasażerowie lotu 93 przystępują do próby obezwładnienia porywaczy. Od tego momentu bardzo trudno jest ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Jedynymi źródłami informacji jest telefon Toma Barnetta do żony oraz zapis rozmów z kokpitu z czarnych skrzynek. Wiadomo, że odgłosy dochodzące z kabiny zaalarmowały porywaczy za sterami. Co tam się dzieje? Czy oni się tam biją? Pyta jeden z porywaczy. Po chwili rozlega się głośne walenie w drzwi. W tle słychać też krzyki. Najprawdopodobniej to jeden z terrorystów, który czuwał pod drzwiami kokpitu i który został właśnie obezwładniony. Porywacze zdają sobie sprawę, że drzwi mogą zostać wkrótce wyłamane. Poza tym siedzący za sterami Ziad Jarrah, jeszcze przed próbą odbicia samolotu przez pasażerów, zaczynał mieć coraz większe problemy z pilotowaniem Boeinga 757 i utrzymaniem pułapu lotu. Teraz jeden z terrorystów zaczyna powtarzać słowa Allahu Akbar, a Jarrah wykonuje gwałtowne manewry, licząc, że pasażerowie stracą równowagę. Nic to nie daje i terroryści postanawiają w tej sytuacji rozbić samolot. Kierują dziób ku ziemi i zwiększają prędkość. Chwilę przed uderzeniem słychać jeszcze odgłos wyważonych drzwi i szamotaniny. O godzinie 10:03 lot 93 rozbija się na polu w stanie Pensylwania. Giną wszystkie osoby na pokładzie, ale dzięki bohaterskiej postawie pasażerów udało się uniknąć kolejnych ofiar na ziemi. Do dziś nie wiadomo, co było celem porywaczy, ale najprawdopodobniej maszyna miała uderzyć w Biały Dom lub Kapitol. O godzinie 10:28, 25 minut po katastrofie lotu 93, runęła także północna wieża kompleksu World Trade Center. Zawalenie się wieżowców powoduje, że ginie przytłaczająca większość uwięzionych w środku pracowników i strażaków, którzy ruszyli im na pomoc. Akcja ratunkowa trwa dalej. Pod gruzami wciąż są uwięzieni ludzie i służby starają się do nich dotrzeć. Ostatnia ocalała osoba zostaje odnaleziona 27 godzin po zawaleniu się wież. W wyniku zamachów z 11 września zginęło 2977 osób. Są też tysiące rannych. Szybko staje się jasne, że 19 zamachowców przeprowadziło najtragiczniejszy atak terrorystyczny w historii. O godzinie 20:30, 12 godzin po rozpoczęciu zamachów, prezydent George W. Bush wygłasza przemówienie do narodu. Byliśmy dziś świadkami serii okrutnych ataków terrorystycznych, które napełniają nas smutkiem i gniewem. Prezydent składa kondolencje rodzinom ofiar, ale mówi też o potrzebie ukarania winnych. Chcieli nas złamać, ale my pokażemy naszą siłę i wygramy wojnę z terroryzmem. Wykorzystamy wszystkie środki, by znaleźć winnych. Ukarzemy tych, co planowali zamach, ale także tych, którzy udzielili terrorystom wsparcia. Nasze siły zbrojne są silne i przygotowane do walki. Nie jest trudno ustalić, kto stoi za atakami. 3 tygodnie wcześniej przywódca Al-Kaidy Osama Bin Laden mówił w wywiadzie dla saudyjskiej gazety, że jego organizacja szykuje ataki na Amerykę o bezprecedensowej skali. I choć po zamachach na World Trade Center Bin Laden wydaje oświadczenie, w którym zaprzecza, że był mózgiem operacji, prowadzone śledztwo wskazuje właśnie na niego. Ataki terrorystyczne z 11 września zostają też uznane za kompromitującą porażkę FBI i CIA.
Obie organizacje od dawna śledziły poczynania Al-Kaidy, a mimo to nie udało im się odkryć, że planowano tak krwawy zamach na USA. Za jedną z przyczyn podaje się fakt, że agenci nie dzielili się ze sobą zdobytymi informacjami wywiadowczymi, przez co ani FBI, ani CIA nie miały pełnego obrazu sytuacji. Jednak w 2001 roku na pierwszym planie jest chęć zemsty. 16 września George Bush ogłasza, że Stany Zjednoczone znajdują się w stanie wojny z terroryzmem. Po raz pierwszy zostaje też uruchomiony artykuł 5 NATO, a wiele krajów, w tym Polska, weźmie udział w przyszłych operacjach. 7 października USA wraz z sojusznikami uderzają na Afganistan, gdzie miał przebywać ukrywany przez talibów Osama Bin Laden. W trakcie walk setki talibów zostaje aresztowanych i przewiezionych do więzienia przy bazie wojskowej w Guantanamo, na terenie dzierżawionym od Kuby. Są tam przetrzymywani bez procesu i według wielu doniesień torturowani. Nie udaje się jednak odnaleźć poszukiwanego terrorysty, a wojna w Afganistanie potrwa przez następne 20 lat. W marcu 2003 roku Stany Zjednoczone uderzają na Irak, a trwająca 10 lat wojna doprowadza do upadku i egzekucji przywódcy kraju Saddama Husajna. Jednak gdy w 2009 roku George W. Bush ustępuje ze stanowiska prezydenta, Osama Bin Laden nadal pozostaje na wolności. 2 lata później amerykańskim służbom wywiadowczym udaje się w końcu ustalić, że Bin Laden ukrywa się w mieście Abbottabad w Pakistanie. W nocy z 1 na 2 maja 2011 roku dwa helikoptery z operatorami Navy SEALs lądują nieopodal domu, w którym ukrywa się przywódca Al-Kaidy. Po krótkiej wymianie ognia z ochroniarzami żołnierze wchodzą do środka i zabijają Osamę Bin Ladena. Jego zwłoki zostają zabrane do bazy, gdzie wyniki analizy DNA potwierdzają tożsamość twórcy Al-Kaidy. Ciało zostaje następnie wrzucone do Morza Arabskiego. Amerykanie nie chcą, by pozostał po nim grób, który mógłby stać się miejscem kultu Osamy Bin Ladena. Likwidacja Osamy Bin Ladena jest dla wielu symbolicznym zamknięciem historii zamachów z 11 września. Jednak dla ofiar i rodzin zabitych przynosi ona tylko częściowe pocieszenie. Wielu do dziś zmaga się z ogromną traumą i nigdy nie zapomni o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się tego dnia. Brian i Stanley, którzy razem wydostali się z budynku, stali się od czasu tragedii niemal jak bracia. Wielokrotnie opowiadali też swoją historię dziennikarzom. World Trade Center zostanie odbudowane, ale zamiast dwóch bliźniaczych wież zostanie postawiony jeden mierzący 417 metrów wieżowiec. W miejscu, gdzie stały dwa zniszczone budynki, znajdują się miejsce pamięci oraz muzeum. Zamachy z 11 września doprowadzają do zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa na lotniskach na całym świecie. Podróżni muszą przejść przez dużo bardziej restrykcyjną kontrolę przed wejściem na pokład. Także lista przedmiotów, których nie wolno wnosić do samolotu, została znacząco rozszerzona. Jednak dla milionów Amerykanów ataki z 11 września doprowadziły przede wszystkim do zniszczenia obrazu potężnych Stanów Zjednoczonych, których nie dotyczyła groźba żadnego ataku z zewnątrz. Wysłuchaliście programu Czarne Skrzynki. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na platformie RMF On. Kuba Śliwiński, dziękuję i do usłyszenia za tydzień.

0: I zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 20 przed mikrofonem. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Nasi siatkarze lepsi od drużyny z Macedonii Północnej. Zaczniemy od sukcesu Polaków w Sofii. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia przerażeni powtarzającymi się alertami RCB i brakiem konkretnych informacji po ich ogłoszeniu.
2: Straszny huk był, aż się szyby zatrzęsły.
3: Nie mamy informacji, co to było.
1: Szkoły bez smartfonów, a może to fikcja? Na początek świetne informacje z Sofii. Polscy siatkarze wygrali kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem biało-czerwoni bez straty seta pokonali Macedonię Północną. Więcej o tym już za chwilę w Faktach Sportowych. Mieszkańcy terenów przygranicznych w Lubelskiem i na Podkarpaciu skarżą się nie tylko na strach wywołany powtarzającymi się alertami RCB ostrzegającymi przed rosyjskimi atakami na Ukrainie, ale także na brak konkretnych informacji po ich otrzymaniu. W rozmowie z dziennikarką RMF FM podkreślali, że nie wiedzą, co dzieje się w ich najbliższej okolicy, a odgłosy wojskowych samolotów dodatkowo potęgują u nich poczucie zagrożenia.
2: Straszny huk był, aż się szyby zatrzęsły, prawda? Tu nie straży było trzy jednostki właśnie. Bo...
4: A taki huk to pierwszy raz było słychać tutaj u was, czy to już były takie sytuacje?
2: No nie pierwszy raz, bo kiedyś też latały te myśliwce.
3: SMS-y, jeżeli przychodzą tam o trzeciej czy o czwartej nad ranem, no to ja myślę, że 90% adresatów tych wiadomości no śpi i czyta je przy śniadaniu, tak?
4: Chyba, że będzie tak jak tym razem, że coś huknie, no to wtedy się obudzę.
3: No ja akurat nie słyszałem, bo ja nie słyszę jak śpię, ale i brat i dziadek, no to oni słyszeli. No ale też nie mamy informacji, co to było i...
5: Piszą tylko przy Ukrainie, to jest... To nikogo to bardzo tak nie wzrusza do końca.
1: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert, mieszkańce Szczecyna, wsi położonej na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rosyjskie drony dziś o poranku zaatakowały cele znajdujące się około 2 kilometrów od polskiej granicy. Premier Donald Tusk podczas odprawy z szefami służb, która odbyła się 13 godzin po pierwszych atakach, poinformował, że rząd zajmie się koordynacją komunikatów, które trafiają m.in. do mieszkańców. Książki generowane przez AI zalewają internetowe księgarnie. Badanie ponad 14 tysięcy tytułów na jednym z popularnych amerykańskich portali wykazało, że niemal co druga publikacja science fiction powstała z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. O skali tego zjawiska w Polsce opowie reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Problem polega na tym, że w Polsce wciąż brakuje badań, które pozwoliłyby określić skalę tego zjawiska. Eksperci rynku książki zwracają jednak uwagę, że wydawcy już teraz dostają od autorów coraz więcej tekstów, które w całości albo częściowo powstały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Kłopot w tym, że nie zawsze da się to dokładnie zweryfikować.
7: Są narzędzia, takie detektory AI, nie działają one idealnie.
6: Mówiła mi Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie. Ekspertka dodaje, że książek generowanych przez AI na polskim rynku będzie coraz więcej. Izabela Sadowska uważa, że AI nie zastąpi pisarzy, ale czytelnikom będzie coraz trudniej dotrzeć do książek, które tworzone są w 100% przez ludzi.
8: Głos uczniów w RMF FM.
1: Toalety i szatnie to najczęstsze kryjówki uczniów, którzy łamią nowe przepisy. Od września w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Filip i Tymek z Wrocławia przyznali reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej, że trudno im wytrzymać bez spoglądania w ekran, więc kombinują.
9: Ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
10: Tak, tak, dla fanów. Jak nauczyciel nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
9: A co za to grozi?
10: No, uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
9: No i chcecie ryzykować?
10: Czasem się opłaca, wie pani.
9: Adrenaliny wam trochę brakuje?
10: Tak. Ale... tak.
9: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
10: W kieszeni, w bucie można.
9: Wy łobuzy jesteście?
10: No, trochę.
1: Aby uniknąć takich sytuacji, wiele szkół wprowadziło na czas lekcji depozyty, w których uczniowie muszą zostawić telefony.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Od wygranej polskich siatkarzy Wojciech Marczyk zaczyna Fakty Sportowe RMF FM.
12: 3 mecze, 3 zwycięstwa i 0 straconych setów to bilans naszych siatkarzy na początku Mistrzostw Europy. Dziś podopieczni Nikoli Grbicia pewnie ograli reprezentację Macedonii Północnej 3-0. Najtrudniejszy dla naszej kadry był zdecydowanie pierwszy set, co podkreśla libero Maksymilian Graniczny.
13: nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe.
12: Jutro przed biało-czerwonymi dzień przerwy w turnieju, a we wtorek spotkanie z Ukrainą. Siatkarski parkiet zamieniamy na piłkarską murawę. Ligowy klasyk w stolicy na remis. Legia 1-1 zremisowała z Widzewem Łódź, na ławce którego debiutował Mateusz Stolarski, a w Anglii derby Manchesteru dla City. Zespół Enzo Mareski pokonał 1-0 United. Gola na wagę zwycięstwa w 60 minucie zdobył niezawodny Erling Haaland. City od 23 minuty grało w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Fodena za niesportowe zachowanie. Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku rusza za chwilę finał wielkoszlemowego US Open panów. Aleksander Zwieriew mierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Dla tenisisty z USA to pierwszy wielkoszlemowy finał i to sprawia, że faworytem do wygrania jest dziś zawodnik z Niemiec.
14: Wygrał już jeden turniej wielkoszlemowy, był w finale drugiego, gdzie przegrał z Jannikiem Sinnerem. To jest jego trzeci z rzędu. Dla Bena Sheltona to jest coś nowego. Chciałbym, żeby ten finał był wyrównany, żeby był zacięty, ale tak na papierze, no chyba trzeba jednak patrzeć w kierunku Zwieriewa.
12: Mówił Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, który był gościem radia RMF 24. Za chwilę początek tego spotkania, właśnie trwa ceremonia otwarcia tego finałowego starcia. Radio RMF.

Radio RMF 24.

0: na zegarach już prawie 21:00. Czas na fakty w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Rosyjskie incydenty z dronami mają wywrzeć presję na Kijów, tak uważa ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki. Waży się przyszłość polityczna Szwecji. Sprawdzimy, która z partii według wstępnych sondaży prowadzi tam w wyborach do parlamentu. O uwagę prosimy też kierowców w Świętokrzyskiem. Tam problemy z przejazdem S7. Ostrzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym, poinformował resort obrony Rosji, cytowany przez agencję AFP. Jak dodają Rosjanie, to było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Przypomnijmy, dziś nad ranem rosyjski dron uszkodził lokomotywę składu jadącego z Kijowa do Warszawy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał natomiast, że w jego opinii niedzielny atak był zamierzony i przeprowadzony z rozmysłem, bo Rosja wzięła na cel ukraińską infrastrukturę kolejową i energetyczną, a także obiekty cywilne. To działanie Rosji ma wywrzeć presję na Ukraińcach, mówił w radiu RMF24 ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki.
3: W logice rosyjskiej to miałoby zadziałać w taki sposób, że społeczność miałaby, powiedzmy tak, wywierać znowu presję, ale na prezydenta Zełenskiego, na rząd ukraiński, z tym, aby skończyli tę wojnę na takich warunkach, na których chciałaby Rosja, a mówiąc wprost, to jest kapitulacja Ukrainy.
2: Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, podczas niedzielnego ataku dronowego Rosji w zachodniej Ukrainie odnotowano 13 uderzeń. Szykuje się zmiana polityczna w Szwecji. Według sondaży Exit Poll w wybory parlamentarne wygrała szwedzka socjaldemokratyczna partia robotnicza, uzyskując wynik ponad 28% głosów. Cały blok centrolewicowy według wstępnych wyników ma 51,3%, co przekłada się obecnie na 183 mandaty w Riksdagu. To dałoby lewicy większość niezbędną do rządzenia. Natomiast blok prawicy, w skład której wchodzi m.in. partia obecnego premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, zdobyła 46,8% głosów. Uwaga kierowcy! Zablokowany jest jeden pas ruchu na świętokrzyskim odcinku S7 w kierunku Jędrzejowa. W miejscowości Szewce doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
4: Są i takie fakty.
2: Przełom lata i jesieni to czas, gdy rośnie liczba propozycji wolontariatu. Właśnie o możliwościach, jakie daje wolontariat, mówimy dziś w faktach RMF FM. Eksperci tłumaczą, że chodzi o działanie, w którym angażujemy się z własnej woli i bez wynagrodzenia.
5: Wolontariat jest taki, gdzie my dajemy nasze kompetencje, nasz czas komuś innemu i zasadą jest to, że ta osoba na tym się nie wzbogaca, więc nie ma wolontariatu w działalności gospodarczej.
6: Co pan radzi osobie, która szuka wolontariatu dla siebie, rozgląda się? Gdzie tego szukać?
5: Po pierwsze, należy zastanowić się, co mnie interesuje, co mnie w jakiś sposób boli. Niektórzy sprawdzą się w pracy z zwierzętami, jeszcze inni mają taką potrzebę czy zdolność pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
6: Czy to musi być coś zupełnie innego niż nasze zajęcia zawodowe? Czy może być trochę pokrewne?
5: Może być, ale nie musi. Czasami ktoś ma zawód i myśli sobie, a jak bym się sprawdził w czymś zupełnie innym?
6: Takim kompletnie?
5: Czymś kompletnie innym. Nie wiem, pracuję z ludźmi, a chcę spróbować, nie wiem, pracę ze zwierzętami. Pracuję przed komputerem, a chcę spróbować czegoś takiego bardzo manualnego, namacalnego. I czasem zdarza się tak, że taka osoba pójdzie na wolontariat, zmienia zawód. Takie przykłady też mamy.
2: Opisuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. A my zachęcamy Was do wolontariatu. Pamiętajcie, że dzięki niemu uzyskujecie większą pewność siebie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tym razem tenis otwiera fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Na kortach w Nowym Jorku trwa finał wielkoszlemowego US Open. Aleksander Zwieriew wygrał pierwszego seta w starciu z Benem Sheltonem. 41 minut potrzebował niemiecki tenisista, by wygrać pierwszą partię 6-3. Shelton nie rozpoczął tego seta najlepiej, bo już przegrał pierwszego gema przy własnym podaniu. Potem Niemiec kontynuował dobry serwis i dzięki temu wygrał pierwszego seta. Rozpoczęła się druga partia. W jej pierwszym gemie jest 30-30. A widzę włoskiej porażka Bolonii Łukasza Skorupskiego 0-1 z Napoli. Bramkarza reprezentacji Polski zabrakło dziś jednak w składzie, bo jak poinformował dyrektor sportowy klubu Marco Di Vaio, Skorupski spóźnił się na poranną przedmeczową odprawę i z tego powodu został odsunięty od składu.
8: Kimi Antonelli wins a Grand Prix.
7: Kimi Antonelli, najlepszy wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Włoch finiszował przed Maxem Verstappenem i Lando Norrisem.
9: Really strong race, strong weekend.
7: Bardzo mocny wyścig i bardzo trudny weekend, przyznał zaraz po wyścigu przez radio Antonelli, który dzięki wygranej umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Zostajemy przy motorsporcie, bo Oliver Solberg wygrał rajd Chile, który był 12. rundą rajdowych Mistrzostw Świata w WRC. Dla Szweda to druga wygrana runda rajdowego cyklu w tym sezonie. Na 5. miejscu ściganie w Chile zakończył Elfyn Evans, który jest liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, a do końca sezonu WRC pozostały dwie rundy. Na początku października rajd Sardynii i w połowie listopada rajd Arabii Saudyjskiej. Enric Mas wygrał 81. edycję kolarskiego wyścigu Vuelta a España. W klasyfikacji generalnej Hiszpan o ponad 2 minuty wyprzedził Primoża Roglicia, który 4 razy wygrał Vueltę. Na ostatni dzisiejszy etap z metą w Grenadzie wygrał Norwek Tobias Johansen.

0: wybiła już 22, więc czas na fakty w RMF FM.
1: Zaprasza Katarzyna Podraza.
2: Po ataku rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską premier Donald Tusk zapowiada:
3: będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
2: Nieproszony gość w pobliżu stacji PKP Warszawa Centralna. Były opóźnienia pociągów, a w faktach sportowych Nowy Jork i finał US Open. Najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, ostrzegł premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Spotkanie zostało zwołane dopiero po 13 godzinach od chwili, kiedy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali na swoje telefony alerty RCB. Ostrzeżenia były związane z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy przy granicy z Polską. Wystąpienia szefa rządu wysłuchała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, przed czym jeszcze ostrzegał premier?
4: Donald Tusk nie wyklucza, że eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium i że Rosja może zaatakować jeszcze bardziej wyspecjalizowanym sprzętem, na przykład dronami odrzutowymi, którymi zaatakowała ubiegłej nocy Ukrainę.
3: Od dzisiaj właściwie będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
4: Premier podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Między innymi o tym ma rozmawiać z wracającym właśnie z Kijowa wiceszefem rządu Radosławem Sikorskim. Szef polskiej dyplomacji mówił dziś, że rosyjskie bombardowania kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków.
5: Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
4: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował dziś, że prezydent jest o wszystkich incydentach informowany na bieżąco.
2: Nie milkną komentarze w sprawie narastającej eskalacji rosyjskich działań tuż przy granicy z Polską. Opinie ekspertów na ten temat pojawią się w naszych porannych rozmowach publicystycznych w RMF FM i Radiu RMF 24. Jutro o 7:00 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości, będzie gościem Piotra Salaka. Z kolei 8:02 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i wiceministra MSWiA Czesława Mroczka, a także posła do Parlamentu Europejskiego Tobiasza Boheńskiego. Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. A już teraz o nietypowym zdarzeniu w rejonie stacji PKP Warszawa Centralna. Niespodziewanie pojawił się tam łoś, który spowodował opóźnienia niektórych pociągów szybkiej kolei miejskiej kursujących po peronach numer 3 i 4. Łoś wrócił już do swojego naturalnego środowiska, a ruch został przywrócony.
6: Nieproszonego gościa zabezpieczali specjaliści i kolejarze. No i około godziny 21:20 udało się go z tego terenu usunąć.
2: Informował Piotr Hamarnik z PKP PLK, a łosiowi życzymy bezpiecznego powrotu do domu.
7: Gwiazda w faktach RMF FM.
2: Amerykański reżyser filmowy Quentin Tarantino zadebiutuje na londyńskim West Endzie. Legendarny twórca przygotowuje spektakl teatralny pod tytułem The Popinjay Cavalier. Więcej na ten temat ma dla was nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
8: W roli głównej zobaczymy gwiazdora komedii Sasha Barona Cohena, znanego m.in. z ról Aliego G czy Borata. Przedstawienie jest zapowiadane jako huczna komedia i hołd złożony klasycznemu teatrowi. Akcja sztuki przeniesie widzów do Europy z lat 30. XIX wieku, a Baron Cohen wcieli się w postać charyzmatycznego zawadiaki. Tarantino nie tylko napisał scenariusz, ale sam zajmie się reżyserią. Brytyjscy krytycy już teraz przewidują, że będzie to jedno z najgłośniejszych i najbardziej obleganych wydarzeń kulturalnych nadchodzącego sezonu w Londynie.
2: Już nie możemy się doczekać premiery tego spektaklu, tak samo jak kolejnych faktów RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na początek ostatnich dziś faktów sportowych Nowej Jorki, finału wielkoszlamowego US Open, zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Aleksander Zwieriew prowadzi 1-0 w finale US Open z Benem Sheltonem. Niemiec pierwszego seta wygrał 6-3 i potrzebował na to 41 minut. O wiele bardziej zacięta jest druga partia tego pojedynku. W niej aktualnie 6-6. Obaj zawodnicy już ponad godzinę rozgrywają tego drugiego seta, w którym trwa tiebreak. W nim jak na razie prowadzi 2-0 Zwieriew. A jutro na zakończenie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy mecz w Radomiu. Radomiak, którego w roli pierwszego szkoleniowca poprowadzi Rafał Grzyb, zmierzy się z Piastem Gliwice. A w hicie tej kolejki Legia Warszawa podzieliła się dziś punktami z Widzewem Łódź. Na stadionie przy Łazienkowskiej był remis 1-1. Obie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie. A jak ten mecz ocenia debiutujący dziś na ławce Widzewa Mateusz Stolarski?
10: Mecz mógł pójść w drugiej połowie w dwie strony, bo nie ma co ukrywać. Legia doszła, my też mieliśmy sytuację, ale jest na czym budować. Jestem zadowolony. To z tego, co zobaczyłem.
9: Mówił trener Widzewa w rozmowie z Canal Plus Sport. W pozostałych meczach Wisła Płock 3-1 pokonała Krakowie, a Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków. Za nami ostatni, poważny, duży akcent lekkoatletycznego sezonu, czyli super mistrzostwa World Athletics Ultimate Championship na stadionie w Budapeszcie. Ostatniego dnia rywalizacji, szósty w skoku wzwyż był Mateusz Kołodziejski, który przed tygodniem wygrał finał Diamentowej Ligi.
11: Ten sezon to jest przełomowy dla mnie, począwszy od hali, to zaczęło się poprzez stadion, gdzie też były mega fajne momenty, chociażby no, ten finał diamentowej.
9: Mówił Kołodziejski, który zainkasował za szóste miejsce $14,000. Siódmy na zakończenie trzydniowej rywalizacji w Budapeszcie był nasz oszczepnik Dawid Wegner.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I już prawie 23. Czas poznać szczegóły faktów.
1: A przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Dwie osoby są ranne po wypadku na DK25 w Kujawsko-Pomorskiem. Są utrudnienia dla kierowców, za chwilę szczegóły. Wrócimy też do komentarzy ekspertów po niespokojnym poranku przy naszej granicy z Ukrainą. Będzie też sport. Śledzimy wynik wielkoszlemowego US Open. Ben Shelton gra z Aleksandrem Zwieriewem. Uwaga kierowcy na krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku Bydgoszcz i Nowrocław w miejscowości Tarkowo-Dolne dachowała osobówka. W tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Jedźcie ostrożnie. Polska nie jest gotowa na bronienie się przed takimi atakami, jakie miały miejsce dziś przy naszej granicy. Tak mówił na antenie radia RMF24 Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw technologii dronowych. Jak twierdzi, Rosjanie używają coraz bardziej zaawansowanego sprzętu, również z użyciem sztucznej inteligencji.
3: Biorąc pod uwagę stan zaawansowania, jakim na dzień dzisiejszy dysponuje polska armia nie jest całkowicie przygotowana do tego typu zdarzeń. Co prawda budujemy swoje zdolności, natomiast zajmie nam to chwilę czasu. Biorąc pod uwagę tempo zmian na Ukrainie i to, co przynosi ze sobą konflikt, trzeba patrzeć na to trzeźwym okiem, w związku z czym musimy budować systemy do przodu, a nie na obecny moment. Patrząc na to, co było pokazywane na targach MSPO w Kielcach, które się odbyły, mam wrażenie, że niestety tak nie jest.
2: Tak mówił w radiu RMF24 Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw technologii dronowych. Lewicowa opozycja wygrała wybory parlamentarne w Szwecji. Tak wynika z sondażu Exit Poll dla telewizji SVT. Socjaldemokraci zdobyli 28,4% głosów, a wraz z trzema innymi partiami lewicowymi mają łącznie 51,3%. To daje im 183 mandaty w 349-osobowym Riksdagu. Przedstawiciele prawicy wciąż liczą na odwrócenie tego wyniku. 4 lata temu wyniki sondaży znacząco zmieniły się dopiero w środku nocy. Teraz również pozostaje nadzieja, że podobnie będzie i tym razem. To dopiero pierwszy sondaż. Jak pokazuje historia, jego wyniki nie są ostateczne. Pozostaje czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Tak mówiła po opublikowaniu pierwszych wyników posłanka partii Szwedcy Demokraci Angelika Bengtsson. Rządząca centroprawica premiera Ulfa Kristerssona, wspierana przez skrajnie prawicowych szwedzkich demokratów, zdobyła 46,8% głosów, czyli 166 mandatów.
4: Sport w faktach RMF FM.
2: Zaglądamy teraz na korty wielkoszlemowego US Open. Trwa finałowe starcie Aleksandra Zwieriewa z Benem Sheltonem. W tej chwili 2-0 w setach dla Zwieriewa. W trzecim zacięty bój. Jest 5-6. Prowadzi Ben Shelton. Śledzimy te wydarzenia dla Was. O wyniku poinformujemy oczywiście w następnych faktach. Coraz więcej Polaków angażuje się w wolontariat. Tak wynika z danych organizacji, które monitorują tego typu zaangażowanie Polaków. Właśnie o wolontariacie i możliwościach, jakie daje, mówimy dziś w faktach. I pytamy o Wasze doświadczenia związane z wolontariatem.
5: Pomagałam przy malowaniu jakichś przedszkoli.
6: Po prostu był czas, były chęci?
5: Tak. Potem pomagałam dzieciom w uczeniu się tam przy jakiejś matematyce i polskim też jakby z wolontariatu w liceum.
6: A jak Pani to wspomina?
5: Dobrze, przyjemne to było, dużo wspomnień jest.
6: Dawało satysfakcję?
5: Tak.
7: W całej Polsce są wolontariusze, którzy oprócz swojej codziennej pracy poświęcają swój czas. Zwykle organizacje pozarządowe zaczynają się od wolontariatu.
6: Warto szukać w internecie takich ofert, takich możliwości, takich miejsc?
7: W każdym regionie mamy tak zwanych partnerów regionalnych, czyli organizacje, które pełnią rolę centrów wolontariatu. Można zgłosić się do gminy, można zgłosić się do lokalnej organizacji pozarządowej. Poszukajmy lokalnego stroniska dla zwierząt. Jeżeli interesuje mnie pomoc dzieciakom, poszukajmy klubu młodzieżowego. Zapytajmy. Jestem przekonany, że to będzie dobry początek przygody z wolontariatem.
2: Z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności Michałem Braunem oraz mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: wczoraj. Rzucamy się znów na łóżko, seks gasi ogień, awantur jak woda.
1: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije północ, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mógł być pociąg dyplomatyczny, tak twierdzi zarząd ukraińskich kolei. Zniszczone domy, drogi, ale przede wszystkim wielki strach. 2 lata temu powódź zniszczyła m.in. okolice Kłodzka na Dolnym Śląsku. Aleksander Zwieriew jest mistrzem US Open. W finale pokonał Bena Sheltona. Ukraińskie koleje państwowe podejrzewają, że rosyjski dron, który zaatakował lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, mógł wcześniej celować w pociąg dyplomatyczny. Do uderzenia doszło 2 km od polskiej granicy, na Wołyniu. W pociągu było 206 osób, nikt nie ucierpiał. Krótko przed atakiem na stacji Jagodzin znajdował się pociąg z doradcami do spraw bezpieczeństwa kilku państw Unii Europejskiej i byłymi europejskimi przywódcami, w tym Borisem Johnsonem. Na stacji był też David Petraeus, były dyrektor CIA. Pociąg dyplomatyczny odjechał wcześniej z powodu zmiany rozkładu jazdy. Powódź sprzed 2 lat w okolicach Kłodzka na Dolnym Śląsku wciąż budzi emocje. Zalane domy, zniszczone drogi i ogromny strach mieszkańców. To wciąż żywe wspomnienia. W faktach wróciliśmy do tamtych wydarzeń i sprawdzaliśmy, jakie wnioski wyciągnięto po katastrofie. Jak 2 lata po powodzi wyglądają te tereny? O tym Martyna Czerwińska.
2: Na pewno coraz lepiej. Do tej pory rząd zaangażował ponad 11 miliardów złotych na pomoc. Odbudowano m.in. most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, czy ulicę Nadbrzeżną i boisko sportowe w Stroniu Śląskim. I są tego efekty, cieszy się burmistrz Stronia Dariusz Chromiec.
3: Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość.
2: Wiele inwestycji jest jeszcze w toku. W Bardzie trwa budowa 40 domów dla powodzian, mówi burmistrz Marta Ptasińska.
4: Osoby, które zostały poszkodowane w powodzi, które do tej pory za każdym deszczem spoglądają z wielką trwogą w stronę rzeki, będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
2: Lista zadań jest jeszcze jednak bardzo długa, dodaje wojewoda Anna Żabska.
5: To nie jest sprint, to jest maraton.
2: I o powrocie do normalności będziemy mogli powiedzieć dopiero za kilka lat.
6: Wielki szlem w faktach RMF FM.
1: Aleksander Zwieriew, nowym królem Nowego Jorku. Niemiec pokonał w finale wielkoszlemowego US Open 3-1 Amerykanina Bena Sheltona. Niezwykle zacięty mecz trwał 3 godziny i 36 minut. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Przywódca Stanów Zjednoczonych zrobił to na polu golfowym, kończąc 2-dniową wizytę w Irlandii. Obecnie amerykańskie cło na produkowaną w tym kraju whisky wynosi 10%. Tymczasem ten sam rodzaj alkoholu, pochodzący z Irlandii Północnej i Szkocji, nie jest obłożony cłem. Wszyscy mnie o to nagabywali, prosząc o przysługę i wskazując, jak niesprawiedliwa jest obecna sytuacja. Pytali, czy mógłbym znieść cła na Irlandii. Irlandzką whisky. Odpowiedziałem więc. W imieniu Stanów Zjednoczonych zniosę cła na irlandzką whisky. Tak mówił Donald Trump. Wcześniej przywódca USA zasugerował, że chciałby zobaczyć zjednoczenie Irlandii. Jego słowa zostały skrytykowane przez wszystkich najważniejszych polityków w Wielkiej Brytanii. W faktach wracamy teraz do książek pisanych przez sztuczną inteligencję. Publikacje wygenerowane przez AI od dłuższego czasu zalewają księgarnie internetowe. Badania obejmujące książki na amerykańskim portalu Amazon wykazało, że prawie co druga książka z gatunku science fiction została stworzona z wykorzystaniem właśnie AI.
7: Na przykład poradniki są bardzo, bardzo chętnie i bardzo często generowane przy pomocy sztucznej inteligencji albo książki science fiction. Już podobno właśnie we wspomnianym Amazonie tam jest 40% książek z kategorii SF, które się sprzedaje, to są książki wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. Oczywiście nie mówimy teraz w wielu procentach, bo nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić.
8: To jest prawie co druga książka.
7: Tak, to jest prawie co druga książka, więc i takie książki, myślę, że książki popularne, czy to właśnie poradniki, kryminały, SF, coś, co czytamy takiego dla zabicia czasu, a nie dla naszego rozwoju intelektualnego, będzie bardzo łatwo zastąpić. Tak samo zresztą jak podręczniki.
1: Mówiła Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Do tematu książek generowanych przez AI wrócimy jeszcze dzisiaj w Nocnych Faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak wczorajszy atak Rosji na tereny przygraniczne z Polską komentuje szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. O tym, jak wyglądał ten poranek, powiedzą też mieszkańcy Szczecyna na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Będą też doniesienia ze Śląska. Nastolatkowie uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Mandaty dostali ich rodzice. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak o rosyjskich atakach na tereny przygraniczne z Polską mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podczas wspólnej konferencji z Andrijem Sybichą, minister spraw zagranicznych Ukrainy, podkreślał, że Polska musi wzmocnić wsparcie dla walczącego Kijowa.
1: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie i to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
0: Tak dodawał Radosław Sikorski. Najpierw alert RCB, a później potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby. Tak wyglądał wczorajszy, wczesny poranek mieszkańców miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nad miejscowością krążyły polskie samoloty, które po ataku Rosjan w Ukrainie patrolowały polskie niebo.
2: 4:15 dostałam alert, a słychać było 4:28 dokładnie.
3: Spojrzała pani od razu na zegarek?
2: Tak. Najpierw był huk, a później było słychać głos samolotu. Słychać był wybuch i dom po prostu, szyby i w ogóle nie, to słychać było, jak się trzęsły.
3: I co wtedy?
2: Wyjście przed dom i patrzenie, oczywiście w niebo, nie? Czy coś jeszcze innego nie nadchodzi?
3: A to jest tak, że w środku wtedy wszystko się trzęsie w człowieku?
2: Na pewno. Proszę panią, to jest po prostu, raz, że taka wczesna pora, a po drugie, to alert, który wcześniej przyszedł, i wiadomo, z czym to się wszystko wiąże, nie? Obecne czasy, które są teraz, to są bardzo niepokojące dla wszystkich.
0: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na zegarach 1:02 to są fakty w RMF FM. Sąd rodzinny w Rybniku zajmie się sprawą dwóch nastolatków, którzy uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Zostali zatrzymani po pościgu. Rodzice nastolatków otrzymali mandaty. Za co dostali te mandaty, skoro to nie oni uciekali?
4: Rodziców ukarano za to, że udostępnili motocykle do jazdy po drodze publicznej osobom, które nie posiadały do tego uprawnień. Pierwszy z zatrzymanych nastolatków miał 14, a drugi 16 lat. Obaj jechali po chodniku. Zaczęli uciekać, kiedy policjanci próbowali ich zatrzymać. W czasie pościgu obaj stracili panowanie nad motocyklami i uderzyli w metalową barierę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Obaj kierujący nie posiadali uprawnień do kierowania motocyklami elektrycznymi, pojazdy nie były dopuszczone do ruchu, nie miały też tablic rejestracyjnych ani ubezpieczenia.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Marcin Buczek.
5: Są i takie fakty.
0: Księżniczka poszukiwana. Do musicalu Kraina Lodów w disneyowskiej wersji w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Do obsadzenia roli Elzy i Anny. Przyszła księżniczka w wieku od 9 do 12 lat musi być uzdolniona wokalnie, aktorsko i ruchowo, tłumaczy reżyser musicalu Tadeusz Kabicz.
6: Szukamy dziewczynek, które też mają podobne cechy charakteru do naszych disneyowskich księżniczek. Anna jest postacią energiczną, żywiołową, pełną humoru. Elza jest starszą siostrą, bardziej odpowiedzialną, wycofana, introwertyczna. Casting będzie składał się z dwóch etapów. Najpierw zapoznamy się z nagraniami przesłanymi przez kandydatki, następnie część osób zaprosimy na przesłuchania na żywo.
0: Zgłoszenie wideo należy przesłać do 5 października. Tekst Dziadów Adama Mickiewicza słychać było w ostatnich tygodniach w wielu miejscach w Polsce. To lektura tegorocznej edycji akcji Narodowe Czytanie. W Bibliotece Śląskiej w Katowicach fragmenty Dziadów odczytano przy dźwiękach liry korbowej, a z lirnikiem Pawłem Płoskoniem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Dlaczego lira korbowa pasuje do Dziadów?
8: Mamy tutaj pewną taką zbieżność nazw, bo na lirach korbowych w Polsce grali dziadowie, czyli żebracy. No a tutaj bierzemy udział w Narodowym Czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. Dziadowie, ci żebracy byli też postrzegani troszeczkę jako taki łącznik między naszym światem a światem duchowym. Więc nawet jeżeli dziad sam w sobie jako żebrak nie pojawia się w dramacie, to sam dziad taką rolę trochę może i nawet guślarze czasami pełnił.
7: Snuli opowieści.
8: Tak, lira korbowa zresztą dlatego w Polsce się tak nazywa, ponieważ ma korbę, ale jest lirą no, nie dlatego, że przypomina harfę jak liry, tylko dlatego, że towarzyszyła liryce. W Polsce dziadowie akompaniowali sobie do śpiewu, stąd ta nazwa lira, chociaż instrument nie przypomina żadnego innego.
7: To teraz o tym instrumencie właśnie, bo wydaje się, że to jest jednak niszowy instrument. No, nie znam chyba innych osób, które grałyby na lirze korbowej. No, masz jedyną jakby grupę akademicką w Polsce, która uczy się gry na lirze korbowej.
8: Tak, ja uczę gry na lirze korbowej w ramach podyplomowych studiów z zakresu muzyki tradycyjnej na Akademii imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzę też warsztaty. I instrument tak, jest niszowy, ale ta nasza nisza jest bardzo żywotna. Ludzie, którzy na tym instrumencie grają, nigdy nie wchodzą w niego tak na pół gwizdka, tylko od razu się bardzo angażują, chociaż zaczynają na nim grać z różnych powodów, wchodzą z różnych miejsc, ale bardzo nas łączy wspólna miłość do niego.
7: No właśnie, jak ty wszedłeś? Z którego miejsca w takim razie?
8: Ja chyba z takiej ciekawości mechaniki instrumentu. Tutaj korba, którą się kręci, porusza kołem, a koło pociera o struny. Ale same te struny to są trzy rodzaje. Jedne grają melodię za pomocą klawiatury, jedne dają niski basowy dźwięk. Na innych można grać za pomocą prawej ręki, tej kręcącej korbą, rytmy. Ja lubię mówić, że mi się ta lira przyśniła, ale tak naprawdę chyba zobaczyłem jeden filmik w internecie i od razu gdzieś zapragnąłem tego instrumentu spróbować. I takim ogromnym jakimś zrządzeniem losu i darem Bożym instrument miałem bardzo szybko. A zazwyczaj na instrument trzeba swoje odczekać, tak, do 2 lat.
7: Jakie dźwięki można wydobyć z tego, gdybyś mógł to opisać?
8: Teoretycznie jest to instrument smyczkowy, więc te dźwięki grane na lirze mogą trochę przypominać skrzypce, altówkę, nawet wiolonczelę momentami, ale charakterystyczne jest bardzo klikanie klawiszy. Niemniej, kiedy dołączy się już nawet tylko strunę burdonową, zaczynamy się trochę zbliżać może do czegoś a la organy, zresztą instrument pierwotnie nazywał się organistrum, a kiedy pojawia się element rytmiczny, struna trompetowa, to już nie da się tego do niczego praktycznie przyrównać, bo takiego mechanizmu jak struny trompetowe osadzone na mostkach, które się nazywają uroczo psami, bo te psy szczekają, nie ma żaden inny instrument.
7: No tutaj usłyszałam i chciałabym zapytać, czy to rzeczywiście tak jest, że można wydobyć z liry korbowej nawet takie dźwięki przypominające dźwięki gitary elektrycznej?
8: Można. Ja chyba najbliżej mi jest do traktowania liry jak takiego mechanicznego syntezatora. Mój instrument też jest dosyć rozbudowany i daje mi rzeczywiście takie możliwości. Myślę, że też taką dużą wartością tego instrumentu są dźwięki, które no pierwotnie, jak ktoś zaczyna grać, nie są mile widziane, czyli różne hałasy, piski, trzaski. No wszyscy lirnicy z tym walczymy, żeby jakoś to opanować. Przychodzi taki moment w życiu lirnika, kiedy godzi się z tym, że nie należy z tym walczyć, tylko zaprzęgnąć to do swojej muzyki. I też dzisiaj myślę, że dużo z tego będę korzystał, żeby trochę zilustrować ten tekst, który tutaj zostanie wyczytany.
7: Jak duża jest grupa lirników w Polsce?
8: W tym roku w Sanoku organizowałem wydarzenie pod tytułem Strefa Liry. To były warsztaty, to był de facto festiwal liry korbowej. W warsztatach wzięło udział 50 lirników i nie byli to wszyscy, których znam, a i tak nie znam wszystkich. Także mamy parę set instrumentów w Polsce. Ile z tych instrumentów jest granych? No, nie wszystkie, ale tych lirników no, już trochę nam przybywa.
7: Czy lirnik może znaleźć swoje miejsce na przykład w orkiestrze?
8: No de facto znaleźć miejsce w orkiestrze nie, bo ten aparat już jest domknięty, powiedzmy. Tam wiemy, jakie instrumenty w orkiestrze grają. Saksofoniści tam czasem stopę włożą między drzwi a framugę i jakoś im się udaje od czasu do czasu wejść. Ale na pewno lira może zagrać z orkiestrą. Niemniej to jest instrument bardzo bogaty w brzmienia, ale też kapryśny. Granie z innymi instrumentami wymaga też dużych umiejętności. Jest mało literatury takiej, która jest napisana na lirę i inne instrumenty. Niemniej kibicujcie mi, bo mam w planach napisać koncert na lirę i orkiestrę smyczkową. To tak najsampierw, potem zobaczymy, co dalej jeszcze się uda stworzyć.
7: No właśnie, bo tak sobie pomyślałam, zapytałam o tą orkiestrę, ale pomyślałam sobie, że lira sama w sobie jest orkiestrą.
8: Tak, i druga jej nazwa historyczna to było symfonium, ze względu na tą mnogość brzmień, które z siebie wydaje. Ja osobiście gram w zespole Touhaye, to jest zespół folkowy, ja to lubię nazywać, że to jest fusion folk, bo tam mamy elementy jazzu, rocka, funku i się tam instrument sprawdza świetnie. Oczywiście repertuar jest też taki sprzyjający, ale jest wiele zespołów, które wykorzystują lirę. Dobrze się ma w folk metalu, bywa używana w jakichś bardziej jazzowych sytuacjach. Im bardziej niekonwencjonalny skład, tym łatwiej będzie jej się odnaleźć, ponieważ nie będzie musiała rozrywać już jakiegoś zakreślonego, istniejącego idiomu po prostu.
7: Czyli nie tylko muzyka dawna?
8: Nie, zdecydowanie nie. Ja na przykład jestem lirnikiem współczesnym, mimo że gram też muzykę dawną, gram muzykę tradycyjną polską, chociaż robię to też w taki uwspółcześniony sposób, czy po prostu gram tradycyjne rzeczy, których tradycyjnie nie grano na lirze, ale najbardziej je lubię używać jako instrumentu współczesnego. I zresztą to jest instrument współczesny, w takim sensie, że może ma korzenie, które sięgają XI wieku, jak większość instrumentów, które znamy, ale jako jeden z niewielu instrumentów jest ciągle rozwijany i ciągle rozwijany w kontekście mechanicznym, a nie tylko jakiegoś przetwarzania go elektronicznie. Większość instrumentów orkiestrowych zamknęła się już w XIX wieku.
0: Z Pawłem Płoskoniem rozmawiała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o drugiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na drodze S7 w Mazowieckiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Krakowa. Rosjanie ponad 40 razy ostrzelali w niedzielę obwód Dniepropetrowski. 4 osoby zostały ranne. Będą też doniesienia zza oceanu. Demokraci szykują się na ewentualne zwycięstwo w listopadowych wyborach do Kongresu. O drugiej utrudnienia dla kierowców na S7 w Mazowieckiem. Na odcinku Grójec-Białobrzegi w pobliżu Zaborowa ciężarówka uderzyła w barierki. Jedna osoba jest ranna. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Jedźcie ostrożnie. 4 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwód Dniepropetrowski. Rosjanie użyli dronów i artylerii. W niedzielę ostrzelali ten region ponad 40 razy. W rejonie nikopolskim uszkodzone zostały m.in. przedsiębiorstwa, domy, samochody i sklep. 56-letni i ranny mężczyzna trafił do szpitala. 3 pozostali poszkodowani będą leczeni ambulatoryjnie. Demokraci szykują się na ewentualne zwycięstwo w listopadowych wyborach do Izby Reprezentantów. Jak informuje Washington Post, w przypadku przejęcia większości planują wszcząć śledztwa dotyczące Donalda Trumpa, jego administracji oraz rodziny byłego prezydenta. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Na liście są m.in. interesy rodziny Trumpów, prezydenckie ułaskawienia, polityka imigracyjna, przebudowa administracji federalnej, działania wobec politycznych przeciwników prezydenta i akta Epsteina. Jednym z głównych tematów mają być pieniądze. Demokraci chcą sprawdzić, w jaki sposób Trump i jego rodzina